0: bops and bangers.
1: Radio Kiss FM.
2: Spoko, spoko. Bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca. I mam na stałe dwie
1: nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że do

film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez hanty na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

gdzie czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: same. To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym programie będzie sporo o naszym bezpieczeństwie. Chodzi o kaski i o pewną akcję.
2: Ministerstwo Infrastruktury razem z Ministerstwem Edukacji ze środków funduszy europejskich ufundowało dla 65 tysięcy uczniów właśnie kaski, które są właśnie dystrybuowane u nas w Wielkopolsce, w Poznaniu. Będzie również Leszno, Kalisz i Piła.
1: O tym na początek naszego programu.
3: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Będzie też o wyjątkowej taneczności imprezie.
4: Jako stowarzyszenie Na Tak już 5 października organizujemy trzecią edycję przeglądu tanecznego Tańczmy Wszyscy.
1: Powiemy też o stażach studenckich w Poznaniu. Zaczynamy program. Na początek sala sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przekazano tam dyrektorom oraz delegacjom uczniów szkół podstawowych kaski zakupione w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas spotkania kaski zostały przekazane szkołom podstawowym m.in. z powiatów Gnieźnieńskiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego, Obornickiego, Poznańskiego, Szamotulskiego, Średzkiego, Śremskiego, a także uczniom z Poznania.
5: Hanna Walkowiak, dyrektor Szkoły 55 w Poznaniu. Dzisiaj przyjechaliśmy po odbiór kasków rowerowych. Idea bardzo warta kontynuacji, powiedziałabym tak.
1: Jest pani dzisiaj tutaj z uczniami, tak?
5: Tak, jestem z uczniami, którzy w ubiegłym roku szczęśliwie zdali kartę rowerową.
1: Co myślicie o kaskach?
6: Bardzo są potrzebne, bo jak się upadnie, to można sobie coś zrobić w głowie.
7: Wojciechowska Adrianna, dyrektor ZSP Więckowice ze swoimi reprezentantami. Wyjątkowy dzień dzisiaj. Takie przypieczętowanie tych zmian pozytywnych, które się odbyły. Myślę, że jest to bardzo dobry kierunek i te przepisy powinny być jeszcze bardziej rozszerzane i jeszcze bardziej zaostrzane, dlatego że i jako mama, i jako dyrektor, i jako osoba obserwująca, no widzimy te niebezpieczne zachowania na drogach, więc myślę, że to jest dobry krok w dobrą stronę.
1: I tutaj jest właśnie mama z uczniami. Witam pięknie.
8: Dzień dobry.
1: Co pani myśli o tych kaskach?
8: No bardzo, bardzo się cieszę, że dzieci będą mogły bezpiecznie dojeżdżać do szkoły, bo dużo uczniów z naszej szkoły jednak na rowerach, na lekcje dojeżdża.
1: I tutaj właśnie do Poznania przyjechali uczniowie. Skąd przyjechaliście?
9: Więckowic. Po kaski. Spotykamy się często na drodze i jeździmy razem. Na przykład jak ludzie jeżdżą na drogach, to niektórzy jeżdżą normalnie, a niektórzy jakoś inaczej, niebezpiecznie, no to lepiej, żeby mieć.
1: Byłeś świadkiem jakichś takich zdarzeń, takich niebezpiecznych manewrów?
9: Nie byłam.
10: Ja byłam. Trochę nieprzyjemnie się to oglądało.
7: Kilkukrotnie tak. I to akurat nie pod naszą szkołą, natomiast byłam świadkiem tego, jak uczeń szkoły wyjechał rowerem ze szkoły wprost pod koła samochodu.
11: Tak, odbieramy kaski. Podobno dostaliśmy jako jedna ze szkół w Wielkopolsce. Znaczy ja uważam, że dobrze, bo to dzisiaj jest tak duży ruch na drogach, że kiedyś nie wnosiliśmy kasków, jak jeździliśmy rowerami, ale było dużo mniej samochodów. Dzisiaj są samochody, jest ich bardzo dużo, w związku z tym uważam, że to jest właściwa decyzja.
1: No właśnie, chłopaki, dzisiaj przyjechaliście tu do Poznania po...
10: Po kaski.
12: Też po kaski, bo chronią głowę.
11: My organizujemy rajdy rowerowe i zawsze dzieci mają założone kaski. Mamy na wyposażeniu szkoły też kaski, które zawsze wypożyczamy, jeśli jest taka potrzeba.
2: Karolina Fabiszulc, pierwsza wicewojewoda Wielkopolska. Ministerstwo Infrastruktury razem z Ministerstwem Edukacji ze środków funduszy europejskich ufundowało dla 65 tysięcy uczniów właśnie kaski, które są właśnie dystrybuowane u nas w Wielkopolsce, w Poznaniu. Będzie również Leszno, Kalisz i Piła. Tam również trafią do tych uczniów z subregionów te kaski. Dla uczniów, którzy zdali w tym roku wynik pozytywny na kartę rowerową. Oni otrzymują je na zawsze. To są ci uczennice, które w tym roku z wynikiem pozytywnym zdali kartę rowerową. To jest test, taki pierwszy poważny egzamin, który uczniowie w swoim życiu mają. W czwartej klasie zdają w tym momencie technikę. Także niestety, ale też są statystyki, które pokazują, że nie wszyscy nasi uczniowie w Wielkopolsce zdali tą kartę, więc myślę, że tutaj też pokazujemy to, że za dobre wyniki nauki, za to, że są bezpieczne szkoły, które biorą udział w różnych innych projektach edukacyjnych w tym temacie, nagradzamy tych uczniów właśnie tym kaskiem i pokazujemy też, uczymy, bo dzisiaj będziemy też o tym mówić, uczniów tych dobrych nawyków, że tak jak zapinamy pas w samochodzie, tak weszły od czerwca przepisy, które nakazują, żeby ten kask podczas używania czy jeżdżenia na rowerze, czy hulajnodze rzeczywiście mieć założone na głowie, a nie gdzieś tam pod pachą, bo to rzeczywiście może uratować nasze zdrowie i życie. Ja używam kasku, ponieważ mam akurat syna w 4. klasie, który zdawał tą kartę rowerową i nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym nie używała tego kasku i też będziemy dzisiaj mówić, ponieważ są obecni na sali sesyjnej u nas uczniowie, którzy mam nadzieję będą też takimi ambasadorami dla tych dorosłych rodziców, czy dziadków, czy cioć i wujków, żeby rzeczywiście te kaski używać podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze.
13: Pan inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Do tego zobowiązują nas przepisy, które zmieniły się, czyli do 16 roku życia musimy używać, jednak my zachęcamy, aby tej bariery wiekowej nie było. Zachęcamy do tego, żeby wszyscy używali kasków zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach elektrycznych, dlatego, że niestety na terenie Poznania, na terenie całej Wielkopolski, ale również na terenie całego kraju dochodzi do bardzo wielu wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników, również do wypadków tragicznych.
1: A jak to z tym przestrzeganiem tych przepisów tutaj u nas w Wielkopolsce?
13: Muszę powiedzieć, że nasi tutaj obywatele są dość tak do tych przepisów się dostosowali i naprawdę notujemy bardzo mało wykroczeń w tym zakresie.
14: Agnieszka Jelińska-Hok, Szkoła Podstawowa 63 w Poznaniu. Przyjechałam z dwójką naszych uczniów, z reprezentantami. No wydarzenie wyjątkowe, bo myślę, że dbałość o bezpieczeństwo dzieci wyjątkowa, więc wydarzenie wyjątkowe.
1: No właśnie, powiedzcie.
15: No potrzebne są bardzo te kaski, ponieważ no bezpieczeństwo i to mocne. Jakby na przykład jak ktoś się przewróci na rowerze, to ochronią.
16: Tak, są potrzebne kaski.
1: A byliście świadkami, że ktoś jeździ na tym rowerze, ale w sposób taki nieodpowiedni?
15: Tak, byłem nieraz na przykład.
14: Po drodze nawet, jak jechaliśmy. Pamiętacie? Po drodze, jak jechaliśmy.
15: Jechał bez pan kasku po prostu ktoś.
14: No bezpieczeństwo uczniów w każdym obszarze jest najważniejsze tak naprawdę. I tu, jeśli chodzi o kaski i o aktywność fizyczną, bo tu się łączą dwie rzeczy. Aktywność fizyczna plus bezpieczeństwo, więc jak najbardziej.
17: Komisarz Małgorzata Michaś, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Obowiązkiem jest noszenie tych kasków ochronnych osób do 16 roku życia, aczkolwiek my cały czas zachęcamy, by te kaski z tą magiczną liczbą, gdy skończymy 16 lat, nie zostały schowane do szafy, tylko nadal były przez nas używane, użytkowane. Musimy pamiętać, że my jako dorośli też dajemy dobry przykład tym najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego i my musimy pamiętać, że naprawdę kask chroni naszą głowę, to co mamy najważniejsze, czyli naszą głowę i naprawdę kask jest bardzo potrzebny. Tutaj na pewno minimalizuje obrażenia w sytuacjach takich niebezpiecznych na drogach, w sytuacjach kolizji czy wypadków drogowych, więc tutaj zachęcamy wszystkich do noszenia kasków. Nie chcemy nikogo straszyć też mandatami karnymi, aczkolwiek musimy przypomnieć i tutaj zaznaczyć, że za brak kasku na głowie ochronnego osób do 16 roku życia, które poruszają się rowerem, hulajnogą elektryczną, czy innymi urządzeniami transportu osobistego grozi mandat karny. Taki mandat może otrzymać opiekun lub rodzic dziecka. Ten mandat jest w wysokości 100 zł, aczkolwiek no, nie ma większej tragedii niż pozbawić kogoś życia, zdrowia przez naszą taką lekkomyślność. Nie mamy po prostu tego kasku na głowie. Edukujemy, jesteśmy w szkołach podczas kontroli drogowych. Również policjanci zwracają uwagę na takie osoby. No i cały czas przypominamy, apelujemy, by te kaski na głowach były.
1: Kaski są przekazywane uczniom w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej finansowanego z funduszy europejskich na infrastrukturę klimat środowisko 2021-2027. Inicjatywa ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat.
3: Zmieniamy temat.
1: Teraz w naszym programie coś dla miłośników tańca i nie tylko.
4: Dokładnie tak, jako stowarzyszenie Na Tak już 5 października organizujemy 3. edycję przeglądu tanecznego Tańczmy Wszyscy. Filip Gruszczyński, Stowarzyszenie Na Tak. Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ na scenach Auli Artis w Poznaniu będą występować osoby z różnymi niepełnosprawnościami, czy to ruchowymi, intelektualnymi, będą też osoby z zespołem Downa. Co ważne, przyjedzie kilkanaście grup z całej Wielkopolski, z różnych szkół, warsztatów terapii zajęciowych, świetlic i innych NGO-sów i organizacji pozarządowych. Będą oni na deskach Auli Artis prezentować swoje umiejętności taneczne.
1: Nie chodzi o to, by rywalizować, by tutaj się prześcigać, prawda?
4: Absolutnie nie. My już trzeci raz z rzędu pokazujemy, że

0: szczerze powiedzieć, że dla tych osób z niepełnosprawnościami możliwość występu na deskach Auli Artis i przed publicznością jest takim samym wyróżnieniem jak, nie wiem, dla sportowca, który zdobyłby wręcz złoty medal, więc dla nich to już jest największa nagroda, ale myślę, że największą nagrodą będzie dla nich gromki aplauz, uśmiechnięte twarze wszystkich zgromadzonych osób i taka wdzięczność, że to, co robią, naprawdę ma sens i podoba się innym ludziom.
1: A teraz trwają próby, tak?
0: Dokładnie tak. Tancerze regularnie ćwiczą, przygotowują się, będą prezentować różne układy. Będą tańce nowoczesne, współczesne, tradycyjne, elementy baletu, elementy tańców ludowych. Więc tutaj to spektrum ich umiejętności jest bardzo szerokie. Nie ma jednej narzuconej kategorii, że wszyscy muszą dostosować swój układ na przykład do tańców współczesnych. Tutaj liczymy na to, że te kilkanaście grup zaprezentuje to, co potrafi najlepiej, czyli poprzez taniec wyrażą siebie. Trzecia edycja przeglądu Tańczmy Wszyscy odbędzie się już 5 października na deskach Auli Artis w Poznaniu i już teraz wszystkich serdecznie zapraszam. Wstęp jest bezpłatny.
1: Zapraszał na naszej antenie Filip Gruszczyński ze Stowarzyszenia Na Tak. Kultura w naszym programie. Teraz gość w studio.
2: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
1: No właśnie, z czym dzisiaj przychodzisz do naszego studia?
2: Z Festiwalem Słuchowisk, który jest takim flagowym projektem Fundacji Fonorama. On w tym roku odbywa się pomiędzy 7 a 11 października z takim epilogiem, wisienką na torcie jeszcze 13. Festiwal Słuchowisk przede wszystkim stara się gdzieś zmapować takie różne zjawiska, które mieszczą się pod tym dosyć szerokim pojęciem, bo teraz mamy całą kulturę słuchania podcastów i to staje się modne i to jest bardzo, nas to cieszy oczywiście, bo zmysł słuchu przez wiele lat był taki trochę pomijany, ale cierpimy na zmęczenie ekranami, to się nasiliło w pandemii, wszyscy się zorientowali, że bardzo dużo czasu spędzamy właśnie przed różnego rodzaju ekranami i nie jest to może dobre, więc warto czasami dać odpocząć oczom i dać się otworzyć uszom.
1: Obowiązują jakieś zapisy, jak to wygląda?
2: Mamy część dla praktyków, warsztaty z jedne z Agnieszką Szczepańczyk z sound designu w słuchowiskach, a drugie z naszą gościnią z Wielkiej Brytanii, Jessica Drongul, która poprowadzi warsztaty z reżyserii słuchowisk. To są jedyne wydarzenia, na które obowiązują zapisy. Nadal na nie wstęp jest wolny, tak jak na cały festiwal. Większość wydarzeń odbywa się w coworkingu muzycznym i domu słuchowisk przy Świętym Marcinie 75, więc faktycznie jesteśmy dostępni i pomiędzy właśnie 7 a 11 otwieramy swoje drzwi i podwoje dla wszystkich chętnych, żeby się rzucić uchem w świat tych dźwiękowych opowieści.
1: Wydarzenie, przypomnę, jest bezpłatne. A teraz poznański Strzeszyn.
3: Pod koniec sierpnia podczas wykopów pod kanalizację na ulicy Biskupińskiej natrafiono na szczątki niemieckich żołnierzy z czasów II wojny światowej. Wykonawca niezwłocznie wstrzymał roboty budowlane oraz powiadomił policję, która zabezpieczyła teren i wezwała techników oraz prokuratora. Po oględzinach okazało się, że mamy do czynienia z grobem masowym i konieczne jest wstrzymanie na dłużej prac budowlanych w rejonie skrzyżowania ulicy Biskupińskiej i Lirycznej. Znalezisko przejęła Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost. Przedmioty znalezione przez archeologów potwierdziły, że jest to grób niemieckich żołnierzy pochowanych masowo po walkach podczas II wojny światowej. Uciekali na północ od miasta z oblężonej twierdzy Poznań. Ciała poległych zbierano z okolicy i chowano właśnie w grobach masowych. Do tej pory wydobyto szczątki 55 żołnierzy. Wciąż znajdowane są jeszcze pojedyncze szczątki, którymi pomost zajmuje się na bieżąco. Przewiduje się przedłużenie zamknięcia ulicy Biskupińskiej między ulicą Krajenecką i Liryczną do połowy października, jednak może się to zmienić w związku z kolejnymi ewentualnymi znaleziskami.
1: Mówił na naszej antenie Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Na chętnych czeka blisko 90 miejsc. Staże potrwają 4 miesiące. Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić online formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski są przyjmowane do 15 października. W formularzu można aplikować na maksymalnie 5 miejsc.
4: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Witam pięknie z mojego studia przy 27 grudnia w Poznaniu. Mam dla Was jak zawsze sporo tematów z naszego miasta i regionu.
5: To warto wiedzieć.
1: Na początek tego programu port lotniczy w Poznaniu. Za nami miesiące wakacyjne.
6: Wiemy już, że w lipcu i w sierpniu z poznańskiego lotniska skorzystało grubo ponad 1 000 000 pasażerów, którzy rozpoczęli albo zakończyli swoją podróż na lotnisku w Poznaniu. Marcin Wesołek, rzecznik prasowy

0: portu lotniczego Poznań-Ławica.
1: Ponad 536 tysięcy pasażerów to pasażerowie nasi sierpniowi. Widzimy kolejny rok z rzędu, że ten ruch wakacyjny to jest ta mocna noga lotniska w Poznaniu. Jesteśmy wciąż drugim największym regionalnym lotniskiem czarterowym w Polsce po lotnisku w Katowicach. Widać to także po tych miejscach, w które poznaniacy i wielkopolanie najchętniej latali na wakacje. Wciąż na miejscu pierwszym jest Antalya w Turcji, na kolejnych egipska Hurgada i Heraklion na greckiej Krecie. I jeszcze mamy w lotnictwie sezon letni, jeszcze można korzystać z letniej siatki połączeń przewoźników operujących z Poznania. Tutaj naprawdę możliwości jest mnóstwo. Prawie cały basen Morza Śródziemnego czeka na takich późnoletnich i wczesnojesiennych turystów i podróżników, ale my na poznańskim lotnisku myślimy już o sezonie zimowym, już szykujemy się do rozpoczęcia obsługi czarterów, tych takich dalekodystansowych. Będą w tym roku w ofercie lotniska w Poznaniu, a w zasadzie przewoźników operujących na tym lotnisku i biur podróży, loty do Tajlandii, do Bangkoku, loty także na wietnamską wyspę Phukok.
2: A my tymczasem jesteśmy cały czas w stolicy Wielkopolski i trwa nasz magazyn prosto z Poznania, a teraz przyroda. Po raz kolejny w podpoznańskim nadleśnictwie Konstantynowo wypuszczono kuropatwy.
3: Wypuszczamy kuropatwy, żeby im pomóc, żeby ten gatunek dalej był w naszym krajobrazie, bo kiedyś to był gatunek bardzo liczny, a w tej chwili ze względu na zmiany środowiskowe, zmiany klimatyczne znalazł się w bardzo dużym zagrożeniu i to jest jedno z narzędzi, żeby wzmocnić te populacje, które jeszcze istnieją. Wojtek Fabisiak, nadleśnictwo Konstantynowo. Samo wypuszczanie, tak jak powiedziałem, to jest tylko jedno z narzędzi. Ten gatunek wymaga całorocznej opieki. Przede wszystkim trzeba znaleźć mu miejsce do życia w tej naszej dobrze zorganizowanej rolniczo Wielkopolsce. Trzeba znaleźć dla niego miejsca, gdzie jest kawałek miedzy, kawałek małego pola, kawałek zakrzaczenia. Trzeba o niego zadbać, trochę go dokarmiając, kiedy jest zima, no i czynną ochroną objąć, czyli redukować drapieżniki. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych udało się nam kupić 600 kuropatw. Pochodzą z wolierowej hodowli prowadzonej przez Polski Związek Łowiecki.
4: Marek Panek, pracownik stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, zajmuje się ekologią i biologią zwierzyny drobnej, właśnie między innymi kuropatwy. Badałem ten gatunek przez wiele lat, stąd myślę, że troszeczkę na jego temat wiem. W latach 60., 70. poprzedniego wieku liczebność kuropatw w naszym kraju była wysoka. Polowano na nie intensywnie. Natomiast od początku lat 90. zaczęły się problemy, a szczególnie głęboki spadek liczebności tych ptaków nastąpił w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku. Wtedy liczebność zmniejszyła się około 3 razy w skali kraju i po tym krachu populacji nie powróciła ona do poprzedniego poziomu i obecnie utrzymuje się na w miarę stałym, ale niskim poziomie, kilkakrotnie niższym niż kilkadziesiąt lat temu. Intensyfikacja rolnictwa.
5: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
4: Przede wszystkim takie zjawiska jak upraszczanie struktury pól, powstawanie monokultur oraz coraz intensywniejsze stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, które oddziaływują na zasoby pokarmowe kuropatw. To jest jedna grupa czynników. Drugie niekorzystne zjawisko to wzrost liczebności drapieżników, które polują szczególnie w okresie rozrodu, w okresie gniazdowania i zabijają zarówno wysiadujące samice, jak i niszczą wzniesienia. Na skutek zarówno takich akcji jak stosowanie szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, populacja tych drapieżników znacznie wzrosła, a też zwiększyły się liczebności niektórych innych drapieżników, ponieważ generalnie wiele z tych średnich drapieżników w ostatnich latach, czy w ostatnich 10 leciach ma się stosunkowo dobrze, korzystają często z pokarmu dostarczonego pochopnie przez człowieka i wzrastają liczebnie, no a w ten sposób oddziaływają negatywnie na swoje ofiary, między innymi na kuropatwy. Do tego mamy inwazję drapieżników obcych, na przykład jenotów, ostatnio szopów praczy, które również mogą przyczyniać się do spadku liczebności tych ptaków poprzez po prostu drapieżnictwo, którego przedtem nie było, którego przedtem te ptaki nie doświadczały.
2: Jakie wymierne efekty daje taka akcja?
4: W przypadku, kiedy w terenie jest pozostało jeszcze trochę kuropatw, prowadzenie zasiedleń jest zbędne i są one wręcz odradzane. Natomiast w sytuacji, kiedy kuropatw jest niewiele, nawet intensywne działania na rzecz poprawy sytuacji w terenie, poprawy warunków środowiskowych mogą nie przynieść szybkich rezultatów w postaci wzrostu liczebności kuropatw, ponieważ od tak niskiego poziomu odbudowa populacji trwa długo i może być niweczona przez różne niekorzystne zjawiska. Wobec tego celowe i konieczne jest stosowanie zasilania populacji, jakby wspomaganie procesu odbudowy populacji poprzez zasilenie tych populacji ptakami z zewnątrz, właśnie, czyli prowadzenie zasiedleń. Jeżeli one są wykonywane w sposób umiarkowany i właściwie, to przynoszą ten oczekiwany efekt, czyli pewne zwiększenie tej wyjściowej liczebności kuropatw, która potem dzięki już zabiegom prowadzonym w terenie, dzięki poprawie warunków środowiskowych powinna skutkować już samoczynnym wzrostem liczebności. Tutaj koledzy z kół łowieckich z tego terenu taką działalność prowadzili. Trzeba zadbać o warunki w terenie jeszcze przed wypuszczeniem, czyli kontynuować te zabiegi również po akcji zasiedleń. A te zabiegi, no to przede wszystkim właśnie ograniczenie liczebności drapieżników, które są tutaj głównym wrogiem, szczególnie tych wypuszczanych kuropatw, które jeszcze nie znają terenu i dla nich jest to bardzo ważne. A druga grupa czynników to dostarczenie schronień, które również służą ochronie przed drapieżnikami, ale również schronienia, czy jakaś roślinność wysiana na polach, na przykład poplony, których uprawianie myśliwi mogą inicjować. Taka roślinność dostarcza właśnie i schronienia, i dodatkowe pokarm, który po pierwsze sprzyja temu, że wypuszczone ptaki są stosunkowo bezpieczne, a po drugie i co ważniejsze, taka poprawa warunków środowiskowych w terenie powoduje, że może w nim żyć więcej kuropatw niż przed prowadzeniem takich działań i dzięki tych wypuszczeniom liczebność kuropatw może się zwiększyć. Obecnie ludzkość stwierdziła, że chce mieć bogatą przyrodę, więc prowadzi takie działania, żeby ten cel zrealizować. Jest to jeden z gatunków, który chcemy z powrotem mieć większej liczebności niż obecnie. Może nawet uda się doprowadzić do stanów, które występował dawniej. I takie działania przecież prowadzimy w stosunku do różnych gatunków. Chronimy żubry, chronimy wilki, pomagamy rozprzestrzeniać się rysiom, hodujemy je i wypuszczamy. Także tego typu działania prowadzone są w stosunku do różnych gatunków. No i to jest to po prostu wyraz obecnej troski współczesnych ludzi o przyrodę. Kiedyś nie było to istotne, kiedyś zwalczaliśmy wiele gatunków i podporządkowaliśmy sobie przyrodę. Obecnie chcemy mieć ją bogatą, więc prowadzimy takie działania.
0: Marek Pakowski, wójt gminy Brodnica. To od 2012 roku gmina Brodnica uczestniczy w tej akcji, w tym programie restytucji kuropatwy i przywracaniu tego staropolskiego gatunku środowisku. Nie przestajemy i przestawać nie będziemy. W przyszłym roku również, bo za moment uchwalamy czy przygotowujemy projekty budżetów na kolejny rok, zabezpieczymy środki finansowe w większej wartości niż w roku obecnym, bo naprawdę zależy nam na przywróceniu tego pięknego ptaszka, mimo tego, co powiedział mój przedmówca jeszcze na prelekcji. Mały, szary, ale to jest ptak, który wiąże się i wiązał zawsze z krajobrazem polskiej wsi i mam nadzieję, że wspólnie doczekamy się, że z powrotem będzie on tak pospolity jak kiedyś, bo ja pamiętam jeszcze, przemierzając najróżniejsze tereny, nie tylko swojej gminy, z moimi dziadkami, nie było praktycznie miedzy, z której nie zerwałaby się kura wodząca 20-30 pisklaków. To znaczy, ja powiem tak, przez te kilkanaście lat, w których gmina Brodnica uczestniczy w tym programie, jak powiedziałem, wykorzystujemy również tereny gminy, które w ciągu najbliższych lat nie zostały jeszcze zabudowane. Jest tam naturalny taki krajobraz, który kuropatwa właśnie preferuje. Co do wydzielania jakichś dodatkowych terenów, niestety nie, gmina Brodnica nie ma połaci typowo rolniczych, bo o tym też dzisiaj padło, że kuropatwa preferuje pewne środowiskowe uwarunkowania. Jest to teren przede wszystkim polny, graniczący z lasem, więc wybieramy się i selekcjonujemy wspólnie z kolegami myśliwymi takie tereny, w których ta kuropatwa czuje się jak najbardziej naturalnie.
2: Akcja od lat jednoczy samorządowców, myśliwych i leśników. Ich celem jest nie tylko wsparcie kuropatwy, lecz także wzmacnianie bioróżnorodności całego regionu. Byliśmy w lesie, a teraz zajrzymy do zoo. Otwarto tam nowy pawilon edukacyjny, mówi dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu Piotr Przyłucki.
6: Pierwsze zajęcia myślę, że odbędą się już w miesiącu październiku. Zajęcia będą prowadzone oczywiście z zakresu zoobiologii, czyli dosyć szerokiej pojętej zoologii i biologii, nie tylko zwierząt, ale też w ujęciu stref geograficznych, flory i fauny, gatunków roślin i zwierząt. Zajęcia dla dzieci, dla uczniów, studentów oraz dorosłych, także i seniorów. W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak Centrum Edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale. Człowiek jako gatunek nigdy w historii ludzkości nie miał takiego szerokiego dostępu do wiedzy. Ale dostęp do wiedzy to nie znaczy umiejętność korzystania z tej wiedzy. Tą edukacją naszą należy nakierować. Mówię o tematyce zoobiologicznej. Współczesne pokolenia na to nie tylko na wrażliwość, ale i naukę. To wszystko trzeba połączyć, żeby to było spójne.
2: Zajęcia dla gości zoo można będzie prowadzić przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Lokalizacja centrum tuż przy głównej bramie do ogrodu umożliwi także bezproblemowe dotarcie na zajęcia, między innymi dzięki komunikacji miejskiej. W naszym programie teraz Zarząd Dróg Miejskich i ważna informacja.
7: W północnej części ulicy Szyberskiej na odcinku od numeru 13A do skrzyżowania z ulicą Garbary dobiegają właśnie końca prace związane z budową nowego fragmentu tej ulicy. Roboty wykonuje inwestor zewnętrzny na podstawie umowy podpisanej z miastem. Po zakończeniu prac budowlanych ważnym elementem i etapem prac jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na całym odcinku ulicy Szyberskiej, obejmującym jej istniejącą i nowo wybudowaną część, to jest od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego aż do ulicy Garbary na wysokości ulicy Północnej. W przyszłym tygodniu ma się rozpocząć wprowadzanie nowej organizacji ruchu. Zakłada ona przede wszystkim zmianę, która ma spowodować, że nie będzie przejazdów tranzytowych pod oknami mieszkańców ulicy Szyberskiej po otwarciu nowego odcinka ulicy. Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana, która spowoduje, że ulica Szyberska stanie się jednokierunkowa na odcinku od numeru 13B do ulicy Estkowskiego. Z kolei wprowadzenie jednego kierunku na tej ulicy pozwoli wyznaczyć na jezdni brakujący odcinek Wartostrady. Na uwolnionym pasie ruchu wyznaczona zostanie dwukierunkowa droga dla rowerów i połączy ona infrastrukturę rowerową na ulicy Estkowskiego z nowo wybudowaną drogą rowerową w północnej części ulicy Szyberskiej i w ten sposób zapewni ciągłość Wartostrady po tej stronie miasta. Istotnym elementem nowej organizacji ruchu będzie również to, że kierowcy, którzy jadą ulicą Estkowskiego, nie będą mogli skręcić w ulicę Szyberską. Skręt będzie dopuszczony tylko dla rowerzystów, a dojazd do ulicy Szyberskiej dla pozostałych pojazdów możliwy będzie od strony ulicy Garbar. Mieszkańcy zyskają nowy wjazd i wyjazd z osiedla przy skrzyżowaniu z ulicą Północną, bo nowy fragment ulicy Szyberskiej będzie dwukierunkowy. Skrzyżowanie ulicy Garbary Północnej i Szyberskiej ma zostać przebudowane przez inwestora działającego na terenie Starej Rzeźni. Dla zachowania bezpieczeństwa wzdłuż nowo powstałej drogi rowerowej nie będzie możliwości parkowania na ulicy Szyberskiej na wysokości numeru 14. Kilka miejsc podstawowych, które się tam znajduje, zostanie usuniętych. To są miejsca po wschodniej stronie ulicy. Warto jednak zauważyć, że nowe miejsca parkingowe zostaną wyznaczone na innym odcinku ulicy Szyberskiej na wysokości dawnego kapitanatu. Przy kapitanacie wprowadzona będzie jeszcze jedna ważna zmiana, mianowicie jeden kierunek ruchu. Kierowcy będą się mogli poruszać od ulicy Garbary w stronę zabudowy mieszkaniowej. Wyjazd na ulicę Garbary nie będzie możliwy. A od 23 września, czyli od przyszłego tygodnia, planowany jest montaż nowych znaków i wykonanie oznakowania poziomego na jezdni. Co ważne, nowe zasady poruszania się będą obowiązywać od razu po ich wdrożeniu.
2: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
8: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A ten kwadrans zaczniemy od okolic Poznania. Jednej nocy włamał się do domu, a następnie uszkodził 3 zaparkowane samochody. Mundurowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie, analizując monitoring i informacje przekazane przez mieszkańców, wytypowali podejrzanego. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej Policji.
9: Z pierwszych ustaleń policjantów wynikało, że sprawca najpierw włamał się do domu jednorodzinnego, wcześniej wybił szybę w drzwiach wejściowych, a następnie dostał się do środka. ukradł znajdujące się tam przedmioty po drodze, niszcząc również elementy wyposażenia domu. To jednak nie był koniec jego nocnej aktywności. Jak ustalili policjanci, ten mężczyzna, idąc ulicami gminy, następnie uszkodził 3 zaparkowane samochody. To Renault, BMW oraz Audi. W pojazdach wybijał szyby, niszczył reflektory, odrywał lusterka, a także przebijał opony. W jednym z samochodów zdewastował wnętrze, a w przypadku Renault miał również skakać po dachu pojazdu. Łączne straty spowodowane przez sprawcę oszacowane na co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Po otrzymaniu zgłoszeń policjanci z Kostrzyna przystąpili do ustalania przebiegu wydarzeń i osoby odpowiedzialnej za zniszczenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli informacje, analizowali zapisy monitoringu oraz rozmawiali ze świadkami. Skrupulatna praca policjantów pozwoliła na wytypowanie mężczyzny, którego rysopis odpowiadał osobie podejrzewanej o dokonanie tych przestępstw. Już wczesnym popołudniem 12 września funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 30-latka na terenie gminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia.
2: Za popełnione przestępstwa 30-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
5: Edukacja w Poznaniu.
2: Niebawem studenci wrócą na uczelnię, mówi Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
10: Już 1 października o godzinie 10 w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Wieniawskiego 1 zabrzmi tradycyjne Gaudeamus. Inauguracja rozpocznie się przemówieniem pani rektor profesor Bogumiły Kaniewskiej, immatrykulacją studentów 1 roku, a także wręczeniem medalu Palmae Universitatis Studiorum Poznaniensis. Pierwszy z setek wykładów, które rozpoczną się 1 października, wygłosi profesor Piotr Łuszczykiewicz. Będzie to prelekcja pod tytułem Piosenka jest dobra na wszystko. Podczas inauguracji wręczone zostaną także nagrody Preceptor Laureatus oraz Preceptor Optimus. Nastąpi także wręczenie medali dla wyróżniających się absolwentów i najwybitniejszych studentów. Nowy rok akademicki na UAM rozpocznie wspólnota prawie 30 tysięcy studentów oraz 5 tysięcy pracowników uniwersytetu.
2: Było o nowym roku akademickim, a ten przed nami. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Będzie o pociągu i to nie byle jakim. Będzie to pociąg do kultury.
11: Karol Wylemski, dyrektor Jeżyckiego Centrum Kultury. Kłaniam się wszystkim. Stwierdziłem, że fajnie by było przenieść ten format na tory prowadzące z Poznania do Berlina. Tak się zaczęły nasze rozmowy, wizyty tutaj w Poznaniu. W tamtym roku z tej współpracy powstał pilotaż. Pierwsze przejazdy, które się świetnie sprawdziły. No i cieszymy się, że możemy to kontynuować również w tym roku. Myślimy, że bardzo fajny projekt, jeszcze w kontekście rocznicowym, więc to się świetnie wpisuje i myślę, że tutaj kultura powinna łączyć. I to robimy. Oczywiście, tak jak tutaj było wspominane, sercem całego projektu jest specjalny wagon zaaranżowany, wagon kultury, w którym odbywają się różne animacje, spotkania, żywa biblioteka, jest również koncerty, rozmowy, dyskusje. Naprawdę bardzo, bardzo szeroka oferta od Warszawy aż poprzez Poznań do Berlina. Co chwilę następują następne sloty kulturalne, więc naprawdę każdy może znaleźć coś tutaj dla siebie. My, jeżeli chodzi o Poznań, to się będzie prezentować Teatr Wielki, Opera Poznańska, później Republika Sztuki Tustalangusta, tutaj troszeczkę teatralnie i cyrkowo. Później Galeria Sztuki Rozruch z projektem Misterium, będąc częścią naszej wystawy polsko-niemieckiej, prezentowanej w Poznaniu i w Berlinie. Następnie będzie muzycznie prezentować się Kachus, czyli Katarzyna Rachwalska, a na końcu, to jest nowość w tym roku, będzie pokaz mody. Moda też łączy, ponieważ te trzy miasta, trzy ośrodki Poznań, Berlin oraz Warszawa, mocno inwestują w modę, więc też narodził się taki pomysł we współpracy z Warszawą, żeby tą modę łączącą te miasta pokazać. Też myślę, że ciekawy pomysł, więc serdecznie zapraszamy do pociągu do kultury.
12: Anna Korytowska, jestem projektantem ubioru, jestem związana z Poznaniem, również z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Jestem też osobą, która prowadzi własną galerię autorską w Poznaniu na ulicy Garbary i będę prezentowała swoje najnowsze projekty. No to jest niespodzianka tak naprawdę, natomiast będę prezentowała swój najnowszy projekt Morfe. Głównie zajmuję się projektowaniem z tkanin naturalnych. Są to proste formy ubioru oparte głównie na kwadratach, prostokątach. A takim moim motywem w projektowaniu jest również malowanie na tkaninie. I są to właśnie albo jakieś abstrakcyjne formy, albo związane z geometrią, z takich stonowanych kolorach. No i tak jak o modzie, no to najlepiej ją oglądać, nie opowiadać. Także zapraszam do jakby śledzenia pociągu, bo wiem, że no nie wszyscy będą w tym pociągu, ale jak najbardziej na pewno relacja będzie, także cieszę się bardzo, że biorę udział w tym wydarzeniu.
13: Monika Kossak, ja reprezentuję ISOS Art Collective Dagmara Giej i Monika Kossak. Będziemy tworzyć performance Misterium w czasie podróży między Poznaniem a Berlinem. Performance generalnie jest znany, jeżeli Państwo wejdziecie na naszą stronę na Instagramie, to można łatwo znaleźć ten projekt i go zobaczyć. Natomiast tutaj będziemy, to jest opowieść o więzi między, tak jak tutaj między Poznaniem a Berlinem, tak tu więź między człowiekiem, czyli takie dorastanie, wspólne więzi, plecienie warkoczy wspólne, i to są takie performatywne działania, które mają na celu pobudzić i zwiększyć więź międzyludzką.
14: Ewa Struszczyńska-Wyle i jestem kuratorką projektu Pociąg do Kultury. Cały program powstaje naprawdę przy bardzo intensywnej współpracy z miastami. My tutaj jako kuratorzy, nasza rola polega na tym, żeby wejść w kontakt z miastem, z instytucjami, które chcą z nami pracować. Podajemy pewien temat, te korzenie to rzeczywiście wyszły troszeczkę z Berlina, ale zauważyliśmy, że one działają, że zarówno w Poznaniu u naszych kolegów i koleżanek, jak i w Warszawie pojawiły się pewne asocjacje, to nie była jakaś taka metafora obca. Natomiast nie ingerujemy już w propozycje, które dane miasto przedstawia. Tutaj takim koordynatorem i bardzo cenionym przez nas partnerem jest Wydział Biura Kultury przy Urzędzie Miejskim. To są bardzo dobre relacje, to są bardzo takie kreatywne rozmowy, a koordynatorem jest właśnie Jeżyckie Centrum Kultury, które już potem organizacyjnie, no bo to są bardzo kompleksowe przedsięwzięcia. My mamy w ciągu tych 8 przejazdów, ja nie liczyłam, ale około 40 wydarzeń. I to wszystko trzeba jednak w tej przestrzeni technicznie rozwiązać. Trzeba stworzyć scenariusze. Co jest jeszcze ważne, na co bym chciała zwrócić uwagę Państwu, to jest dwujęzyczność. Naszą zasadą tego formatu Pociągu do Kultury jest, że język jest nie tylko sposobem komunikacji, instrumentem komunikacji, ale język ma znaczenie kulturowe. Zasadą są programy po polsku i po niemiecku. Korzystamy z tłumaczy, natomiast nasz zespół, warunkiem pracy w naszym zespole jest dwujęzyczność. Żeby ta komunikacja była bezpośrednia, bez pośrednictwa właśnie instrumentu języka angielskiego czy innego. Chcemy zwrócić uwagę właśnie na te kulturowe aspekty języka, kulturowe aspekty. W tym roku tegorocznej edycji bliżej niż myślisz. To ma takie podwójne znaczenie, bo z jednej strony staramy się tym hasłem jak gdyby troszeczkę prowokować sposób myślenia, że jesteśmy nadal od siebie oddaleni, że to jest niemieckie, a to jest polskie. Chcemy ten monolit myślenia i mentalnościowy troszeczkę rozbić, mówiąc, że jesteśmy sobie bliżsi, aniżeli dalsi. Ten wagon jest doczepiany do pociągu, do normalnych kursów, ale ten wagon jest przystosowywany zawsze jak rodzaj przestrzeni teatralnej na potrzeby naszych programów. W tym roku, w tegorocznej edycji, naszą taką metaforą, hasłem wywoławczym, jeśli chodzi o samą przestrzeń, były korzenie. Designerka, która stworzyła tą przestrzeń, wyszła po prostu od tej myśli korzeni, to co nas wiąże, ale to są te korzenie, które się rozkładają. To jest ten las i drzewa, które podskórnie, pod glebą połączone są różnymi splotami, korzeniami, że te korzenie się splatają. To jest ten właściwie te sploty. Instalacja jak gdyby przekazuje tą myśl, a te korzenie materiałem, z którego zrobiona jest instalacja wnętrza, to jest wiklina. I ta wiklina ma właśnie te sploty. To jest w drodze takiego procesu na potrzeby tej przestrzeni wagonowej. Z wikliny robiona jest instalacja. I w tej instalacji tych splotów odbędą się wszystkie inne wydarzenia. Bliżej niż myślisz, korzenie, odnóżki, energia nowa, to nowe, co powstaje z korzeni starych. To są te wszystkie, to jest to pole semantyczne, którymi się kierowaliśmy i które przekładają się również na nasze programy, ale też na nasze relacje między miastami.
2: A tegoroczny program zostanie zrealizowany podczas 8 przejazdów. Szczegóły znajdziecie między innymi na stronie poznań.pl. W naszym magazynie Sport i muszę wam przypomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu. Stolica Wielkopolski szykuje się do 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
15: On odbędzie się w niedzielę 4 października.
5: Sport w Poznaniu.
15: Cały czas trwają zapisy, więc jak ktoś lubi biegać i jest przekonany, że dystans 42 km 195 metrów jest w stanie pokonać, to bardzo serdecznie zapraszamy. No a my szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, bo Poznański Maraton to nie tylko bieg na dystansie 42 km 195 metrów, ale także cała masa różnych wydarzeń, które się wokół tego maratonu dzieją. Mamy tak naprawdę weekend maratoński w Poznaniu, 2, 3, 4 października. 2 startujemy z targami Poznań Run Expo na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wtedy również rusza biuro zawodów i strefa aktywności, która jest tam właśnie na targach zorganizowana. I ta strefa aktywności to jest miejsce nie tylko dla biegaczy, ale także dla ich rodzin i dla wszystkich, którzy przyjdą, nawet dla tych, którzy kibicują, którzy towarzyszą biegaczom. Mamy mnóstwo różnego rodzaju aktywności na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Współpracujemy i z klubami sportowymi, i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo takich aktywności, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I nasi partnerzy się tam pojawią, także można spędzić cały dzień i to na aktywnościach sportowych i na różnego rodzaju atrakcjach. No a w sobotę dodatkowo dojdą 2 wydarzenia biegowe. Jedno dla dzieci, czyli nasz Phoenix Kids Marathon na dystansie od 100 metrów, w którym biegną takie jeszcze niemowlaki, aż po dystans 1000 metrów dla tych starszych dzieci. No i oczywiście Poznań 5, czyli bieg na 5 km w sobotę 3 października, na który również wszystkich serdecznie zapraszamy, można się zapisywać.
2: Powiedzmy, że te imprezy mają swoich tutaj fanów, tych, którzy co roku właśnie startują.
15: No zdecydowanie, nie tylko w tych krótszych biegach, że tak powiem, i w strefie aktywności, ale w ogóle na liście startowej w samym maratonie mamy ponad 30 osób, które ukończyły wszystkie edycje poznańskich maratonów, czyli startowali w pierwszym maratonie w roku 2000 i co roku byli z nami i biegli ten królewski dystans, także 30 kilku zawodników, wielki ukłon dla nich, też szykujemy niespodziankę dla nich, z tego też względu, że mamy 25, a więc jubileuszowy maraton i chcemy tych naszych najwierniejszych biegaczy uczcić. Szykujemy również bardzo wiele atrakcji dla tych wszystkich, którzy wystartują, także no będzie się wiele działo w tę niedzielę 4 października.
2: Mówił na naszej antenie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ja przypomnę, że nadal trwają zapisy do 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
8: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu mam sporo tematów z naszego miasta. Doskonałe informacje płyną z Centrum Kultury Zamek.
16: Właściwie otwarty dziedziniec przed zamkiem został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym.
2: Za chwilę szczegóły. W magazynie też zaproszenie do Teatru Polskiego w Poznaniu. Będzie dłuższa rozmowa z Katarzyną Szramko, rzeczniczką tego teatru. Ale na początek tego wydania Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ i ważna informacja.
17: Oddziały wojewódzkie NFZ ogłosiły konkursy na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuca. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Po wyłonieniu realizatorów i podpisaniu umów będzie możliwe przyjęcie pierwszych pacjentów, którzy skorzystają z nowego świadczenia gwarantowanego niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Fundusz przewiduje zawarcie umów na to świadczenie profilaktyczne w każdym województwie. Pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego będą możliwe w październiku. Konkurs na realizatorów programu w województwie wielkopolskim trwa. Poinformujemy Państwa w momencie jego zakończenia i wyłonienia realizatorów.
2: Funduszowi zależy na jak najszybszym rozstrzygnięciu konkursów i zawarciu umów, tak aby pierwsi pacjenci mogli skorzystać z programu już w drugiej połowie października. Wiele zależy jednak od wyników konkursu.
5: Zmieniamy temat.
2: Doskonałe informacje płyną z poznańskiego zamku.
16: Owszem, zamek, właściwie otwarty dziedziniec przed zamkiem, został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym Lider Dostępności. Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek. Tak, ta nagroda to jest nagroda, która ma już 10-letnią tradycję. Teraz była 11. edycja i jest to konkurs ogólnopolski, czyli startują obiekty z całego kraju, w którym to konkursie chodzi o to, aby dostrzec cywilizacyjną zmianę, w której integracja wszystkich osób, także tych z niepełnosprawnościami, starszych, odbywa się po prostu, staje się rzeczywistością. Jako zamek na pewno staramy się być możliwie dostępni. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jesteśmy obiektem historycznym, który w dodatku został zaprojektowany tak, żeby budzić respekt, tak, kiedy tam się wchodzi. Także materia jest niełatwa. W zamku staramy się, aby każdy czuł się dobrze i aby każdy mógł do zamku się dostać. Pieszo, czy też na przykład poruszając się na wózku. I krok po kroku staramy się dostosowywać naszą przestrzeń do właśnie tego, jak wyobrażamy sobie miejsce otwarte dla wszystkich poznaniaków, turystów, odwiedzających nas. Otwarty dziedziniec przed zamkiem jest kolejnym etapem, w którym otwieramy zamek dla ludzi. Też właśnie ta funkcja zwiększenia dostępności zamku była ważnym elementem całego projektu. Co się bardzo udało, naszym zdaniem i zdaniem odwiedzających, to jest na przykład rampa dla wózków, która jest kilka schodów tylko, prawda? Pomyślelibyśmy, że niewiele pomiędzy poziomem chodnika a tym poziomem zero zamku, ale to było gigantyczne wyzwanie właśnie dla osób, które muszą pokonać to na wózku na przykład, albo z wózkiem. Rampa, myślimy, że też tak nie dość, że jest funkcjonalna, to też dobrze wpisała się w tą zabytkową strukturę. Podejść do budowania rampy na tym, właśnie w tym miejscu mieliśmy już bardzo dużo i cieszymy się, że znalazł się architekt, który właśnie w taki sposób dyskretny, jakby współgrający z architekturą zabytkową, tę rampę zaprojektował.
2: A jakie są dalsze plany, jeśli chodzi o zamek, różne inwestycje?
16: Inwestycją, którą teraz można na żywo zobaczyć, to jest remont dziedzińca różanego, który jest odświeżany, ale w którym też właśnie te elementy dostępności architektonicznej się pojawiają. W zamku o dostępności staramy się myśleć szeroko. Wiemy, że nasze społeczeństwo się zmienia, jest coraz więcej osób starszych, są też osoby, które mają problemy z poruszaniem się, gorzej widzą czy słyszą. Chcemy, żeby nasze przestrzenie były dostępne dla wszystkich. I z czego się bardzo cieszymy, to z tego, że otwarty dziedziniec przed zamkiem, z naszych obserwacji i też z obserwacji odwiedzających nas osób, jest miejscem, które jest właśnie otwarte.
2: Dodam tylko, że sporo wydarzeń w poznańskim zamku również tej jesieni. Warto tam zajrzeć.
5: Z mikrofonem przez Poznań.
2: Czas na kolejny temat, a teraz znajduję się w terenie, a dokładnie przed Teatrem Polskim w Poznaniu, a ze mną
18: Katarzyna Szramko, rzeczniczka prasowa.
2: Sezon ruszył i to już na na dobre, nowy sezon w Teatrze Polskim.
18: Tak, sezon ruszył z kopyta, już jesteśmy w trakcie przygotowań do nowej premiery. To będą Kolumbowie, rocznik 20 na podstawie powieści Romana Bratnego. Premiera planowana jest na 28 listopada, ale zanim dojdzie do tej premiery, to wydarzeń w teatrze mnóstwo. W tej chwili przygotowujemy się do kolejnej odsłony Silent Booka, na którą serdecznie zapraszamy. To jest spotkanie z literaturą, z książką. I to uwaga, można przyjść z własną książką, usiąść sobie w fotelu teatralnym i spokojnie, w ciszy, w pięknych okolicznościach czytać książkę, a później na przykład o tej książce porozmawiać. Tym razem zapraszamy do piwnicy pod sceną, bo poprzednie dwie edycje odbywały się w foyer pierwszego piętra i to dziać się będzie 24 września, na co serdecznie zapraszam, a później już nieoczekiwanie, ni stąd, ni zowąd, nastanie październik.
2: To powiedzmy słuchaczom, co w październiku w takim razie.
18: Październik już w zasadzie w Teatrze Polskim w Poznaniu kojarzy się z Queerfestem. I w tym roku jest nie inaczej. 14 października zaczynamy trzecią odsłonę festiwalu Bliscy Nieznajomi Queerfest, na którym to festiwalu pokażemy spektakle z całej Polski o tematyce otwartości, równości, z różnicowania, a jednak bycia razem. I festiwal potrwa do 23 października. Symbolem w tym roku festiwalu Queerfest w tamtym roku był Rogal Marciński, a w tym roku jest przepiękna bamberka. I jeśli chodzi o tę bamberkę, to szukamy bamberki. Szukamy twarzy bamberki. Szukamy ludzi, którzy mają zajawkę teatralną, którzy są zakręceni na punkcie teatru. Płeć jest zupełnie nieistotna. Którzy wiedzą, jak się poruszać w przestrzeni mediów społecznościowych i oni będą taką postacią relacjonującą festiwal, uczestniczącą w festiwalu, nadającą ton festiwalowi, no i dającą twarz bamberce. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę współtworzyć z nami festiwal Bliscy Nieznajomi Queerfest, to do 23 września czekamy na zgłoszenia. Można je wysyłać na adres po prostu marketing@teatrmyślnikpolski.pl.
2: I to przypomnę wydarzenie w październiku. Co jeszcze w październiku w Teatrze Polskim w Poznaniu?
18: Mnóstwo spektakli wyjazdowych również. Nasz spektakl Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, jedzie do Katowic i chwilę po Katowicach przenosi się nad morze, więc umożliwiamy zobaczenie naszego spektaklu
2: na północy, na południu,
18: na północy, w całej Polsce. Oprócz tego w październiku zapraszamy szkoły, bo gramy spektakle o godzinie 11. Nie tylko szkoły, zapraszamy również osoby, które o tej 11 mają czas, a nie mają go po południu. I takimi spektaklami jest Nieboska Komedia na początku miesiąca i na końcu miesiąca Very Very Hamlet. A Very Very Hamlet to jest zabaweczka, to jest rozrywka, jest zabawnie, jest wesoło, ale też z taką nutką nostalgii. Także dziać się będzie w Teatrze Polskim w najbliższym czasie. Nie ma co omijać tej części 27 grudnia. My jesteśmy otwarci, czekamy. Tu można przeczytać repertuar, tu można przysiąść, a nuż wyjdzie jakiś aktor z próby i można wdać się w dyskusję. Także to jest wspaniałe miejsce do odwiedzenia nie tylko wieczorami.
2: A tak przepięknie na naszej antenie, prosto sprzed Teatru Polskiego w Poznaniu, zachęcała
18: Katarzyna Szramko.
2: Kolejny temat. W wielkopolskich lasach wysyp grzybów. W naszym studio teraz Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
19: Pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin. roślin, grzybów czy zwierząt w ogóle w lesie. Obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu. I tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki. No i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach. No i zbierane przez grzybiarzy.
2: Jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
19: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. No tak, to jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć, by nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny, także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać, dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
2: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać, symptomy, że się zatruliśmy?
19: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
2: Rozmawiamy z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
19: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów.
2: A tak jeszcze a propos zbierania grzybów, jeśli mamy wątpliwości, co zebraliśmy, to zawsze możemy przyjść do wielkopolskiego sanepidu przy ulicy Libelta w Poznaniu. Tam udzielane są porady grzybowe.
8: Update Radia Kiss FM Poznań.

0: Reklama.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM Poznań. Hear me out. W Radio Kiss FM. Yeah, you know what
8: it is. Dzisiaj pierwszy raz chyba będę rozmawiał z gościem, który mnie nie lubi.
9: O, ciekawe.
8: Siła Koeryk.
9: Cześć, miło, miło. A nie ciekawe, nieprawda, właśnie nie.
8: Nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz.
9: Nie, zaprzeczam. Nie żywię do ciebie żadnej urazy, ani żadnej ten... Kurde, no uważam, że zawsze wyrażasz swoją opinię jakąś na dany temat i jeśli ktoś miałby się do tego przyjechać, to by się przyjechał, ale...
8: Bardzo się cieszę, że dwa razy przeklnąłeś na samym początku. Mamy to za sobą. Będziemy wiedzieli.
9: Teraz już bez.
8: Tak. Witam w klubie tych, co nie zdali matury z matematyki za pierwszym razem.
9: Cześć. A za którym zdałeś?
8: Nie, no za drugim. Ale chyba tak ledwo, okay, że tam tym jednym czy dwoma punktami już tak...
9: Ja za pierwszym razem 28, później 31.
8: No, u mnie była tragedia. Nie wiem, ile miałem za pierwszym, ale... No nie, u mnie to były schody już, ja pamiętam, od 6 klasy podstawówki już mnie zaokrąglanie przerosło.
9: Tak, no nie, to ja matematyka nienawidzę do dziś dzień.
8: Dobra, odpuśćmy tą szkołę, bo się zaraz zrobimy, wiesz, będzie nam smutno. Witam też w klubie Czapek do tyłu. Byłeś w Łodzi,
9: na
8: Łódź Summer Festival. Co tam się w ogóle wydarzyło i kiedy to się wydarzyło, że to jest jakiś taki rapowy, hip-hopowy Woodstock teraz? Mam wrażenie.
9: Kurczę, nie wiem, ja pierwszy raz byłem w Łodzi na tym festiwalu. Byłem ogromnie zaskoczony w ogóle tym przedsięwzięciem. Cały czas rozkminiałem, jak to się opłaca, jak to działa i na jakich warunkach jest to robione. No Woodstock chyba przez to, że pogoda była taka, jaka była i się zrobiło błoto. Teren po prostu wymagający, uważam, podstawianie festiwalu, tym bardziej, że w Polsce wszystkie festiwale zawsze mają tą taką jakąś, nie wiem, no, ja nie pamiętam openera na przykład bez deszczu. I uważam, że ogólnie robienie dużych festiwali w Polsce w lato jest dosyć ryzykowne, że walnie deszczem, ale... No ja byłem mega zaskoczony tym, że właśnie przyjechaliśmy gdzieś tam na próbę w Łodzi, no to realnie tam jeszcze na naszej próbie jeździły pod sceną sprzęty, maszyny, które wysypywały żwir, żeby utwardzić ziemię. No ja jak tam byłem, to ja myślałem, że ten festiwal się za tydzień dopiero zaczyna, bo to wyglądało jak jeden wielki plac budowy, ale finalnie chyba wyszło fajnie i wiadomo, było to błotem, ale na koniec dnia jest to darmowy festiwal dla ludzi.
8: Tak, właśnie ten Woodstock to też z tego, bo o ile ja dobrze pamiętam, nie wiem jak jest teraz po przemianowaniu tego na Poland Rock Festival, ale to było zawsze darmowe z tego.
9: Okej, to ja nie wiem, bo nigdy nie byłem.
8: Ja też nie. Nie, ale okay. tak się mówiło, że tam można po prostu przyjechać, bo to też było jakoś powiązane z Wielką Orkiestrą, tak mi się wydaje, że to było też takie święto, które miało tegoroczną zbiórkę, czy tam poprzednioroczną tak przypieczętować.
9: I też Woodstock chyba był zawsze właśnie, tam padały te rekordy właśnie frekwencji zawsze, nie?
8: A tutaj tam 220 tysięcy ludzi na BDS-ie. Tak, ty byłeś na scenie, tak?
9: Byłem.
8: Jak wygląda ze sceny 220 tysięcy osób?
9: Nie do opisania, szczerze. W sensie tak, że ciężko, wiadomo, grałem tam jakieś swoje koncerty, nie wiem jaki największy nawet grałem, tak szczerze. Pewnie bym strzelał w jakieś 10 tysięcy osób, to było jakieś gdzieś tam największe, gdzie ja występowałem. No i grałem i zawsze to robi wrażenie, ale szczerze po tym, jak bo Borys zaczyna tak, że tam trzy kawałki gra sama, później my wyszliśmy na scenę. No to jak my jeszcze byliśmy za sceną i Borys poprosił o zapalenie latarek, no to ja miałem coś takiego god damn, że już widziałem dużo latarek ze sceny, ale czegoś takiego to w życiu nie widziałem. Myślałem, że zemdleję realnie, jak tam wyjdę. Było coś niesamowitego. No, niesamowity widok.
8: Przytłaczające. Potrafię sobie to wyobrazić, że ze sceny, bo ty graliście tam numer wspólnie?
9: Nie. Ja tam byłem koleżeńsko.
8: Okej. Myślałem, że może na Polone Funky się udało zagrać.
9: Nie,
8: waszym koncercie tego nie... Bo graliście też jako dress code.
9: Graliśmy, tak. Na Polone Funky graliśmy, ale jako przez to, że to był dress code, to my zawsze dress code'owe imprezy robimy bardzo dzisiaj tak imprezowo, więc na Polone Funky tam w remiksie były, więc bez takiego jakiegoś wielkiego grania. Ale tak, no ten koncert BDS-u zapamiętam chyba na całe życie, bo to było coś niesamowitego. Aczkolwiek chciałem zauważyć to, że jak były latarki zapalone, to robiło wrażenie, ale na koniec dnia, jak po prostu graliśmy ten koncert, to tej ilości ludzi tam nie było widać. W sensie, że my realnie ludzi może widzieliśmy troszkę za realizatorką, więc tam do tej realizatorki obstawiam mogło być z 20 tysięcy ludzi. Jak ja później zobaczyłem na Instagramie zdjęcie i zobaczyłem, jak ta realizatorka realnie jest blisko sceny i zobaczyłem tę masę ludzi za tym, no niesamowite.
8: Ciekawe, czy oni to jeszcze przeniosą gdzieś na przykład w przyszłym roku, żeby mogło wejść 320 tysięcy.
9: Z tego, co gadaliśmy, to chyba nie ma takiej przestrzeni w Łodzi, żeby to zrobić.
8: A na waszym koncercie jak było?
9: Fajnie, aczkolwiek my zaczynaliśmy grać, jak otwierali bramki, więc i scena była tak ustawiona, że tutaj ludzie wchodzili, nasza scena była tutaj i nikomu się nie chciało obchodzić jakby publiki dookoła, więc my realnie graliśmy tak koncert, że po jednej stronie było 100 osób, a po drugiej 10 koła, więc śmiesznie to wyglądało, ale fajnie, uważam, że zawsze jest... Ciężko się otwiera festiwale. Ja też nie jestem jakimś turbofanem grania w dzień. O wiele trudniej jest mi się wtedy skupić i jakby gdzieś tam z tą publiką rezonować. Może mam jakąś taką, nie wiem, fobię społeczną, że ciężko jest mi zapanować nad ludźmi. Aczkolwiek w porządku było, fajnie. No już trochę tego przegraliśmy, więc to był kolejny po prostu.
8: Ja widziałem te nagrania. Myślałem, że to przez to, że tam, nie wiem, była jakaś po prostu się zrobiła. Tak.
9: Nie. No to właśnie było przez to, że my dosłownie zaczynaliśmy grać, jak ludzie wchodzili na teren festiwalu i wszyscy szybko biegli jak najszybciej, żeby zająć barierki i przez to, że to było tak, no to po jednej stronie się zgromadzili ludzie, a po drugiej tam komu się chciało, to oprzeć naokoło.
8: Okej, no to życzymy festiwalowi, żeby się rozwijał chyba jak najlepiej, bo takie wydarzenie darmowe, a jak wszyscy dobrze wiemy, za darmo to uczciwa cena, to jak najbardziej.
9: Tak.
8: Nie będziemy ukrywać, że widzimy się z okazji twojej płyty, która nazywa się...
9: Family Brand.
8: Najlepszy numer i dlaczego?
9: Ojejku, to ja bardzo się kłócę ze sobą i nie wiem, który numer najbardziej mi się podoba. W sensie uważam, że naprawdę jechaliśmy teraz właśnie też do Łodzi z moim kierowcą i puszczałem mu cały ten album od A do Z. On mi powiedział tak, stary, nie chcę ci lizać dupy, ale dla mnie to jest twój najlepszy album i jest bez skipa dla mnie. W sensie tak mi powiedział i bardzo mi się cieplutko na serduszku zrobiło. Ja pewnie jestem bardziej gdzieś tam krytyczny wobec siebie i pewnie już, że album jest grany, a pewnie teraz bym jakiś numer wyrzucił.
8: Spokojnie, to jest następne pytanie.
9: Tak. Aczkolwiek najfajniejszy chyba Get Low. To jest coś takiego, czego ludzie jeszcze ode mnie raczej nie słyszeli. Jest to ciekawe i właśnie gdzieś tam, jak każdemu z moich znajomych to puszczam, to każdy mówi, że wow. To jest numer taki troszkę EDM-owy, troszkę klubowy, troszkę taki... ja w nim czuję gdzieś tam lata 90. Jest to... Tak, no, ciężko jest mi, musi być usłyszeć.
8: Nawiązanie tytułu do Lil Jona jest świadome, czy
9: nie.
8: Okay.
9: Przypadkowe. Ale numer jest ogólnie o imprezowaniu i o rzucaniu dupą.
8: Dobra, no to właśnie mamy to, co mówiłeś przed chwilą, że coś na pewno będzie do poprawy albo do wyrzucenia.
9: Aha.
8: Utwór, który już teraz czujesz, że mógłbyś poprawić.
9: My. Taki tytuł jest My. Uważam, że mieliśmy taki problem z tym numerem, że ja go początkowo nagrałem na Tajbicie z YouTube'a. I w ogóle bardzo mi się ten numer podobał na Tajbicie z YouTube'a. Później trochę siedzieliśmy nad, żeby zrobić to po prostu jeszcze ciekawiej i zrobić to jeszcze lepiej. Siedzieliśmy i gdzieś tam nam czasu trochę zabrakło, żeby tak dokręcić tą śrubę. Gdzieś tam mi brakuje drugiej zwrotki, bo to jest refren, zwrotka, refren, a później jest taki sampelek puszczony. Więc bardziej chciałbym na pewno przysiąść do tego numeru. Aczkolwiek uważam, że tak czy tak jest w porządku. Jest w porządku, jest spoko.
8: Raper, którego zaprosiłeś, ale się nie wyrobił.
9: Raper, którego zaprosiłem, ale się nie wyrobił.
8: Nie dosłał zwrotki, wiesz jak jest.
9: Mm-hmm. To żaden.
8: Nie odczytywał, wiesz jak jest.
9: Aha. Kurczę.
8: Nie odpisywał. Przybił się, ale no nie udało się.
9: Tak, żeby ktoś jakby mi powiedział wprost, że się nie dogra, to tak nie było. Aczkolwiek zastanawiam się teraz, bo na pewno do kogoś pisałem i ktoś mi nie odpisał, ale nie wiem czy... A, do Igiego chyba pisałem i od Igiego nie było wiadomości zwrotnej, ale tak, że ktoś się przybił i nie dosłał zwrotki, to nie. Tam mieliśmy jakby numer, na którym była pewna osoba, ale później tam z prywatnych jakiś ten musieliśmy usunąć ten feature.
8: Okej, nie chcesz powiedzieć, kto to był?
9: Był to Mister Polska.
8: To dostałem, mam tą zwrotkę.
9: A, masz
8: jego...
9: Mistera Polski.
8: Tak.
9: No to tam później były małe komplikacje, aczkolwiek to nie żadne jakby... Jak to powiedzieć?
8: Niesnaski między wami.
9: Tak, nie, że bardzo poziomalsku i tak dalej, po prostu w wyniku jakiejś rzeczy, że nie mogła się pojawić ta zwrotka na albumie i ja to kumam i myślę, że jeszcze zrobimy kiedyś coś z...
8: No to Iggy, jak to oglądasz, to...

0: Nie? Ja byłem na przykład świadkiem, nie wiem, czy wiesz, na czym hotel Trójka polegał, że on był ten wyjazd w Międzyzdrojach, to był ostatni hotel,
1: no,
0: nie?
1: No, no.
0: Był ten wyjazd w Międzyzdrojach, tam było kilka tych domków, w których można było nagrywać chyba 3 albo 4 i były sytuacje, że były naprawdę pozajmowane i Łajcior po prostu chodził i mówił, gdzie jest jakieś wolne studio, gdzie ja mogę zrobić pierdolony kawałek. Po prostu no. Nosiło go, chciał robić muzę i na tym to polegało. No nie tak, teraz jeszcze jak on ma, nie wiem, czy ty byłeś u niego w studio tam na chacie?
1: Byłem.
0: To wydaje mi się, że to jest po prostu dla niego o tak. W swoich warunkach i
1: Tak. No w sensie widziałem już kilka razy gdzieś tam, jak Łajcior jest zajarany tą muzą i jest to zawsze mega inspirujące i uważam, że ziomek wie, co robi, a przede wszystkim jest mega jakby obeznany w muzie i bardzo dużo kmini i kuma, więc tak, o dziwo Łajcior się najszybciej dograł.
0: A czemu o dziwo? Myślałeś, że będzie inaczej?
1: Myślałem, że będzie inaczej, w sensie, bo wiem, że czasami ciężko było mi się do niego dobić jakkolwiek i że często ciężko było odpisywać, albo on zawsze mi mówił, no jak coś, to dzwoń do Pauliny, ona mi przekaże i tak dalej, więc to, że mu to wysłałem i od razu odesłał, no to super miło i fajnie.
0: No to czemu te fity ogółem? Czemu te osoby zostały zaproszone? Tizujesz numer z Kizo.
1: Tak.
0: Mieliśmy Planka.
1: Tak.
0: Mister Polska wiemy, że nie będzie. Łajcior. Kto jeszcze? Kukę. Okej.
1: Sharon.
0: Okej.
1: Max. Sabura Cup z Natury 2000.
0: Wiem.
1: Koder. BRO.
0: Okej.
1: Tak.
0: Przypominają mi się teraz twoje słowa u Winiego, jak powiedziałeś, że mógłbyś całą jego płytę High School zarapować.
1: Tak.
0: To już rozumiem,
1: tak,
0: skąd to połączenie.
1: Tak. No to po kolei, no. Koder to mój przyjaciel, gdyby nie on, nic by nie było mojego muzycznego prawdopodobnie, bo to on jakby pokazał mi ten cały świat i jest moim producentem, przyjacielem po dziś dzień i bardzo dużo mu zawdzięczam i to jest po prostu naturalne. Jesteśmy przyjaciółmi, on zawsze ma masę placementów u mnie i zawsze będzie miał, bo jest, uważam, jednym z najlepszych producentów w Polsce. Tekściarzem jest zajebistym, no po prostu jest zajebistym raperem. Dalej, z Sharanem się poznaliśmy na Młodych Wilkach, albo nawet wcześniej z Sharanem się poznałem, ale gdzieś tam na Młodych Wilkach jakby się dotarliśmy. Super koleś, uważam, że ma super przewózkę, z super miłym, fajnym gościem, bardzo go lubię i szanuję i też słucham jego muzy, więc ja go odkryłem gdzieś tam przy Ponad Blok, jak się wybijało, ten numer jego taki, to Wini chyba też go gdzieś tam wynalazł.
0: Możliwe.
1: Wtedy. I ja to tam wtedy sprawdziłem i mówię, kurde, jaki fajny ziomek, że fajną ma stylówę. Lubimy się po prostu, jesteśmy ziomkami. Max z Natury 2000, jesteśmy z tego samego miasta, jak czasami Koder nie miał czasu albo miał inne sesje, to Max zawsze mnie przyjmował do siebie i robiliśmy razem numery. Bardzo lubię cały ich kolektyw, uważam, że są bardzo ogarnięci, też fajną muzę robią i myślę, że kwestia czasu, żeby tam dalej zaczęli się przebijać, bo każdy z nich ma, uważam, fajną stylówę. Kogo mamy dalej?
0: Kizownik.
1: No dla mnie Kizo, wiesz, to jest król bangerów i król w ogóle wakacji i wszystkiego i gdzieś tam zawsze, jak byłem małolatym, to tak mówiłem, kurde, ale kiedyś by z Kizo było, trzeba zrobić numer, no i się udało.
0: A do niego się ciężko było dostać, czy
1: nie, stosunkowo nie, bo jak byłem z moją narzeczoną jakiś czas temu w Dubaju,
0: tak,
1: to...
0: Tak myślałem, no.
1: To się zgadaliśmy i sobie tam poszliśmy coś zjeść, posiedzieć i się zakumplowaliśmy, więc nie było trudno, tym bardziej, że Maciek jeszcze z nim robił ostatnio polską wiksę.
0: Tak,
1: w ogóle
0: uwielbiam.
1: Świetny kawałek, uważam, świetny kawałek. Więc tak, dalej kogo mamy? Plan B, no to za dzieciaka po prostu słuchałem i gdzieś tam zapytałem, czy miałby ochotę, więc się pojawił i fajnie.
0: A takie sekundkę, bo przy okazji tego fitu wychodził na twoim kanale na YouTube taka zapowiedź.
1: Tak.
0: Czy coś jeszcze nagram.
1: Tak.
0: I to było po prostu tylko do tego singla taka wideo zapowiedź, czy to miało jakiś większy sens?
1: Nie, to
0: zamysł?
1: Było do tego singla.
0: Okej, po prostu.
1: Taki teaser jakiś, żeby coś ciekawszego, fajniejszego zrobić, więc takie coś sobie nagraliśmy. Dalej kogo mamy? BRO.
0: BRO został. No tak, to wiemy, że High School na pewno.
1: Tak, no BRO w ogóle, ciekawostka jest taka, że ja jak słuchałem BRO, to BRO był pierwszym raperem, polskim raperem, którego ja przesłuchałem i usłyszałem w ogóle. Brat mi, pamiętam, ściągał na iPoda Nano High School i jakieś tam te starsze numery. I on miał ten numer Let's Ride i Let's Ride 2 i to były takie numery, gdzie on wsiada w auto i nawija o tym, co widzi. No i ja spytałem i gdzieś tam się poznaliśmy, ja mu powiedziałem.
0: Będzie o tym, Let's Ride 3?
1: Tak, i okay. Na moim albumie po 15 latach BRO rapuje na Let's Ride 3, no i to jest w ogóle jakieś

0: największe spełnienie marzeń chyba takie, że zrobić realnie numer z gościem, który jako pierwszego miałeś gdzieś tam na słuchawkach i turbo się tym jaram i jest to super.
1: To wtedy jak go zaczynałeś słuchać i mówisz, że był pierwszym tym raperem, którego słuchałeś, to co było w jego muzie takiego, że chciało ci się tego słuchać po prostu?
0: Kurczę, nie wiem, szczerze nie wiem, bo byłem dzieciakiem, który miał 14 lat, pewnie w większości z tych tekstów nawet nie rozumiałem, o co w nich chodzi i tak dalej, ale to było chyba case tego, że miałem starszego brata, który jarał się rapem, słuchał rapu i on po prostu mi wgrywał te rapowe kawałki, co miał na tego iPoda. Ja po prostu jeździłem do szkoły i tego słuchałem, bo nie miałem czego innego słuchać i gdzieś to tak we mnie zostało, nie? W sensie, że ja pamiętam, jeszcze miałem VNM-a. Wtedy propane dwójkę chyba.
1: W tym czasie możliwe, no. Albo jedynkę, albo dwójkę.
0: Albo dwójkę, miałem Tusz na rękach, był taki ziomek Tusz na rękach.
1: Skielce,
0: tak,
1: no,
0: tak, no. To pamiętam, że tych trzech artystów, tak pamiętam, jak to byli tacy moi pierwsi.
1: No i ciekawy początek.
0: Ciekawy, no. Ciekawy.
1: A VNM nie udało się, nie próbowałeś?
0: Nie próbowałem, a VNM raz spotkałem w parku, jak biegał, sobie zdjęcie zrobiliśmy, ale tak nie próbowałem.
1: Nie zobowiązująco w żaden sposób,
0: tak, tak,
1: po prostu.
0: Tak, więc fajnie. No dalej mamy Łajciora. No dla mnie Łajcior po prostu, no jakby znamy się z Borysem, znamy się z całą jakby ekipą 2115, lubimy się bardzo i tak dalej i mówię, kurde, czy nie chcesz się dograć i po prostu wysłał mi zwrotę i ją wrzucił, no ale też to jest na pewno duże marzenie dla mnie takie.
1: I chyba tylko Kukę nam zostało.
0: Tak, i Kukę, no Kukę super koleś, w sensie jakby bardzo go cenię i uważam, że robi zajebistą muzę i jest... Podziwa jest tak fajnym i zwykłym, normalnym ziomkiem, nie wywyższającym się i bardzo sobie jakby cenię wszystko, co on robi. Po prostu jest super gościem. Do tego bardzo podoba mi się jego muzyka i gdzieś tam nagraliśmy jeden numer i gdzieś tam brakowało mi tego refrenu. I się go zapytałem po prostu, czy to zrobi. Bez większego problemu przyjechał do studia, wygrał zwrotę, refren i tak powstał ten kawałek, no.
1: Dlaczego aż 17 numerów?
0: Bo ja mam straszny problem z płodnością muzyczną.
1: Że za dużo robisz.
0: I to dużo za dużo, no. W sensie tak, że mi bardzo ciężko było wybrać te 17
1: numerów. Okej, to i tak była pewnie konkretna selekcja.
0: Tak. No ja zawsze tak mam, że bardzo dużo numerów robię i wiem, że wielu artystów ma taki problem, że muszą wydać album, a na przykład nie mają trzech numerów i muszą na szybko dogrywać i wymyślać jakieś ten, a ja mam ten problem, że po prostu robię za dużo i muszę później wybierać, co jest najfajniejsze i co najbardziej mi się podoba. No i dla wielu pewnie to będzie coś zajebistego, dla mnie to jest trochę przekleństwo, ale no trochę wiem, że nie próżnuję i gdzieś tam każdy kolejny numer to jest po prostu gdzieś tam część drogi pewnie uczenia się cały
1: czas. Czyli jakbyś chciał zrobić Family Brand B-Sides, to by było z czego wybierać.
0: Tak. No rozmyślam nad Deluxem teraz bardzo takim jeszcze, żeby gdzieś tam za miesiąc dorzucić, bo tych numerów jest po prostu i też szkoda, żeby gdzieś tam leżały w szufladzie, ale zobaczymy, zastanowimy się.
1: Żebyś tego Deluxa nie robił tyle, co Kubi producent. Dobra. Złoto w preorderze już?
0: Nie.
1: Jeszcze nie.
0: Teraz, jak są te inne warunki, to ciężko.
1: Czyli...
0: Za album ciężko.
1: Za album ciężko.
0: Ciężej niż za single na pewno.
1: No to tak.
0: Ja
1: tak,
0: stary... miesiąc, dwa miesiące temu dopiero za V24 dostałem złoto.
1: Okej.
0: Okay. No, a tam były napalone Funky, Enzo były. Mm-hmm. Więc nie, tutaj nie.
1: No bo to i tak rozumiem, że pewnie 80-90% tego to cyfra.
0: Tak. No, w głównej mierze tak.
1: Designer powinien odnieść większy sukces.
0: Nie.
1: Jest okej, okay, jesteś zadowolony. Tak, to tak. Miesiąc temu wyszło.
0: Nie, no ten numer zaraz milion wybija, no to jest zajebiście, w sensie ja się turbo jaram. W sensie uważam, że na taki numer, że mało jest realnie w Polsce, uważam, odbiorców, którzy by się jakoś mega jarali tego typu brzmieniem i takim twardym po prostu łupanką i powtarzającym się refrenem, więc wykręcając takie liczby na takim numerze, to tylko mogę być zadowolony i się cieszyć z tego.
1: Utwór, którego ludzie nie docenią, ale według ciebie to banger.
0: Jak mam się nie wczuwać?
1: Dlaczego?
0: Bo jest bardzo osobisty. I znaczy nie wiem, nie docenię. Ciężko jest mi to stwierdzić, czy nie docenią, bo może akurat ktoś doceni.
1: Może być takie rezonowanie, wiesz, to często jest tak, że właśnie słuchamy kogoś, żeby poczuć to, że ta osoba czuje to samo co my, no
0: tak,
1: nie?
0: Tak, więc, tak. Więc... no zobaczymy, nie wiem, ale bardzo mi się podoba ten numer i mam nadzieję, że docenią. A tak nie wiem, czemu tak w sumie powiedziałem, że nie docenią. Może docenią, zobaczymy.
1: Podczas którego numeru był najlepszy vibe w studiu? Podczas tworzenia?
0: Chyba Get Low. Jakoś bardzo
1: szybko. Highlight płyty?
0: Ten Get Low?
1: No.
0: Kurczę, nie wiem, zobaczymy, ale dla mnie chyba tak, bo bardzo szybko nagrałem ten numer. I do teraz mam tak, że jak jadę autem i gdzieś tam muszę szybko przejechać, więc nie dam rady sobie całego albumu odpalić, to ten Get Low na zapętleniu sobie słucham, więc tak, bardzo, bardzo lubię ten numer.
1: No dobra, a może podczas tego numeru, o którym mówiłeś przed chwilą, jeszcze przed Get Low, miałeś tak, że podczas pisania uroniłeś łzę, wzruszyłeś się?
0: Wiesz co, ja mam tak, że ja mam duży problem dosyć z nawijaniem jakichś takich bardzo poważnych rzeczy gdzieś tam, które bardzo mnie dotykają, w sensie ciężko jest mi się czasami otworzyć nad takimi rzeczami i po prostu wywołuje to we mnie jakieś takie duże emocje, że czasami wolę odpuścić chyba nawet niż gdzieś tam wylewać. Może jeszcze po prostu jestem za młody i się tak nie umiem otwierać, albo nie przepracowałem sobie jakichś rzeczy w głowie, z którymi nie jestem pewien i uważam, że gdzieś tam może jeszcze nie jest czas i miejsce, żeby wydawać takie kawałki. I też te poważniejsze numery na pewno o wiele ciężej mi się pisze, bo muszę tam trochę więcej jakby sam ze sobą popracować, żeby chcieć powiedzieć to, co chcę powiedzieć na tym kawałku. Ale myślę, że gdzieś tam kiedyś do tego pewnie dojdzie, jak sobie przepracuję jakieś rzeczy, nauczę się z niektórymi rzeczami swoimi żyć. Więc to jest pewnie kwestia czasu, mi się wydaje.
1: Bo to chyba też działa tak, że jak piszesz taki tekst,
0: No
1: to siłą rzeczy starasz się, żeby tekst był też jak najlepszy. Bo to jest tak dla ciebie ważne, że to nie może być...
0: Tak, więc jak ciężko jest ci się czasami skupić, żeby nawet pomyśleć o temacie, który chcesz poruszyć, a jeszcze żeby dobrze jakby przedstawić ten temat i żeby każdy go zrozumiał w taki sposób, jaki ty chcesz, żeby został on zrozumiany, to jest to ciężkie. Jest to ciężkie i gdzieś tam uczę się cały czas tego. W sensie nie będę ukrywał, że o wiele łatwiej po prostu w momencie, w którym jestem, robi mi się muzykę, która przede wszystkim jest dla mnie przyjemna, która przede wszystkim jest dla mnie naturalna i z której czerpię fan przede wszystkim, nie? Że to jest takie, kocham robić takie kawałki, z których po prostu czerpię fan i siedzę w studiu z bananem na twarzy i się jaram i mówię, kurde, zrobiliśmy super kawał dobrej roboty, zajebisty kawałek, a ciężej jest, kiedy muszę gdzieś tam swoje takie personalne emocje gdzieś wylewać i ciężej mi się pisze takie kawałki na pewno.
1: Bo wiem, że to jest wygodne, że fajnie się robi napalone funky, fajnie się robi Get Low i jeżeli ma być jakiś dużo poważniejszy numer, to ta energia, którą trzeba włożyć w stworzenie takiego kawałka, to jest ta energia, którą w tym czasie byś zrobił, nie wiem, 3-4 inne utwory, no nie?
0: Tak, no pewnie tak. W sensie, kurde, ja też nie jestem, wiesz, jakby większość polskich numerów, które ja słuchałem, przy których jakby odczuwałem największe emocje, to były smutne numery i to były ciężkie numery i wiesz, no widząc Borysa teraz na Ulicy Summer Festival, który gra Kamień z Serca i płacze realnie na scenie, no jest to coś niesamowitego i jest to tak emocjonalne, że po prostu, no ciary, człowiek ma ciary, nie? A gdzieś uważam, że moja droga jest jeszcze na tyle krótka stosunkowo do tego, jakie mam plany i co chcę w życiu robić, że na mnie i na te mocne numery, w których pewnie się otworzę tak w 100%, jeszcze przyjdzie czas, bo jeszcze jestem w tej drodze, w której jakby wiele rzeczy się uczę, wiele rzeczy widzę pierwszy raz, na wiele rzeczy nie mam swojej opinii jeszcze wyrobionej, a chciałbym po prostu przekazywać rzeczy, z którymi jestem w 100% zgodny, nie? Jak miałbym teraz poruszać jakiś temat, z którym sam nie wiem, jak sobie czasami poradzić, no to nie miałoby żadnego, wiesz, no nie oddałoby tej energii, którą taki kawałek powinien oddawać, uważam.
1: Bo powiedziałeś o tych numerach, o tych poważniejszych kawałkach,
0: których słuchałeś. Na takich kawałków.
1: I chciałem zapytać, o jakie miałeś na myśli, o które słuchałeś. Jakie to były numery?
0: Ojej, właśnie na przykład takim numerem, który zawsze wywołuje u mnie ciarki, to jest Zorza od Kłeby. Mhm. Na przykład taki, że bardzo gdzieś tam mnie to zawsze ruszało. Kamień Serca Borysa to jest stosunkowo nowy kawałek, aczkolwiek też to jest taki kawałek, który gdzieś tam, no, jak ludzie pisali sami ostatnio, że ciężko było się nie popłakać na tym Mój Summer Festival, jak on to grał, no to zgadzam się w tym 100%. Nawet ja miałem taki moment, że przez chwilę mi się szklane oczy zrobiły. Jakie były jeszcze takie numery? Musiałbym się pewnie tutaj chwilę dłużej zastanowić.
1: Może od VNM-a na weekend czy coś? Bo na jak weekend. Mówiłeś...
0: Ja zamykam się na weekend w domu. No, na weekend, no to
1: klasyk, tak, co?
0: Klasyk. Na Propane był chyba taki numer, żebym teraz nie walnął, ale Zapiekanki. Było coś takiego.
1: Tylko nie wiem, czy na Propane, ale był taki numer, taki storytelling, tak.
0: No to tam to...
1: Z zapiekankami z placu...
0: Tak, to też był taki...
1: Zawiszy.
0: Poważny i ciężki numer.
1: Tak, bo to chyba było... To był taki break-up song, tak mi się wydaje.
0: Tak.
1: Teraz jak...
0: No, nie... na rękach te kawałki jego wszystkie, to też były dosyć...
1: Sama ksywa jest taka, że masz takie, nie? Serio. Raczej a, będzie poważnie.
0: A okładka, widziałeś tą okładkę, tą, co ma całą twarz we krwi? To była...
1: Bardzo możliwe, ale już tak dawno nie sprawdzałem nic od niego.
0: Miałem właśnie na iPodzie tą okładkę wgraną i moja mama się spytała, że czego ty słuchasz, a tam wiesz, cała twarz we krwi gościa.
1: Nic, mamo, Słoń, Love Forever.
0: A, to nie, to Słonia nigdy nie słuchałem akurat, bo Demonologia to jest...
1: Tak, no, to Słoni Mixer.
0: Tak, no to pamiętam, że w szkole u mnie wszyscy chodzili w tych bluzach z tymi nożyczkami jakimiś, tak, to pamiętam, ale nie słuchałem nigdy. No pewnie jest dużo takich kawałków, pewnie jakbym gdzieś tam spojrzał w tracklistę Borysa i tak dalej, to też znalazłbym takie kawałki, co gdzieś tam mnie zawsze poruszały. No nie wiem, jak Janosika teraz graliśmy na przykład, no też ciary, wiesz, stary, no to są takie numery, ale często jest tak, że każda osoba inaczej odbiera dane numery, bo kojarzą im się po prostu z jakimiś etapami w ich życiu, kiedy słuchali tego numeru, ale to u mnie takim największym zawsze była Zorza, z tego co pamiętam, że tak jakoś we mnie tworzyła takie... emocjonalność. Mega
1: hot dobry. Take, jeden z dwóch dobrych utworów na egzotyce.
0: Ja
1: wiem, że ty uwielbiasz tą płytę, dlatego to mówię.
0: Nie, to ja się nie zgodzę, ale szanuję
1: obok,
0: opinię.
1: Obok Odyseusza, to te dwa, jakbym miał do czegoś wrócić, to do tych dwóch kawałków, no nie? Miałem ostatnio takie, że no chyba jest to jedna z takich najbardziej przehajpowanych polskich płyt, no. Bo ludziom zrobił w głowach, wiesz, szał,
0: dobra,
1: rozmach.
0: Ale nie uważasz, że robienie albumu, który opiera się na zdaniu świata, robienie do każdego numeru prawie, że klipu...
1: Tak, jakby... to cała otoczka super, no. Tylko same te numery są takie...
0: Że
1: takie są no, naprawdę mocno średnie. Okay. Jak ja słyszę shake, no. Naprawdę, to mnie skręcało, jak wychodziło w 17.
0: Okay.
1: Czy tak? Dobrze mówię? Chyba tak, w 17.
0: Tak, no.
1: A teraz nie wiem, czy bym dał radę tego posłuchać.
0: Okej, ciekawe. No nie wiem, ja się nie zgodzę, bo ja po prostu tego słuchałem, wiesz, w szkole gdzieś tam byłem na koncertach i tak dalej, ja turbo się jarałem tym albumem i nadal sobie wracam, że zawsze jak gdzieś tam jadę w te miejsca, w których Quebo nawijał, to zawsze na słuchawach pierwsze
1: ten
0: są
1: numer.
0: Ten numer z tego miejsca i ten.
1: A że jest ich trochę i trochę nie wyszło, tam chyba miała być jeszcze jakaś Sri Lanka, coś jeszcze.
0: Tak, no, bo ja zawsze się mylę, bo masz te też numery na przykład z planem B, Kawa i Xanax, on był chyba nagrywany klip w Kanadzie, ale on finalnie nie jest chyba na egzotyce.
1: Nie, bo to jest na którejś, albo to jest dla fanów Eklektyki, albo dla fanów Euforii.
0: Tak,
1: na którejś z tych epek.
0: Tak.
1: To jak jesteśmy przy Quebo, to nieważne w jakim kontekście, no. Ale co się czuje, jak on nawija twoją ksywkę na Stadionie Narodowym?
0: To było zajebiste, ale bardziej było coś takiego, nie wiem skąd ja to miałem, ale jak Quebo wrzucił ten kawałek w ogóle, to jechałem w taksówce gdzieś, nie pamiętam gdzie się jechałem i mówię do Karoliny, że Quebo wrzucił kawałek. Karolina aż tak nie ogarnia wszystkiego i ona nie kuma, że Quebo wrzucił kawałek i że co to znaczy, że Quebo wrzucił kawałek. No ale ja wtedy jadę, słucham i nie wiem czemu, ale powiedziałem Karoliny, zatrzymałem i powiem, założyłem się, że coś o mnie nawinie.
1: No.
0: Jedziemy dalej i nagle to pada, ja tak, bro.
1: Przewidziałeś.
0: Tak, ja mówię, że w ogóle, no, że zajebiście. W sensie, ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jaki jest meaning tego, o co on tam nawija i tak bardzo długo kminiłem, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. I cały czas, i ludzie to chyba odebrali jako negatywne, w sensie jak tak gdzieś tam czytałem i tak ten to widziałem, że ludzie to odebrali jako właśnie negatywne, tylko ja tam właśnie nie czuję, że
1: ale
0: to negatywne.
1: Ale nawet ja widzę dwie drogi, że jest kręcę też maty jak Eryk Moczko, czyli że kręcę też maty, jeśli chodzi o modę i wiesz, po prostu też to jest duża część twojego kontentu, stylówki i tak dalej, a i kręcę też maty w stylu, że dziewczyny na ciebie lecą, więc tak czy siak.
0: Tak, no ja właśnie nie wiem, jak ludzie to odebrali, ale z tego co, bo wprost nigdy nie gadałem z Quebo i się nie pytałem, jaki był dokładny meaning tego wersu, aczkolwiek słyszałem, że ktoś gdzieś tam się pytał i że niby to jest od źródła, że to chodziło właśnie o ciuchy, o to, że ja gdzieś tam interesuję się modą i że gdzieś tam tworzyłem na TikToku jakieś treści modowe i że o to chodziło. Ale jak jest, no nie potwierdzę tego na 100%, bo nie usłyszałem tego od Kue, tak.
1: Może kiedyś się uda,
0: tak.
1: Przeciąć. Kurczę, no ciekawe, może w jakimś wywiadzie mówił w tych bo tam 2-3 ostatnio też przy okazji tego koncertu było, ale ta pogadanka była tak nudna, że wyłączyłem ją gdzieś tam w połowie, więc... Nie wiem, czy jest zapis z tego, ale to był live przed... bo ta premiera tego koncertu na PGE Narodowym, zapisu wideo, była jakiś tydzień temu. I jak premiera była, powiedzmy, we wtorek o 21, to od 20 do 21 leciał taki live, który prowadził...
0: Kłębo z Krzychem, nie?
1: Tak, no, że no. Krzychu mu zadawał pytania, ale to widać było, że to było nagrane wcześniej, tylko było po prostu puszczone na kanale. Ale niestety nie szło tam się dowiedzieć za wiele, nie? Z tego i nie wiem też, czy jest zapis, nie wiem też, czy tam padło to pytanie. No ale no właśnie, widział na TikToku. Ja też jestem na TikToku. Ty jesteś na TikToku. Nie masz już trochę dość TikToku? Że takiego...
0: Zdrowowania ogólnie i tak ten?
1: No.
0: Że wiadomo, na pewno mniej niż kiedyś.
1: Nie chodzi mi o to, że nie masz już dość, że w sensie, że nagrywania, że ci się nie chce. No. Tylko po prostu samo zmęczenie już.
0: Ale też miałem taki moment chwili wypalenia na TikToku, czułem już ten, tak w sensie, że już czasami mi się nie chciało nagrywać czegoś i tak dalej. Ale tak to nie, bo gdzieś tam staram się bardzo ograniczać gdzieś tam scrollowanie i przeglądanie TikToka. Już się naoglądałem za dużo tego trochę. Aczkolwiek jestem, scrolluję, ale nie tak dużo jak kiedyś na pewno.
1: A jak był ten czas, że mówiłeś, że czułeś to wypalenie, to czym mogło być spowodowane?
0: Oj, nie wiem. Chyba za dużo ilości mikrotrendów w jednym czasie i po prostu oglądanie w kółko tego samego. Ja trochę zawsze porównuję, teraz tak mam trochę, że porównuję trochę TikToka do telewizji, bo zawsze mi się kojarzyło to, że jak gdzieś tam mój tata sobie oglądał telewizję, no to rano oglądał wiadomości, po południu oglądał wiadomości, wieczorem oglądał wiadomości i rano i po południu i wieczorem my mówili dokładnie o tym samym. No i TikTok taki trochę jest, że jak masz mikrotrendy, to scrollujesz i widzisz dokładnie to samo, nie? W sensie, że cały czas... Nie dostajesz żadnych nowych informacji z tego. Wiadomo, pewnie czegoś się dowiesz i ja lubię być zorientowany, co się dzieje i co jest teraz popularne, aczkolwiek no dużo, no brain rot.
1: To też, czy to z tego wynika, że przy promocji tej płyty było dużo mniej twoich TikToków w stylu, że ludzie już nie komentowali, że kawałek się znudził, zanim wyszedł? Kojarzysz, bo to przy poprzedniej płycie było takie, w zasadzie z każdym numerem. Się chyba to pojawiało.
0: Tak, ale no to teraz rzeczywiście przy tym albumie gdzieś tej TikTokowej promocji było.
1: Zluzowałeś trochę chyba.
0: Tak, no w sensie, ale nawet nie wiem czemu, w sensie tak, bo
1: naturalnie.
0: Bo jakoś to naturalnie wyszło, pewnie gdzieś tam skupiłem się trochę na innych rzeczach i tak to wyszło po prostu, że mniej tej promocji było. Aczkolwiek nie jestem ani przeciwnikiem, w sensie nie jestem przeciwnikiem promowania muzy na TikToku, ani niczego.
1: Fajnie, że to powiedziałeś, bo ja na przykład się teraz zastanawiam, czy ty wiedziałbyś, jak wypromować muzykę na TikToku? Bo wiesz, bo to jest, dla mnie na przykład, to jest totalna loteria. Z takich przykładów, że coś się wybiło, to albo to są stare numery, że wracają po czasie, albo na przykład Hubert, no ale to jest taka pierwsza ksywka, która przychodzi do głowy tak, że naprawdę jemu się to udało, nie? Że robił te filmiki na tych stacjach PKP i to ludziom zażarło i to ten dźwięk, który był podłożony, tak u nich zadziałał, że i tak z nimi zarezonował, że teraz u niego na koncercie w Łodzi też było 100 czy tam 150 tysięcy ludzi, tak?
0: Wiesz co, no jeśli ty byś do mnie przyszedł z numerem i byś mi powiedział: Eryk, co mam nagrać, żeby to się wybiło, to mógłbym ci powiedzieć, co bym ci polecił, ale nie zagwarantowałbym ci, że...
1: No dobra, no to poradnik od Eryka Moczko w 4 punktach, co zrobić, żeby twoja nutka się wybiła.
0: Przede wszystkim to uważam jest... Pytanie też, jak kto robi muzykę, bo to jest też właśnie dobre pytanie. Jeśli ktoś robi muzykę z założeniem, że to ma być TikTok moment i TikTok viral, to jest zupełnie inna zabawa. Jeśli ktoś robi muzykę po prostu i chciałby, żeby gdzieś tam więcej osób o niej usłyszało, no to jeśli załóżmy, że robisz muzykę tak jak ja, czyli po prostu robię numery i później gdzieś przechodzę do momentu promocji tej muzyki i gdzieś tam muszę wybrać, co fajnie mogłoby się ludziom spodobać na TikToka, to gdzieś tam pewnie słucham tego numeru kilka razy, rozmawiam z moimi znajomymi, co według was w tym numerze jest fajne, co wam się podoba, co wam się nie podoba potencjalnie, no i gdzieś według tego gdzieś tam wybierasz sobie moment, który chcesz jakby promować na TikToku i tak dalej. No i uważam, że dużo musisz tych TikToków nagrać.
1: Okej, okay, czyli jednak.
0: Tak, tak. Ja mam... W sensie są momenty, na przykład ja z Enzo tak miałem, że ja do Enzo dodałem jednego TikToka i to poszło.
1: Od razu.
0: Tak, że ja dodałem do Enzo...
1: Ale to ty, wiesz, a patrzymy na przykład
0: ale
1: na
0: ja gościa, jak robiłem Enzo, to wiesz, to...
1: Dwa koła słuchaczy i ma takie, dobra,
0: no,
1: teraz...
0: Ale jak ja Enzo wydawałem, to miałem pewnie z 5 koła 10 słuchaczy.
1: Naprawdę? Co ty mówisz?
0: Chociaż nie, to
1: czekaj,
0: było
1: nie, no to już
0: funkach.
1: Było po Napalonie.
0: A, no okej, okej, okay, no dobra. Tak. Okej, okay, no dobra. No to wtedy może tak, ale no, nawet Napalone Fanki też nie nagrałem do Napalonych Fanek jakiejś masy ilości TikToków. W sensie później, jak to zaczęło się robić popularne, to nagrywałem, żeby jakby podtrzymywać to. Aczkolwiek jak to zaczęło się robić popularne, to nie było tak, że miałem 30 TikToków do Napalonych Fanek. A też wtedy nie miałem jakiejś masy ilości słuchaczy, że po prostu coś zażarło, nie? Ale teraz w tym miejscu, jak tak widzę, jak ludzie promują swoje kawałki, to realnie nagrywają... Pewnie community też się dosyć mocno liczy, ale no jak ktoś nie ma tego community, no to pewnie robić jakieś takie rolki, które są czymś ciekawszym niż tylko soundem. W sensie, że gdzieś tam, żeby to zażarło jakoś fajnie, żeby to było coś ciekawego przede wszystkim. Tak jak Hubert mówi, że miał swoją jakąś, że nagrywał na stacjach benzynowych i tak dalej.
1: Kolejowych.
0: Kolejowych, no. Przepraszam. To nagrywać jakieś takie rolki, które o coś można się złapać i mogą mieć jakieś, wiesz, połączenie i tak dalej. No musiałbym też pewnie usłyszeć numer, żeby wiedzieć, w jakim to, wiesz, jest stylu i co fajnie jest nagrać, co nie. No tych opcji pewnie ile osób, tyle... Masz opcji do promowania tej muzyki, aczkolwiek no nie da się zagwarantować virala, no nie da się, w sensie nie wiesz jak to jest zarzut, nie wiesz co ludziom się spodoba.
1: Czyli kochani, słuchajcie, nie siadamy przed telefonem i po prostu nie lipsynkujemy do kawałka i nie,
0: chociaż czasami to też jest spoko.
1: Nie piszemy, że właśnie rozpaliśmy grę, tylko no jednak to musi być z jakimś minimalnym, ale jednak pomysłem.
0: Tak, tak. No fajnie jak ten pomysł jest na pewno, nie? Ale czasami lipsynki też idą, w sensie, że no nie ma zasady trochę. W sensie są pewnie jakieś patenty, które ja bym mógł komuś powiedzieć, jak u mnie to zażarło, ale też są osoby, które mają pewnie swoje patenty i tak dalej. No jakby... Jak każda promocja, albo pójdzie, albo nie pójdzie.
1: To też zależy od jednostki, bo to, co u ciebie pójdzie, nie znaczy, że pójdzie u kogokolwiek innego. Mi też się zdarza, że ludzie się mnie pytają, czy tutaj próbujemy coś rozkminiać, jak zrobić, żeby coś bardziej poszło. I ja na przykład sam jestem czasem w szoku, jak coś idzie i TikTok też jest taką loterią, że ja nie wiem, czy ta reakcja, czy ten unboxing zrobi 100 koła, czy zrobi milion, nie wiem. Może, no nie może być tak i tak.
0: No tak.
1: Nigdy nie wiemy. No nie wiadomo, że regularność robi swoje.
0: No.
1: Ale jednak to jest...
0: Ja zawsze na przykład mam tak, że jak widzę, że ktoś nagrał fajnego TikToka pod mój sound, to zawsze gdzieś tam skomentuję, przekażę podajesz. Dalej, żeby ten i gdzieś to później na pewno jakoś się napędza, nie? W jakiś sposób. Że ktoś widzi, coraz więcej tego jest. Ale o, coś, co ja zauważyłem. Że TikTok zaczyna, w sensie sound najczęściej u wielu osób zaczyna iść viralowo, kiedy jakaś popularna influencerka albo influencer nagra do tego TikToka.
1: Okej. Okay. No bo to chyba od razu też idzie z tym, że...
0: Też ja pamiętam, że jak wychodziły Napalone Funki, to jakoś tak się stało, że nie pamiętam, kto tam pierwszy nagrał, ale jakaś Natsu chyba nagrała i później zaraz się pociągnęło, że osoby z ekipy zaczęły do tego nagrywać, ktoś tam. No i wiesz, i to tak jakoś się napędziło, że im więcej pewnie popularnych osób gdzieś tam promuje twoją muzykę, oni też mają swoje grono odbiorców i grono odbiorców chce potencjalnie też nagrać TikToka do czegoś, do czego nagrała ich ulubiona osoba z internetu i to tak się napędza.
1: Kurde, ja zawsze byłem przekonany.
0: No, mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi taką analizę. Analizę virali na TikToku. Bardzo bym chciał to zobaczyć.
1: Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia. Oprócz ludzi, którzy tam siedzą i grzebią w tym, gdzie naprawdę nigdy nie wiesz. Ja jestem na TikToku już, nie wiem, 5. rok. Po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że to idzie fajnie, ale nigdy nie jestem w stanie zagwarantować. Jeżeli ktoś pisze do mnie o jakąś formę współpracy i tak dalej, i jest właśnie pytanie o viewsy i tak dalej, to ja piszę wprost, że
0: nie da się.
1: Nie da się, na TikToku się nie da, zwyczajnie.
0: Chyba, że wykupisz, nie?
1: Promocji. No jasne, to dopalić film zawsze można. Tak. I właśnie ja byłem zawsze przekonany, fajnie, że powiedziałeś o tej Natsu, ale jak widzę Natsu, czy widzę Jeleniewską, czy kogokolwiek naprawdę z dużych influ na TikToku, to ja nigdy nie wierzę, że oni po prostu sami siebie nagrywają pod ten kawałek. Nigdy. Że to nie jest
0: myślisz,
1: takie...
0: Że to jest kupione?
1: Hej, stara, tam przeleję ci 2 koła bliczkiem, ale nagraj pod to.
0: Kurde, ciekawe. Nie wiem, ja nigdy tak nie zrobiłem.
1: Nie mówię, że zrobiłeś, nie. Ale ja po prostu od razu
0: ale,
1: mam takie...
0: Ale powiem ci, że...
1: Dlaczego Natsu by miała nagrywać pod krąkel doma? Okay. No proszę.
0: No kumam. W sensie jakby nie wiem, ale na pewno wiem, że są osoby, które korzystają z czegoś takiego. Nie wiem, czy korzystają u dużych influencerów, ale wiem, że jak masz mniejszych influencerów, to dla nich nagranie TikToka za, nie wiem, 100 zł, 50 zł nie jest większym problemem. Jak sobie weźmiesz, masz budżety i weźmiesz sobie 100 mniejszych influencerów po 100 zł, albo pod, no tam nie wiem ile. Wiem, że są w Polsce artyści z mainstreamu, którzy korzystają z takich usług TikTokowych.
1: Zapraszam serdecznie, jak coś, Kaziu Rapglas na TikToku i na Instagramie.
0: Tak.
1: Aż taka autopromocja.
0: Tak, że są osoby, które zbierają, znam też osoby, które się tym zajmują. W sensie ja nigdy osobiście nie korzystałem.
1: Czyli miałem trochę racji.
0: Trochę na pewno w tym jest racji, że są na pewno osoby, które jakby po opłaceniu nagrają ci do twojego soundu. Ja nigdy z tego właśnie nie skorzystałem, aczkolwiek znam osobę, która, bo gdzieś tam kiedyś się przecięliśmy, która otworzyła sobie taki biznes i po prostu ma cały skrypt influencerów od jakichś tam zasięgów i tak dalej. I później on pisze do wielkich wytwórni. Ale mi się wydaje, że często to nawet może stary się działać bez wiedzy artysty. Że ktoś, może pisać do wytwórni: siemanko, słuchaj, możemy zrobić ci 300 TikToków od takich i takich influencerów, koszt tego będzie to kosztowało, nie wiem, 50 tysięcy złotych, dajcie znać, czy chcecie, i wtedy wytwórnia nawet może podejmować potencjalnie decyzję, no pewnie to zależy od umów, jacy artyści mają, czy wiedzą, jak takie rzeczy się dzieją za ich plecami, czy nie, aczkolwiek wiem, że się dzieją. Pewnie nawet byś się zdziwił, jakbym ci powiedział. Ale nie chcę mówić, bo to...
1: To pogadamy sobie, tak. Wiesz, na priv, ale ja na przykład u siebie zauważyłem taką rzecz, bo właśnie mówisz, że bez wiedzy artystów.
0: No.
1: I widziałem u siebie na przykład takie sytuacje, że po jakimś czasie od dodania tego TikToka on się zbustował sam. Aha. Bo to, że są kody do dopalenia i tak dalej, to wszyscy wiemy. No. Ale że to może jeszcze da się jakoś... No wtedy bez mojej wiedzy i tak dalej, że powiedzmy wyszedł jakiś numer, zrobiłem na niego reakcję, powiedzmy, że ona zrobiła naprawdę średnie viewsy, ale to jest, wiesz, podpięty prawidłowy dźwięk od tego artysty, ten dźwięk, którego można używać i tak dalej, i filmiki z tym dźwiękiem albo niektóre po prostu boostujemy.
0: Tego nie wiem, ale wiem, że często mogło się tak zdarzać, na przykład, że załóżmy nagrałeś, nie wiem, jakiś materiał o jakimś artyście, który w danym momencie nie był na językach. Mm-hmm. I za 3 miesiące nagle się dzieje jakaś akcja z tym artystą i jest nagle to.
1: Samo podpowiada.
0: I wtedy ludzie se wpisują, chcą się dowiedzieć o tej sytuacji, że ta osoba zrobiła coś takiego. I wtedy wchodzisz i w tych wyświetlanych na pewno może się wyświetlić twój TikTok o tym, jak ty komentujesz jego rzecz sprzed 3 miesięcy, tak, nawet która nie jest odnośnikiem do danej sytuacji.
1: Tak, widzę to w momentach, jak na przykład ktoś wraca, to recenzja moja sprzed, nie wiem, 3 lat nagle jest lajkowana bardziej.
0: To są jakieś tak, no, algorytmy, no w sensie sam nie ogarniam ich jakoś zajebiście, więc ciężko jest mi się też wypowiadać, ale coś tam już robiłem, więc też trochę kumam. No.
1: Niesamowite czasy.
0: To jest ciekawe.
1: No. Że można sobie. I to teraz w dzisiejszych czasach to naprawdę można 2 viralami grać już koncerty. Była ostatnio Oliwka Brazil tutaj na twoim miejscu i ona mówiła, że grała koncerty po 4 kawałkach, nie? Że miała 4 numery i już grała konkretne sztuki i trasy i zarabiała na tym fajny hajs, no nie? A to było jeszcze przed czasami takimi, znaczy ona już była na TikToku, chociaż wtedy chyba jeszcze na Musical.ly, ale nie było tego jeszcze takiego momentu, że naprawdę coś się viraluje, jeden numer i ten jeden numer po miesiącu ma, nie wiem, 20 baniek na Spotify, no nie?
0: No ale uważam, że też, że żeby coś się zviralowało, to jednak coś musi w tym być. Coś musi
1: Samo
0: w tym być.
1: Się nie... Tak. Choćbyś nie wiem, jak tego dopalał,
0: tak.
1: To i tak ludzie będą widzieli, że nikt na przykład tego nie komentuje i co.
0: Tak. No. Że uważam, że nawet jak chcesz jakby, nie wiem, nagrywać 100 TikToków i promować swoją muzę w różne sposoby, to jednak, żeby ludziom się to spodobało, to musi tam być jakiś punkt zaczepienia, który będzie z nimi rezonował, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Albo wersy na przykład, że stół z połamywanymi nogami.
0: Na przykład.
1: I to jest właśnie
0: ten... Ale to rezonuje z ludźmi.
1: To jest ten TikTok moment, o którym mówisz, że słuchasz tego i wiesz, że to trzeba wyciąć te 12 sekund i...
0: No i zadziałało w jakiś sposób do promocji singla, nie?
1: Tak, no, bo to jest też taki najbardziej...
0: największy numer.
1: Najbardziej viralowy właśnie tak. taki fragment z tej płyty. Tak. No dobrze, ale wracając jeszcze do V24, mhm. która forma poprawna? Czy ta i ta?
0: Ja też, V24.
1: Ja dostałem od ciebie preorder.
0: Tak.
1: Z listem w zasadzie, pamiętasz?
0: Tak.
1: Taką krótką wiadomością tak. dla mnie. I tak. jestem ciekaw, czy dużo wysłałeś takich wiadomości, jak to wyglądało?
0: Wysłałem te wiadomości do osób, które pracowały przy tym albumie i też później, jak wysyłaliśmy takie paczki jak tobie, jakieś PR paczki. W sensie nie wiem, czy do każdego napisałem list, ale tam jak z kimś...
1: Kilka było.
0: Miałem jakieś powiązania albo coś chciałem napisać, to pisałem.
1: Ja pamiętam, że robiłem unboxing tego preorderu, ale tej wiadomości chyba nie pokazywałem ludziom. Zostawiłem ją dla siebie. Aha. I mam po prostu tę płytę złożoną, tak jak jak jest okładka, to jest tak. okładka płyty. Okay, okay. Więc bardzo ci dziękuję i właśnie byłem ciekaw, bo to odważny ruch też z twojej strony.
0: Bo ja nie pamiętam, co ja tam napisałem. Nie, ja coś napisałem, że pewnie ci się nie spodoba, czy coś takiego?
1: Ja mam to. Nawet sobie, bo pomyślałem o tym i musiałem znaleźć płytę, bo tak jak ci mówiłem, nie pamiętam, czy to już było przed rozmową, czy jak już gadaliśmy, że jestem po przeprowadzce i po prostu musiałem znaleźć to, tę płytę w tych wszystkich kartonach jeszcze. Czytam, cytuję.
0: No, dawaj.
1: Znając twoje gusta, pewnie album 2/10, ale chociaż masz go na półce. Hehe, pozdro.
0: No.
1: I jest młody E.
0: Tak.
1: I byłem ciekaw, czy na przykład ktoś dostał taką samą wiadomość, ale wiesz, z podpisem nie będę tutaj innych recenzentów promował. Bo i takich jest ich trzech.
0: Nie, właśnie tak chyba naprawdę... z takich recenzentów to nie wiem, czy ty nie byłeś jedyną osobą, której wysłałem z wiadomością taką. Bo nie kojarzę sobie, żebym coś innego pisał. Takiego, bo tak to wysyłałem do jakichś, wiesz, producentów i tak dalej, to bardziej tam pisałem jakieś podziękowania, że bardzo dziękuję i że bardzo mi miło. No, ale tak. Możesz czuć się zaszczycony, bo chyba jak
1: tak, właśnie tak się czuję. Właśnie tak się
0: ale nie
1: czuję.
0: Pamiętam, jak oceniłeś ten album.
1: Nie pamiętasz, jak oceniłem?
0: W sensie pamiętam, że ale nie pamiętam, czy tam było 2/3, czy tam było więcej?
1: Jeszcze niżej.
0: Niżej, że tam było 1?
1: Tak.
0: Okej.
1: Ja powiem ci tak, gadaliśmy o tym... przed chwilkę o tym takim moim jakby to powiedzieć, ugrzecznieniu jakkolwiek, o takim uspokojeniu się może. No. Ja sobie próbowałem, jak wiedziałem już, że będziemy rozmawiać na pewno, bardzo się obawiałem wrócić w ogóle do tej recenzji, bo wiem, że dzisiaj bym na przykład nie nagrał czegoś takiego.
0: Okay.
1: Ja też rozumiem w ogóle totalnie na przykład zdania ludzi, które ja odrzucam, bo na przykład ja jestem nazywany często hejterem, ale uważam, że hejter to jest ta osoba, która po prostu obraża. Wprost tam nic nie było, wiesz, ani, nie wiem, odnośnie twojego wyglądu czy czegokolwiek nic. A to na tym się jednak hejt opiera, że wiesz, ja dostaję na przykład komentarz w stylu, ty gruby chomiku, co ty gadasz? No i to jest hejt. Tam odnosiło się wszystko do muzyki.
0: Tak.
1: I miałem konkretne obawy przed odpaleniem tej recenzji, tak jak mówiłem. Odpaliłem ją, obejrzałem. Później na spacerze z psem posłuchałem sobie twojej płyty i jednak się nadal ze sobą trochę zgadzam.
0: Okay.
1: No. Może nie we wszystkim, ale no ja na przykład nie wiem, jak ty patrzysz na tę płytę, bo to już będzie co, półtora roku?
0: No za chwilę.
1: Po czasie.
0: Za chwilę, półtora roku.
1: I ja słyszę teraz u ciebie progres razy 10.
0: To dziękuję. To bardzo mi miło, bo bardzo dużo osób mi to mówi i każdemu, komu nie puszczam album, to mówi, że to jest progres niebywały, w sensie, że rzadko słyszeli, żeby z albumu na album mieć taki przeskok. Więc bardzo mi miło, dziękuję. Jak ja patrzę na ten album, zajebiście. W sensie, że kurde, bo my jesteśmy trochę w innych miejscach, bo ja jestem artystą, ty recenzujesz rzeczy.
1: Tak.
0: I trochę to jest ja na mój album jako V24 patrzę jako część drogi i patrzę jako część, czym się jarałem i co robiłem w danym momencie w życiu i o czym miałem ochotę nawijać, o czym chciałem nawijać. I ja zdaję sobie sprawę, że na tym albumie jest pewnie wiele niespójnych rzeczy ze sobą i tak dalej. Pójdź sobie intro i tam na początku jest pewien dialog, który ktoś wymawia, to sobie zobaczcie. I ja trochę, jak zostało mi to powiedziane, bo to jest trochę takie, ta osoba, która tam coś mówi, to jest trochę odbicie do tych wszystkich zarzutów, które ja dostawałem podczas tego i uważam je za super fajne i dlatego też wrzuciłem je na intro.
1: To jest głosówka, tak? Czy to jest jakieś...
0: Nie, to jest coś, co zostało mi powiedziane w pewnym wywiadzie, pewna osoba powiedziała coś w pewnym wywiadzie w moim kierunku odnośnie tego albumu.
1: Odnośnie V24.
0: Tak, okay. tak. Więc i zgadzam się z tym, co tam zostało powiedziane trochę i że to jest ciekawe. Ja ten album traktuję jako część mojej drogi i gdzieś tam... Ja wiem na przykład, że teraz, w tym momencie, w którym jestem teraz, nie wydałbym takiego albumu jak V24.
1: Ale czy będę fajnie, się... że się zgadzamy. Ja bym tego nie nagrał, ty byś tego nie nagrał.
0: Tak, ale nie wydałbym teraz takiego albumu. Ale czy żałuję, że go wydałem? Oczywiście, że nie. W sensie lubię czasami nawet se wrócić do niektórych numerów z tego albumu. Wiadomo, że nie do wszystkich, wiadomo, że one nie były idealne. No ale gdzie miałoby sens robienie muzyki, jeśli wszystko by było
1: od początku
0: idealne? No wiesz, jakby fajnie jest chyba w całej karierze i w całym robieniu jakby czegoś ciekawego w życiu i jakby jarania się danymi rzeczami, przechodzić drogę i się uczyć na niej. W sensie nikt nie zrobi... W sensie nikt mi nie powie, jak mam coś zrobić, jeśli ja sam czegoś nie zrobię i się nie nauczę na błędach robienia jakichś rzeczy, nie? Ale tak, ja bardzo się jarałem tym albumem w tamtym okresie. Uważam, że teraz poprawiłbym w nim wiele rzeczy, ale nigdy nie będę się go wstydził, nie? W sensie jakby...
1: To jest super, że to widzisz, że potrafisz to przyznać po czasie, bo wiesz... Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym tu siedział z Frostim, z którym gadałem jakiś czas temu, to w życiu by tak nie powiedział o żadnym swoim kawałku. Okay. Nigdy, nie?
0: Okej.
1: Wiesz...
0: Ciekawe.
1: A młodym raperom brakuje pokory, umówmy się.
0: No, w sensie, stary, no w sensie ja mam tak, że czasami są te numery, że na przykład nie lubię ich słuchać. Że są numery na V24, których nie lubię słuchać, bo uważam, że są średnie. Jakby, ale w tamtym okresie to był mój najlepszy kawałek w życiu i się nim turbo jarałem, więc jakby to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że możesz przechodzić tą drogę i teraz z poziomu robienia Family Brand mogę spojrzeć na albumy wstecz i powiedzieć to i to było niefajne, już tak tego nie zrobię, teraz na Family Brand zrobię to tak, a za rok jak będę wydawał kolejny album, spojrzę na Family Brand i powiem to było w sumie średnie na tym albumie. I teraz zrobię to lepiej. I za każdym razem uważam, że dopóki jakby czerpiesz pasję z robienia muzyki, jak czerpiesz, jakby uczysz się i tak dalej, to te błędy są właśnie zajebiste. I ta krytyka, jak ty oceniałeś, to ta krytyka w tamtym momencie, może ja się nie zgadzałem z tobą i mówiłem, że kurde, wyzywa mnie i mówi, że ten album nie jest słaby.
1: Nic takiego nie było.
0: że mówi, że jest tylko nawijane o hajsie i tak dalej. I wtedy może się z tym nie zgadzałem, ale teraz mogę się z tym zgodzić. I na pewno tam były rzeczy, których było za dużo, które były chaotyczne, które były nie takie, jak powinny być, ale to jest właśnie część drogi. I to jest właśnie w jakiś sposób uważam intrygujące.
1: A czemu komentarz usunąłeś pod recenzji?
0: A jaki komentarz?
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu podoba. I nie ma go już, nie wiem, co się stało.
0: Naprawdę?
1: Przysięgam na mamuśkę.
0: Ale to...
1: Pozdrawiam, mamo, jak to oglądasz.
0: Ja nie usuwałem, przysięgam, że nie usuwałem.
1: Kurde, rozkminialiśmy to wczoraj. Jeżeli możecie, to sprawdźcie. Może jest nagle,
0: ja
1: nie wiem. Arono, sprawdź.
0: Sprawdzę.
1: Przysięgam, że był pod recenzją.
0: Ja dzisiaj oglądałem tą recenzję. No.
1: I był komentarz od ciebie z twojego konta. No chyba, że to było jakieś inne konto. Ale
0: ja
1: nie, zobaczę. Pamiętam.
0: Bo ja nawet oglądałem.
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu spodobało, czy że podoba.
0: Ja pamiętam, że pisałem ten komentarz, ale rzeczywiście, czy nie? Nie ma tego, ale mogę skomentować jeszcze raz, jak chcę.
1: Tak. Ale nie. Dzięki za rozmowę.
0: Ale nie usuwałem, akurat naprawdę nie usuwałem, więc nie wiem, o co tam chodzi. Bo pamiętam, że komentowałem. A też to był taki komentarz, że szczególnie.
1: No tak, go usunąć, no właśnie, wiesz, nie? I wczoraj...
0: Jakbym tam cios wyzywał i później bym usunął i powiedział, kurde, może nie powinienem takiego komentarza wrzucać, ale to jak było fajnie, że ci się spodobało, to ten...
1: Jeden jeszcze z takich... luźniejszych tematów, bo mam tutaj cytat od ciebie. Siedzę na kolacji w garniturze z Spider-Manem. I wyjaśnij, czy to chodzi o Toma Hollanda, czy o co chodzi z tą
0: o
1: sytuacją?
0: Holanda.
1: Bo ja nie wiem, czy było jakieś zdjęcie, czy mnie coś ominęło.
0: Nie było żadnego zdjęcia.
1: To co to była za sytuacja?
0: Wiesz co, ja byłem z moją narzeczoną twarzami kampanii Prady Paradigm Perfumów na Polskę. A Tom Holland był na cały świat. No i tak się złożyło, że...
1: Kiedy to było? Bo teraz mamy premierę filmu, wiesz,
0: tak,
1: o tym.
0: Tak, wiem.
1: To jest hot temat.
0: Tak. No to było wtedy jakoś jak certyfikat wychodził. Ja nie pamiętam, kiedy byliśmy w Nowym Jorku, ale tak, no, tak się złożyło, że się spotkaliśmy.
1: Okej, ale czyli to była taka przecinka po prostu...
0: Biznesowa stricte, no.
1: Okej.
0: Ale fajnie było.
1: Jak pachnie Tom Holland oprócz tego, że Pradą? A Zendaya?
0: Nie było Zendai. No, nie było. Ale było bardzo dużo w ogóle na tym evencie aktorów, na przykład większość ze Stranger Things. Też miałem taki moment takiej realizacji, że tak, co się właściwie dzieje, że jestem w Nowym Jorku, w jakimś budynku, obok mnie drinki se piją aktorzy ze Stranger Things. Byli też ten aktor, taki młody z tego horroru, z tym clownem.
1: Z It?
0: Tak, ale nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa.
1: Nie, już nie pamiętam.
0: Taki wygląda jak taki bully, taki ten. Taki,
1: no, nie był Barry, nie.
0: Nie wiem, ale byli tam, było tam dużo bardzo aktorów, było bardzo dużo w ogóle takich osób, których ja nawet nie znałem często, w sensie, że my tam byliśmy z kilkoma osobami, ktoś mówi, Bart, idź. Kto to jest, jakby i tak dalej. Poznałem, pogadaliśmy chwilę z synem Travisa Barkera. Bardzo, bardzo fajny chłopak. Nie, no fajnie było, no po prostu fajnie było. I jak pachnie Tom Holland, to jak Prada po prostu.
1: A teraz będziesz szedł do kina? Jesteś fanem tak Spidermana po prostu?
0: Nie, ale pójdę do kina. Ale czy jestem takim fanem, żeby turbo się jarać, to nie, ale jak są jakieś eventy kinowe, tak jak teraz Odyseja, jakieś Toy Story i tak dalej, to lubię sobie pójść do kina po prostu i uczestniczyć w tym, że cały świat się jara w danym momencie danym filmem. Ale tak, żeby być jakimś turbo zajawkowiczem Marvela i tak dalej, to nie, aczkolwiek jak są takie wielkie premiery, to se zawsze idę obejrzeć. Ale nie jaram się tym jakoś niesamowicie. Bo nie jestem w tym lorze pewnie tych wszystkich multiversów, że to jest za głębokie, żeby już w to wchodzić.
1: Już jest tyle tego wszystkiego, że ja już też nie wiem. Tym bardziej, że ja tu w pracy jestem, wiesz, w rapie, później po pracy jestem u siebie w rapie i jak jest 24, to mam, wiesz, 20 minut na Mario na Switchu i to jest wszystko, nie? Więc tyle jestem w stanie zrobić. Ja na koniec moich rozmów mam taki rolling, trochę rolling joke, takie rolling pytanie, jak można tak powiedzieć. To jest twoja kamera. I poproszę cię o 30 powodów, żeby ludzie posłuchali twojego najnowszego albumu. Czas start, 3 minuty.
0: 30 powodów?
1: 30.
0: Po prostu. Jeśli macie ochotę, tego przesłuchajcie. Jeśli nie macie go ochoty słuchać, tego nie słuchajcie. Jakby muzyka jest po to, żeby ją enjoyować. Sprawdźcie se, nie wiem, 3 kawałki. Jeśli wam się spodobają, zostańcie na dłużej. Jeśli wam się nie spodobają, to po prostu przejdźcie na artystę, którego lubicie słuchać i wspierajcie artystów, których lubicie słuchać. Nie musicie koniecznie słuchać mnie. Ta muzyka jest głównie dla mnie. I ta muzyka jest też głównie dla ludzi, którzy tą muzyką się jarają. Jeśli nie jesteś osobą, która jara się tą muzyką, to jej nie słuchaj. Jeśli jesteś osobą, która się jara, to ty wiesz, czym się jarać.
1: Ja bardzo chętnie posłucham. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Było bardzo miło. Tak. Myślę, że na pewno się spotkamy jeszcze przy następnych ruchach. I co? Do następnego. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
0: Po reklamie. Kiss FM. Radio Kiss FM Poznań. To jest update Radia Kiss FM Poznań.
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu. Pozwolicie, to na początek dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia zagościła
8: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa, multimedalistka Mistrzostw Świata w pływaniu zimowym. W tym sezonie wystartowałam w 4 zawodach w pływaniu open water. Open water to jest pływanie na wodach otwartych. Wystartowałam na dystansach 950 metrów i w swojej kategorii wiekowej zajęłam 1. miejsce.
7: Oczywiście gratulujemy. A jakie teraz plany, najbliższe plany?
8: Najbliższe plany to jest rozpoczęcie przygotowań już do sezonu pływania zimowego. I w najbliższym czasie zaczynam już treningi basenowe, przygotowania do najważniejszej imprezy w pływaniu zimowym. To jest bardzo dużo wyrzeczeń. Trzeba bardzo często chodzić nie tylko na basen, trzeba chodzić też pływać w zimnej wodzie. W moim tutaj kalendarzu przygotowań to są 4 wyjścia na basen i 3 wyjścia do pływania w wodzie, w jeziorze.
7: W jakich akwenach między innymi?
8: Moim ulubionym akwenem jest Jezioro Szczeszyńskie. Drugim fajnym obiektem, na którym lubię się pojawiać, to są glinianki w Mosinie.
7: A co daje takie pływanie w zimnej wodzie? Jakie są korzyści z tego?
8: No, korzyściami pływania w zimnej wodzie przede wszystkim to jest świetne samopoczucie, jest to taki wysyp adrenaliny, dopaminy, jesteśmy po pływaniu szczęśliwi, zadowoleni. Bardzo dobrze wpływa zimowe pływanie na skórę, na ciało. Przede wszystkim wzmacnia się nasza odporność. Jesteśmy po prostu bardziej zadowoleni z siebie i z życia.
9: Sport w Poznaniu.
7: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że pływanie w zimnej wodzie to nie jest to samo, co morsowanie.
8: Tak, pływanie zimowe polega na tym, że my zanurzamy całe ciało, nie stosujemy żadnych docieplaczy, czyli nie stosujemy butów neoprenowych, nie zakładamy rękawiczek ani czapek, zakładamy tylko czepek i okularki. Pływacy zimowi też nie robią rozgrzewki przed wejściem do zimnej wody, wręcz stoją na plaży w kostiumie kąpielowym i wychładzają jeszcze ciało tym zimnym powietrzem, żeby potem wejść do tej wody, zanurzyć ciało, zanurzyć przede wszystkim głowę i zacząć pływać.
7: A co jeśli słuchają nas poznaniacy, wielkopolanie, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z takim pływaniem w zimnej wodzie? O tak.
8: Teraz jest doskonały czas, żeby nie kończyć pływania tutaj na wodach otwartych, czyli w jeziorach, żeby starać się raz w tygodniu chodzić na to jezioro, oczywiście w zabezpieczeniu, żeby mieć ze sobą bojkę, mieć ze sobą osobę towarzyszącą.
9: To warto wiedzieć.
8: Pływać blisko brzegu, woda nie musi być głęboka, nie musimy daleko wypływać, możemy mieć wodę do pasa. Warto pływać oczywiście przy kąpieliskach, w Szeszynku jest świetne kąpielisko, także warto tam po prostu być, pływać i robić to regularnie, bo najważniejsza w pływaniu zimowym jest ta regularność wchodzenia do zimnej wody.
7: A jeśli ktoś chciałby dołączyć, gdzie może się zgłosić, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
8: Zachęcam do obserwowania mojego konta na Instagramie Agnieszka Stachowiak iSwimmer albo mojego konta na Facebooku. Tam zawsze zapowiadam, kiedy się pojawię na wodach otwartych. Zachęcam wszystkich do śledzenia moich kont na mediach społecznościowych. Tam będą wszystkie informacje, gdzie można się ze mną spotkać i spróbować swojej przygody z pływaniem zimowym.
7: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
8: Agnieszka Stachowiak.
7: Pięknie dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
7: W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o warsztatach antyprzemocowych dla chłopców.
10: Po raz pierwszy mamy okazję mieć taki projekt w Poznaniu. Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej. Są to warsztaty antyprzemocowe dla chłopców w wieku między 13 a 18 lat. Jest to projekt polegający na przeprowadzeniu czterech warsztatów w takich niedużych grupach 12-osobowych i do tego zapraszamy poznańskie szkoły, aby zgłaszały się do fundacji, która te warsztaty będzie realizować, a ich celem jest stworzenie przestrzeni, aby młodzi uczestnicy, konkretnie chłopcy, mogli przyjrzeć się wzorcom męskości, przeanalizować też presję, która jest związana ze stereotypami, a także zdobyć narzędzia, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
7: Jak długo będą trwać takie zajęcia?
10: Te zajęcia rozpoczynają się w październiku. Teraz jest etap rekrutacji szkół chętnych do udziału w warsztatach i będą trwały do końca grudnia. Jest link, gdzie można zgłaszać swoje uczestnictwo.
7: A dlaczego warto się zgłosić?
10: Dlatego, że analizy wskazują na to, że przemoc rówieśnicza często głównie dotyczy chłopców. Oczywiście nie zawsze, ale to chłopcy nawet sami przyznają w takich badaniach, że są sprawcami zachowań przemocowych, ale także doświadczają pewnej presji emocjonalnej i braku wsparcia w budowaniu bezpiecznych, takich przyjaznych relacji. I to właśnie chłopcy zgłaszają ten brak wsparcia. Często jest to tak stereotypowo rozumiane, że chłopcy poradzą sobie lepiej, że to dziewczynki należy wspierać, ale chcemy podkreślić, że jakby obie płcie wymagają takiego równorzędnego wsparcia. I myślę, że te warsztaty mogą pomóc młodym chłopakom, aby też właśnie rozpoznawać i nazwać swoje emocje, komunikować się w sposób asertywny, ale bez przemocy. Te zajęcia właśnie będą polegały na takiej pracy w małych grupach warsztatowych, na dyskusjach. To nie będą wykłady, tylko to będzie takie doświadczenie, które ma jakby pokazywać szacunek, empatię i współpracę. To ma być jakby celem tychże warsztatów. One mają rozwijać komunikację, mają rozwijać inteligencję emocjonalną, a także umiejętność radzenia sobie z takimi konfliktami codziennymi. Także wzmacniać własne poczucie wartości i przede wszystkim reagowanie na przemoc. Kierując się też tym, co dzieje się w innych miastach, a ta fundacja, która te warsztaty przeprowadza w wielu miastach, już przeprowadzała te warsztaty. A teraz Poznań, tak, teraz Poznań. Cieszę się, że dołączyliśmy. Niestety nie jako pierwsi, ale dołączyliśmy. Czekamy, jaki będzie też odzew na te warsztaty, bo w zamiarze jest kontynuowanie tego w przyszłym roku.
7: Przypomnijmy, w jakim wieku tutaj chłopcy i panowie mogą się zgłaszać, młodzi panowie, młodzi mężczyźni.
10: Tak, młodzi mężczyźni w wieku od 13 do 18 lat, czyli szkoły ponadpodstawowe. I to te szkoły mogą się zgłaszać do projektu.
7: To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłaszać.
10: Wystarczy wejść na stronę miasta Poznania, tam są wszystkie szczegóły w artykule Warsztaty antyprzemocowe dla chłopców.
7: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
10: Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej.
7: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję serdecznie.
7: Przypomnę, zajęcia nie są prowadzone w formie wykładów, lecz ćwiczeń i dyskusji w małych grupach. W naszym programie czas zajrzeć do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam wystawy, spotkania autorskie, ale też spotkania w muzeach literackich. Na tym nie koniec.
11: No i oczywiście, jak zawsze, będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć. Będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki. W klubie książki u Sienkiewicza Duma i Uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem, propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających, a szczególnie zapraszamy 24 września i o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
7: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem.
11: Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni.

0: kompletnie inna lalka. Nie dlatego, że lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
1: Mówiła nam Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
3: Urszula Salamon, zapraszam. Do 8 lat więzienia grozi dwóm kierowcom z Serbii zatrzymanym podczas nielegalnego przewozu 34 migrantów. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na autostradzie A2 pod Poznaniem. Wszyscy cudzoziemcy złożyli wnioski o azyl na terenie Łotwy. Po zakończeniu postępowania zostaną tam odesłani. Zmieniamy temat. Biżuteria warta dziesiątki tysięcy złotych padła łupem złodzieja w trzech wielkopolskich miastach. Wrześni, Poznaniu i Lesznie. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
4: Mieszkaniec Twarzędza zrobił sobie z tej przestępczej działalności źródło dochodu.
3: 40-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Zgłoszenia można wysyłać do 15 października. Na chętnych czeka blisko 90 miejsc, m.in. w Urzędzie Miasta Poznania, Poznańskim Centrum Świadczeń i w Ogrodzie Zoologicznym. Staże potrwają 4 miesiące. Tymczasem kopalnia soli w Kłodawie wstrzymała kontrowersyjną inwestycję. Chodzi o składowanie niebezpiecznych odpadów w pustych przestrzeniach po wydobyciu soli. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
5: To właśnie tam miałyby trafiać odpady, takie jak azbest czy popioły ze spalarni.
3: Składowisku sprzeciwiają się mieszkańcy, obawiają się skażenia gleby i wód gruntowych. Pora na ważne informacje dla kierowców i pieszych. W poniedziałek ruszy przebudowa chodnika na Wioślarskiej. Inwestycja będzie realizowana po północnej stronie ulicy, na wysokości szkoły podstawowej numer 3. Prace potrwają do połowy grudnia. Trzy osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem. To 19- i 20-latkowie. Do tragedii doszło w Białej Wsi. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków na drodze.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
3: Trwa walka o przywrócenie populacji kuropat w Polsce. Pod Poznaniem uwolniono z hodowli 600 sztuk tych ptaków, mówi Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo.
6: To miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy, małe pola.
3: Kuropatwy były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu jeszcze w latach 60. Później ich liczba zaczęła dramatycznie spadać. Pociąg do kultury ponownie połączy Berlin, Poznań i Warszawę. We wrześniu i październiku w czasie podróży będą odbywać się w wagonach koncerty i wystawy. Tymczasem ruszają przygotowania do tegorocznych senioralnych. W centrum wydarzeń ponownie będzie zdrowie.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie poruszymy sporo tematów, między innymi powiemy o pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej w Poznaniu. Zajrzymy też do Teatru Ósmego Dnia. Co jeszcze w tym kwadransie? Powiem o urządzeniach AED i specjalnym projekcie w Poznaniu. Na początek, zgodnie z opowiedzią, okolice ulicy Biskupińskiej i ważna informacja dla kierowców i pieszych.
2: To warto wiedzieć.
8: Sukcesywnie, nieustannie prowadzimy prace związane z modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania. To są roboty związane z peronami, z torami, ale także z remontami przejazdów kolejowo-drogowych. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. I właśnie do 2 października planujemy roboty na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. Ze względu na ich zakres, a więc na kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze w obrębie tego przejazdu kolejowo-drogowego. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Warto wspomnieć, że prace na przejazdach kolejowo-drogowych realizowane w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania zdecydowanie zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dokładamy przy tym starań, aby te wszystkie prace, które są konieczne do wykonania, w jak najmniejszym stopniu wpływały na komunikację. Dlatego prowadzimy je sukcesywnie i nigdy nie modernizujemy dwóch przejazdów, które znajdują się w sąsiedztwie w tym samym czasie.
1: W związku z pracami na przejeździe kolejowym trasa linii autobusowej numer 146 zostanie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Czas na kolejny temat, a teraz będziemy mówić o wyjątkowym projekcie.
9: Marta Szajek z Pomogę, bo mogę.
10: Aneta Olszewska, Drużyna Szpiku.
9: Chciałobyśmy dzisiaj opowiedzieć o świetnym projekcie, który dotyczy szkół, który dotyczy dzieciaków i kadry szkolnej. Nazywa się projekt Szkoła AED. Zależy nam na

0: tym, żeby w każdej szkole, to jest w ogóle projekt ogólnopolski, żeby w każdej szkole znalazło się AED, czyli...
1: AED jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jest to urządzenie, które w bezpośredni sposób pomaga ratować życie.
0: Bardzo nam zależy, żeby ten projekt wybrzmiał tutaj w Poznaniu, ponieważ jest to projekt dotyczący szkoły AED, natomiast musimy podkreślić to i powiedzieć, że dlaczego my, drużyna Szpiku, też bierzemy w tym udział, ponieważ 10% z zakupu każdego AED dodatkowo wspiera naszych podopiecznych, czyli chorych onkologicznie.
2: To może przybliżmy słuchaczom, na czym tak dokładniej polega ten projekt.
1: Projekt ten, tak jak wspomniała Aneta, jest projektem ogólnopolskim i polega na tym, że wyposażamy placówki edukacyjne właśnie w AED, czyli w sprzęt, który bezpośrednio może uratować życie, które poprowadzi cię dosłownie za rączkę i pokaże ci po kolei, krok po kroku, co należy zrobić z poszkodowanym, który znalazł się w sytuacji NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia.
0: Ja może o tym, jak zgłosić się do tego projektu, to jest w ogóle bardzo proste dla szkół, bo my większość pracy zrobimy za tą szkołę, wykonamy za tą szkołę. Można wejść na stronę projektu, czyli www.szkoła.aed. I tam po prostu wyrazić chęć udziału w tym projekcie. My jako drużyna Szpiku, fundacja, zakładamy zrzutka.pl dla każdej szkoły. Szkoła dostaje od nas link, wszelkie materiały, którymi mogą się posługiwać, jeśli chodzi o ten projekt, mogą promować ten projekt, mogą wysyłać linki do rodziców dzieci z tej zrzutki.
3: To warto wiedzieć.
0: I rodzice mogą dowolną kwotą zasilać tą zrzutkę i przyczyniać się do tego, że w tej szkole, gdzie są ich dzieciaki, będzie urządzenie AED.
1: Tak, ale to dodatkowo jeszcze tak uzupełnię. Jest to projekt lokalny dla całej społeczności, czyli jeżeli szkoła zdecyduje się na wyposażenie placówki w AED, ale tak zwane zewnętrzne, czyli montujemy sobie szafkę na zewnątrz budynku, to wówczas to AED jest dostępne nie tylko dla osób, które przebywają w samym budynku w szkole, ale także dla lokalnej społeczności. Także do zbiórki mogą również dołączyć się lokalne firmy, przedsiębiorstwa, co na pewno powoduje, że ta zbiórka jest dużo szybciej i sprawniej zakończona.
2: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał i chciałby znaleźć wszelkie szczegóły?
1: Informacje są dostępne na naszej stronie www, czyli szkołaaed.pl. Można się również zgłosić do nas telefonicznie.
0: Bardzo zapraszamy wszystkich do tego projektu. Uważamy, że to jest projekt, który jest fantastyczny i AED powinno się znaleźć w każdej szkole.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiły
1: Marta Szajek, Pomogę, bo mogę.
0: Aneta Olszewska, drużyna Szpiku.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękujemy.
2: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
4: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karmnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. 1 października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać. I oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
2: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. Czas na kulturę. Teraz Szymon Bojdo z Teatru 8 Dnia i garść zaproszeń.
5: Zaproszenia na październik. Właściwie zaczynamy od 1 dnia października i kontynuujemy taki przegląd, o którym już chyba kiedyś Państwu wspominałem. 8 dni teatr. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury właśnie na pokazanie 8 takich najlepszych, najciekawszych spektakli teatru alternatywnego z całej Polski. I dzięki temu możemy zobaczyć różne produkcje, których byśmy normalnie nie zobaczyli pewnie, bo musielibyśmy gdzieś jechać. I już 1 października o godzinie 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego, który był wyprodukowany w Teatrze Rozbrak w Bytomiu w ramach programu Przestrzenie Sztuki. Reżyseria Maciej Gorczyński, tytuł Antena na podstawie twórczości Sergeja Żadana, to jest jeden z najwybitniejszych obecnie ukraińskich pisarzy, opowiada także o życiu codziennym w realiach wojny, o miłości, o tym, czego brakuje i czego jest za dużo w czasie wojennym. Bardzo ciekawe były też jego relacje w mediach społecznościowych właśnie z Charkowa, gdzie się urodził i gdzie mieszka, gdzie żyje na co dzień, także myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie z tym teatrem, dość duży spektakl i bardzo, myślę, ważny i serdecznie zapraszam też, można przekazać te informacje osobom, które na przykład mówią po ukraińsku, że oprócz polskiego tekstu wymawianego na scenie będą też napisy w języku ukraińskim, więc będzie to też okazja do jakiegoś takiego spotkania i do integracji w teatrze, no i do uczestnictwa właśnie w tym naszym przeglądzie teatralnym. Natomiast 3, więc bardzo szybko, 2 dni później, przyjeżdża do nas bardzo ciekawy teatr, również w ramach przeglądu 8 dni teatr, A3 Teatr, spektakl Plan Lekcji, no i mamy już kolejny miesiąc roku szkolnego, więc myślę, że jak najbardziej pasuje, ale jest to propozycja dla osób starszych, dla osób dorosłych, dlatego, że opowiada o tym, że 3 dorosłych mężczyzn wraca właśnie do szkoły, zasiada w szkolnych ławkach i to od razu nam się kojarzy, myślę, jak najbardziej z teatrem Tadeusza Kantora i ze spektaklem Umarła klasa, więc ta szkoła jest wtedy taką metaforą różnych życiowych doświadczeń, takich egzaminów, przed którymi stoimy w życiu i no naszego przemijającego dzieciństwa i dojrzewania. Serdecznie zapraszam.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
5: 1 października na godzinę 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego i 3 października na godzinę 19 A3 Teatr spektakl Plan Lekcji.
2: Zapraszał Szymon Bojdo z Teatru 8 dnia w Poznaniu. Teraz zajrzymy nieco dalej od Poznania, zajrzymy do Rogoźna Wielkopolskiego.
3: Co słychać w Wielkopolsce?
6: Maciej Gracz, zastępca burmistrza Rogoźna. Jesień to jest piękna pora. Jesień to jest pora, w której w gminie Rogoźno, bo nie tylko w samym mieście, bardzo dużo się dzieje. Są to wydarzenia zarówno o takim profilu kulturalnym, jak przede wszystkim rekreacyjno-sportowym. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do skorzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 11. Rogoziński Półmaraton Przemysła II. To jest taki półmaraton w bardzo jesiennej, listopadowej, co prawda już scenerii, ale taki, który no, przyciąga rzesze tych biegaczy, bo biegnie się głównie traktami leśnymi, które w tej jesiennej odsłonie są niezwykle atrakcyjne, jeśli nie ma takiej szarówy, gdzie pada ten deszcz, a ostatnie 2 lata takie były, gdzie sprzyjała nam pogoda, to niezwykłe doznania biegaczy i wysokie oceny organizacyjne. Wcześniej w październiku organizujemy jesienny marsz Nordic Walking połączony z biegiem na 5 kilometrów, również dosyć duża impreza. No i po raz pierwszy w Rogoźnie impreza wioślarska. Mamy nadzieję, że o profilu, czy o charakterze mistrzostw Polski, długodystansowe regaty wioślarskie na dystansie 7,5 lub 8 kilometrów. Prawdopodobnie drugi weekend października.
3: Z mikrofonem przez Poznanie.
2: A teraz w naszym magazynie zabiorę Was do Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu, a tam dzieje się.
7: Myślę, że w takich różnych kierunkach się dzieje. Pomocy materialnej, też higienicznej. Siostra Józefa Elżbietanka z Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu.
2: Nie brakuje też pomocy resocjalizacyjnej.
8: Mam na imię Przemek, jestem podopiecznym w Domu Nadziei.
7: Przemek trafił do nas rzeczywiście po terapii, szukając wsparcia, schronienia, ale jednak gdy zauważyłyśmy, że ma dużo talentów, szczególnie muzycznych, więc też prowadzi warsztaty z naszej świetlicy. Przygotowuje się też do nagrywania teledysku z osobami w kryzysie bezdomności. Przepięknie śpiewa, sam układa przeróżne teksty. Myślę, że warto posłuchać tego młodego człowieka i też warto pomagać, bo dzięki temu, że trafił do naszego domu, ma szansę stanąć na nogi, ma szansę nie zmarnować życia. W rozmowie wiemy, że to, co jest za nami, to już nie wróci się. I czasami jest tak, że my już nie mamy wpływu, żeby to naprawić, ale mamy szansę, to, co jest przed nami, i jeżeli jest ta pomocna ręka, pomocna dłoń i wsparcie, może ta osoba rzeczywiście stanąć na nogi i jeszcze dużo dobrego, pięknego w życiu zrobić.
2: Widzę ten błysk w oku i chęć do działania, tak?
8: Tak, tak, jest chęć do działania. No tak krótko mogę zaapelować też do młodych, że nie warto po prostu się mieszać w używki. Chcę zmiany.
7: Przemek na co dzień tutaj maluje pomieszczenia, pomaga w remoncie dalszym, ale też w międzyczasie rapuje.
2: No i właśnie, to zaprezentujmy słuchaczom.
8: No okej. Ten kawałek napisałem na terapii, będąc na terapii. Znowu muszę się postarać. Wersy pachną nikotyną, stresem i benzyną. Dorastałem tam, gdzie marzenia szybko giną. To było przyczyną, żeby ten talent rozwinąć, zanurzyć się w hip-hopie i po prostu w niej płynąć. Yo, yo, yo.
2: Jak siostra pierwszy raz zareagowała, gdy usłyszała?
7: Bardzo pozytywnie. Wszystko, co piękne, szlachetne, to jestem otwarta i jestem otwarta też do współpracy, żeby też przede wszystkim teraz pomóc Przemkowi stanąć na nogi.
8: Teraz będziemy teledysk nagrywać. Dalsza część też kawałków będzie realizowana tutaj w studio u sióstr. No to jest dla mnie coś pięknego tak naprawdę, bo nigdy nie miałem możliwości takiego działania. Od siostry dostałem studio i możliwości, spore możliwości do nagrywania tego wszystkiego, co kocham, nie? Tak naprawdę.
2: To trzymamy kciuki?
7: Tak, trzymamy i pomagajmy.
8: Zrobi mi się fajnie, kiedy ty postawisz na mnie, yo! Yo, yo, yo, yo.
2: Dodam tylko, że codziennie z Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu korzysta kilkaset osób. Kolejny temat w naszym magazynie. Twórcy animacji mogą już zgłaszać swoje filmy i seriale do 4 konkursów 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Nabór potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Łączna pula nagród przekracza 100 tysięcy złotych, a zdobycie Grand Prix w konkursie filmów krótkometrażowych wiąże się ze skróconą drogą do nominacji do Oscara.
9: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym programie garść tematów z Poznania, ale też zajrzymy do innych miast regionu. Powiemy o dużej inwestycji w Lesznie. Na razie nie zdradzam szczegółów, zostańcie ze mną, dowiecie się więcej.
3: To warto wiedzieć.
2: Niebawem czas rozpoczęcia roku akademickiego.
10: Dlatego to dobry czas, aby studenci upewnili się, że posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Może być ono zapewnione przez rodzica lub innego członka rodziny, pracodawcę lub uczelnię. Prawo do ubezpieczenia można łatwo i szybko zweryfikować, logując się na internetowe konto pacjenta lub do aplikacji Moje IKP. Sprawdzić to możemy także w salach obsługi klientów Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, na ulicy Baraniaka 88D budynek E lub Grunwaldzkiej 158 w Delegaturach w Lesznie, Kaliszu, Pile i Koninie oraz w punktach obsługi klientów w Rawiczu i Słupcy. Gdy student nie posiada osobistego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jest to możliwe do momentu ukończenia 26 roku życia. Do swojego ubezpieczenia mogą włączyć go rodzice lub współmałżonkowie rodziców, w dalszej kolejności dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, lub współmałżonkowie, jeśli mają swój tytuł do ubezpieczenia. Jeśli rodzic lub inna osoba uprawniona nie może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, albo student przekroczył 26 lat, zgłoszenie może dokonać uczelnia. Wniosek należy złożyć osobiście na uczelni, niezależnie od jej typu czy formy studiów. Procedura jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć kłopotów podczas wizyty u lekarza. Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych traci ważność po 4 miesiącach od zakończenia studiów lub usunięcia z listy studentów.
2: Jeszcze raz przypominam, zanim wrócisz na uczelnię, sprawdź swoje ubezpieczenie zdrowotne. W naszym magazynie teraz o zdarzeniu przy ulicy Błażeja w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Patrycki. Obywatelski z poznańskiej policji.
11: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli interwencję wobec zaparkowanego przed sklepem Mercedesa. Samochód miał włączony silnik, a w środku spało dwóch mężczyzn. Jak ustalili policjanci, pojazd ten podjechał w to miejsce zaledwie kilka chwil wcześniej. Ich zachowanie wzbudziło również niepokój osób znajdujących się w pobliżu. Policjanci postanowili sprawdzić, co jest powodem tej z pozoru niegroźnej, ale nietypowej sytuacji. W samochodzie znajdowali się dwaj mieszkańcy Warszawy, 21 i 22-latek. Już pierwsze sprawdzenie ich w danych w policyjnych systemach przyniosło odpowiedź, która w zasadzie nadała interwencji zupełnie nowy kierunek. Mężczyzna siedzący za kierownicą był poszukiwany. Miał do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze konflikty z prawem. Na tym jednak lista problemów się nie kończyła. Policjanci ustalili, że 21-latek w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą. Obowiązywał go bowiem kilkuletni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został on orzeczony w związku z wcześniejszym skazaniem za prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić również sam pojazd. Do działań wtedy dołączyli m.in. policjanci zajmujący się czynnościami dochodzeniowo-śledczymi z Komisariatu Policji Poznań Północ. Weryfikacja oznaczeń Mercedesa przyniosła kolejne ustalenie. Tablice rejestracyjne znajdujące się na samochodzie nie były przepisane do tego pojazdu, należały do Opla i wcześniej zostały skradzione, jak się okazało. Policjanci nie poprzestali na sprawdzeniu dokumentów i oznaczeń samochodu. Podczas dokładnego przeszukania Mercedesa znaleźli kilka zgrzewek zawierających marihuanę. Łącznie zabezpieczono niespełna 200 gramów narkotyku. W tym momencie ta interwencja, która rozpoczęła się od kontroli dwóch śpiących mężczyzn, obejmowała już kilka poważnych wątków. Pozostawało jeszcze ustalić, w jakim stanie 21-latek prowadził samochód. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie. Policjanci, mając jednak na uwadze wszystkie wcześniejsze ustalenia i charakter interwencji, zdecydowali o przeprowadzeniu dalszych testów. Od zatrzymanego w szpitalu pobrano krew do badań laboratoryjnych. Wynik nie pozostawił wątpliwości. W chwili prowadzenia samochodu 21-latek znajdował się pod wpływem kokainy oraz innych substancji psychotropowej. Zebrany przez policjantów z poznańskiej północy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości narkotyków, ale też prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego w warunkach powrotu do podobnego przestępstwa i obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów, ale także poruszania się samochodem z tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do tego pojazdu, które wcześniej zostały skradzione. Na wniosek prokuratury sąd zadecydował o zastosowaniu wobec 21-latka tymczasowego aresztowania. Najbliższe 3 miesiące podejrzany spędzi w areszcie śledczym.
2: Za zarzucane 21-latkowi przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Eko Poznań.
12: Za nami prestart wielkiego finału 33. akcji Sprzątanie Świata Polska i myślę, że najkrócej można powiedzieć, połączyliśmy siły w koalicji SOS dla Wody. Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji Sprzątanie Świata Polska. W Poznaniu nad Wartą spotkali się przedstawiciele Urzędu Miasta, Wód Polskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Fundacja Nasza Ziemia. Wspólnie nadaliśmy sygnał SOS dla Wody, niech będzie wolna od śmieci, zgodnie z hasłem tegorocznej akcji. Ale nie zaczęliśmy od słów, zaczęliśmy od działania. W godzinie 9 zespoły koalicjantów ruszyły sprzątać Wartę i Cebinę, zarówno z lądu, jak i z wody. Efekt to 508 kg zebranych śmieci, a wśród nich właściwie pełen przekrój tego, co człowiek potrafi pozostawić w środowisku. Puszki, szklane butelki, opakowania po kosmetykach, ubrania i buty, walizki, opony, kable, dętki, a nawet drzwi czy stół. Znaleźliśmy również odpady niebezpieczne, takie jak na przykład baterie czy gaśnice. Zebrane odpady zostały poddane morfologii przez Konrada Nowakowskiego i z tej morfologii płynął bardzo prosty wniosek. Te rzeczy nigdy nie powinny znaleźć się nad rzeką ani w wodzie. Mogły trafić do odpowiednich pojemników, a wiele z nich mogło zostać poddane recyklingowi. Druga część naszego spotkania pokazała natomiast, że ochrona wody wymaga współpracy na bardzo wielu poziomach. Rozmawialiśmy o systemie systemie gospodarowania odpadami w Poznaniu, o kampanii Wód Polskich Wody to nie śmietnik i o retencji oraz przeciwdziałaniu suszy. Najważniejsza myśl, która wybrzmiała podczas tego spotkania, to chyba to, że wszyscy jesteśmy potrzebni wodzie. Dlatego symbolicznym i bardzo ważnym momentem było czytanie deklaracji SOS dla wody przez uczniów Poznańskiej Szkoły Muzycznej, a następnie odegranie na trąbce sygnału SOS dla wody.
2: Przypomnę, podczas akcji sprzątania w Poznaniu zebrano ponad 500 kg śmieci. Pozostajemy w temacie przyrody, ekologii, ale będzie też sportowo. Posłuchajcie.
13: Chciałam zachęcić wszystkich do naszego uczestnictwa w naszym biegu Lauczodnika. Jeśli ktoś myśli, że bieganie musi oznaczać asfalt czy miejskie ulice, to naprawdę zapraszam do dołączenia do biegu Lauczodnika. Odbędzie się już 10 października w naszym ogrodzie dendrologicznym. Pobiegniemy pośród zieleni i zdecydowanie ścieżkami raczej przełajowymi. I to już po raz piąty. Dla osób, które nie biegają, to jest również do wyboru Nordic Walking, ale także konkurencje dla dzieci. I oczywiście to nie jest impreza tylko dla tych, którzy walczą o wynik. Można przyjść, potraktować to jako sportową przygodę, po prostu spędzić aktywny czas z rodziną w naszym ogrodzie dendrologicznym. Chodzi o to, żeby połączyć właśnie sport z naturą, pokazać, że kampus Uniwersytetu Przyrodniczego jest też miejscem otwartym dla wszystkich. Więc absolutnie nie trzeba być zawodowcem, trzeba mieć po prostu chęć, sportowe buty, może trochę energii. Resztę zapewnia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
2: Mówiła na naszej antenie Iwona Cieślik, rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przypomnę, bieg zaplanowano 10 października. Czas na temat, o którym mówiłem na początku. Chodzi o Leszno, a dokładnie o bardzo ważną inwestycję.
14: Myślę, że to bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców Leszna, a także dla osób, które przez Leszno tylko przejeżdżają. Obecnie faktycznie sąsiedztwo dworca kolejowego nie wygląda zachęcająco. Jest to bardzo mocno zdegradowany teren. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu mamy szansę zrealizować naprawdę bardzo ambitne zadanie, które połączy właściwie wszystkie możliwe formy komunikacji, czyli w jednym miejscu będą się spotykać pasażerowie podróżujący zarówno koleją, jak i autobusami, czy to miejskimi, czy tymi dalekobieżnymi, a także rowerzyści i piesi. Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, na wygodę, ale także na estetykę. Zamierzamy tutaj poprawić mocno ilość zieleni, zagospodarować wody opadowe. Chcielibyśmy także przy realizacji tego projektu uszanować tradycje i to, co mamy w tej chwili, ponieważ na dworcu kolejowym udało nam się zachować mimo remontu jedną z starych, zabytkowych wiat. Także zamierzamy także pod kątem architektury nawiązywać do tych elementów. Zadanie jest naprawdę bardzo złożone, skomplikowane, ale myślę, że przy dobrej współpracy wielu zespołów powinno się udać i za jakieś 2-3 lata to miejsce będzie wyglądać zupełnie inaczej.
2: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Komunikacja miejska. Cały czas trwa budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka w Poznaniu.
15: Oczywiście, że komunikacja bardzo zyska. Każdy odcinek, który jest kolejnym w sieci, powoduje, że sieć jest bardziej elastyczna, zyskujemy nowe połączenia, nowe możliwości. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Będzie możliwość szybszego dojazdu, szybszego połączenia Wildy z centrum miasta i to, co będzie też miało wpływ nie tylko na to, że na tym odcinku będziemy mogli przejechać szybciej, ale także będzie miało to wpływ w ogóle na linie, które tamtędy zostaną poprowadzone, ponieważ będzie można po prostu łatwiej się dostać z tego rejonu w kierunku do centrum i dalej na tych liniach, które tam ten odcinek będą obsługiwały, ale też warto zwrócić uwagę na taki aspekt oczywiście związany z komunikacją, ale nie tylko, w ogóle z takim wizualną stroną miasta, ponieważ trasa pana Ratajczaka zupełnie zmieni tą ulicę. My sobie nie zdajemy sprawy, jak inwestycje komunikacyjne, jakie mają ogromny wpływ, zwłaszcza inwestycje komunikacyjne w trasy tramwajowe, jakie mają ogromny wpływ na to, jak miasto wygląda. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić miasto bez trasy na Rataje, trasy tramwajowej, która biegnie wzdłuż ulicy Lewandowskiej i dalej w kierunku do mostu Świętego Rocha. Można przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno, bo to było przed rokiem 2000, tej trasy nie było. Tam wtedy normalnie jeździły samochody. Mieliśmy normalne skrzyżowanie przy ulicy Wrocławskiej ze światłami. To był taki, można powiedzieć, najszybszy dojazd w kierunku do Rataj, samochodowy, kołowy. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na tą okolicę i widzimy, jak tam fajnie jeżdżą tramwaje, jak to fajnie wygląda, ciężko sobie wyobrazić ten fragment miasta bez trasy tramwajowej i trudno sobie wyobrazić, jak tam nie ma tramwaju, a jeżdżą tam samochody. Jest to niemożliwe. Dlatego to ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy miasto, jak nasze miasto wygląda i jestem przekonany, że tak samo będzie z ulicą Ratajczaka, którą przez wiele, wiele lat można było kojarzyć z tym, że tam były bardzo dużo samochodów zaparkowanych tak naprawdę po obu dwóch stronach. Nie wyglądało to najlepiej. Można też zobaczyć, jak się zmienił Święty Marcin po przebudowie, jak ta ulica wygląda, jaka jest zielona, jak to fantastycznie naprawdę wygląda. Naprawdę bardzo dużo zyskujemy na takich właśnie inwestycjach komunikacyjnych, zwłaszcza tramwajowych. Warto też zobaczyć, jak wygląda trasa na Narmowice. Niesamowita trasa, niesamowite. Jeżeli chodzi o komunikację, to jest pierwsza klasa, bo można szybko sobie dojechać, ale też jak fajnie ten obszar wygląda teraz. To naprawdę ma bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy nasze miasto, jak ono wygląda. Jedyną dostępną komunikacją była komunikacja autobusowa. Nie było innej możliwości, a z uwagi na fakt, że ulica Naromowicka była jaka była, te autobusy i też, nie tylko z uwagi na to, że ulica Naromowicka po prostu nie miała jakby dużych, to nie była ulica o jakichś ogromnych parametrach i ogromnej przepustowości, ale z uwagi na to, jaki tam był ruch, to naprawdę wielość osiedli i naprawdę zabudowa spowodowała, że była ogromna potrzeba tego, żeby usprawnić tam przede wszystkim komunikację publiczną, bo jeżeli mamy sprawną komunikację publiczną i pasażerowie i mieszkańcy to widzą, to jest tylko kwestią czasu, kiedy bardzo wiele osób przesiądzie się po prostu na tramwaj i zrezygnuje z samochodu, bo wie, że ma pewny, bezpieczny, szybki transport w postaci tramwaju i nie ma sensu po prostu pchać się samochodem do centrum miasta.
16: A z tym akurat się zgodzę, w godzinach szczytu, szczególnie w centrum, trzeba swoje odstać.
9: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu, a dziś w studio przy 27 grudnia
7: Justyna Janiec-Walczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
16: To zaczniemy od wyprawy, która co prawda już się rozpoczęła, ona trwa.
7: Wyprawa trwa, dosłownie trwają już badania dzieci.
3: To warto wiedzieć.
7: Badania protetyków słuchu. To są naukowcy z Uniwersytetu Medycznego naszego poznańskiego, którzy w ramach akcji Protetyk Słuchu dla Świata, organizowanej przez Stowarzyszenie dla Świata z Poznania, wyjechali do Kamerunu, aby tam leczyć i diagnozować dzieci niesłyszące, dzieci z ubytkami słuchu. Pracują w szkole założonej przez polską misjonarkę, siostrę Ewę Gawin, i w tej szkole dla dzieci głuchoniemych aparatują te dzieci i pomagają im wrócić do świata dźwięków.
16: A kiedy powrócą właśnie ci medycy do Poznania?
7: Ci medycy powrócą wraz z końcem września, ponieważ rozpoczyna się rok akademicki, natomiast do tego czasu chcą pomóc blisko 200 dzieci, ale jeśli zgłoszą się do nich również ludzie z okolicznych miejscowości, to też oczywiście bardzo chętnie ich przyjmą i bardzo chętnie im pomogą, ponieważ my tutaj w Stowarzyszeniu dla Świata w Poznaniu zbieraliśmy aparaty słuchowe, oni zabrali je ze sobą, zabrali również sprzęt od rozmaitych firm, dzięki którym mogą tam na miejscu pomagać, bo dla tych ludzi nie ma innej szansy na powrót do świata dźwięku,
17: strażaków niż właśnie wizyta naszych wolontariuszy. Sytuacja ludzi niesłyszących w Kamerunie, w Afryce jest bardzo, bardzo trudna.
2: No właśnie, a czym ona się różni, ta sytuacja?
17: Otóż, jeśli w Kamerunie ktoś nie słyszy, to jest skazany na to do końca życia. Proszę mi wierzyć, że miejscowi uznają niesłyszenie jako klątwę, jako wynik klątwy, kary rzuconej przez kogoś na całą rodzinę. Takie dzieci, kiedy rodzą się niesłysząc, są ukrywane w domach. To jest uznawane za powód do wstydu i hańby dla całej rodziny. W związku z tym nawet najbliżsi sąsiedzi często nie wiedzą, że w danym domostwie jest takie dziecko. Takie dziecko żyje w zupełnej izolacji, nie może się porozumiewać w żaden sposób z rówieśnikami, z najbliższą rodziną. Ale na szczęście istnieje szkoła założona przez Polkę i w tej szkole dzieci mogą się nauczyć zawodu. Bo takie dzieci oczywiście, kiedy nie słyszą, nie korzystają z edukacji miejscowej. Natomiast ta szkoła jest takim miejscem i te dzieci są wysyłane do tej szkoły z taką nadzieją, że nauczą się zawodu. I nagle okazuje się, że do takiej szkoły przyjeżdżają ludzie, którzy dają taki aparacik, dzięki któremu te dzieci mogą usłyszeć, mogą nauczyć się mówić. I to są niesamowite historie, o których opowiadali mi wolontariusze. Mówili o tym, że szkoła z dnia na dzień, wraz z ich pobytem, robi się coraz głośniejsza, bo te dzieci zaczynają się ze sobą komunikować. Wcześniej w tej szkole panowała zupełna cisza.
2: I to piękna historia. Powiedzieliśmy o medykach, którzy pojechali z Poznania do Kamerunu, ale szykuje się również inna wyprawa, tym razem do Sierra Leone.
17: Tak, do Sierra Leone wyruszy kardiolog i stomatolog, stomatolog jest z Poznania, natomiast kardiolog uczył się w Poznaniu i wyjechał do Warszawy i będą tam leczyć swoich pacjentów, ale to nie jedyna wyprawa, ponieważ Stowarzyszenie dla Świata przygotowuje również kolejne, już wkrótce do Zambii wyruszą chirurdzy, a do RCA w grudniu wyruszą okuliści, którzy będą tam operować nie tylko zaćmy, ale również jaskrę, więc tych wypraw mamy na jesień przygotowanych bardzo wiele. Przypominam też, że cały czas można do nas dostarczać okulary. U nas przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu mamy dobromat, do którego można te okulary dostarczyć. Można również dostarczyć nam aparaty słuchowe, jeśli Państwo macie. One nie posłużą podczas tego wyjazdu, ale już przy kolejnym się bardzo przydadzą. Jeśli chcecie wesprzeć nasze stowarzyszenie, możecie to zrobić przez zbiórkę zorganizowaną przez stomatologa i kardiologa. Zbiórka nazywa się Przez Uśmiech do Serca, ponieważ stomatolog zajmuje się uśmiechem, a kardiolog sercem. Ci dwaj młodzi lekarze będą na miejscu przyjmować swoich pacjentów, będą ich badać, ale mówią również o tym, że stan naszej jamy ustnej bardzo ma ogromny wpływ, o czym bardzo często zapominamy, na choroby serca, więc jeśli już mam okazję do Państwa mówić, to przypominam o tym, aby zadbać o profilaktykę chorób serca. Ja się bardzo osobiście bardzo, bardzo cieszę, że cały czas znajdują się ludzie, którzy chcą wyjechać w ramach własnego urlopu, w ramach wolontariatu. Oni za tą pracę nie pobierają żadnych wynagrodzeń, ba, bardzo często dokładają do tych wyjazdów z własnej kieszeni. Więc świat nie jest tylko zły. Są na świecie dobrzy ludzie i cieszę się, że mogę o nich opowiadać i mówić tutaj do Państwa.
2: A tak a propos jeszcze tych okularów, o których tutaj była mowa. Pamiętam, jak byłem u Was w stowarzyszeniu przy Starym Rynku i była taka wielka niepewna. Stanął ten dobromat i co będzie się działo? Czy jednak poznaniacy tutaj przyjdą i będą dostarczać okulary, czy nie? Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.
17: Tak, dobromat stoi i to jest niezwykłe. Ja sama byłam pod wielkim wrażeniem. Przyszła pani, która przyniosła nam okulary, powiedziała, że usłyszała właśnie, bodajże w radio właśnie o tej akcji. Pierwszego dnia przyszedł tylko jeden pan na rozpoczęcie i przyniósł okulary po swojej mamie, a potem to naprawdę dołączały kolejne instytucje. Zbierali pracownicy banku, którzy mówili, że no każdy z okularów to jest taka wspaniała historia jakiegoś człowieka, bo okulary to jest taki bardzo osobisty przedmiot. Zbierały szkoły, zbierały parafie, był taki pan, którego serdecznie pozdrawiam, pan Bronisław z Nowego Tomyśla, który zebrał okulary wśród swoich znajomych i powiedział, że to było niezwykłe, jak do jego akcji w Nowym Tomyślu dołączały kolejne osoby. I przyszła pani, która przyniosła okulary po swojej zmarłej mamie, bo powiedziała, że to dla niej jest taka pamiątka, ale ona chce, żeby ta pamiątka miała drugie życie, żeby ona komuś w Afryce podarowała wzrok, więc no piękna akcja i bardzo poruszające historie, mogłabym o tym opowiadać godzinami.
2: O tym opowiada, przypomnę, Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata, poznańskiego stowarzyszenia, i opowiada to z wielkim uśmiechem, szkoda, że radiosłuchacze tego nie widzą. A kto chciałby dołączyć się do takiej zbiórki okularów? Raz jeszcze przypomnijmy, gdzie je można dokładnie dostarczać.
17: Proszę Państwa, jeśli macie okulary albo aparaty słuchowe, albo środki opatrunkowe, bo one również się przydadzą naszym wolontariuszom na wyjeździe, to przynieście je do nas, do Dobromatu przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Serdecznie zapraszamy.
2: Ale tak a propos jeszcze wolontariuszy, czekacie również na wolontariuszy?
17: Jasne, że czekamy. Bardzo czekamy na wolontariuszy, ponieważ mamy mnóstwo, tysiące par okularów do przebadania, więc jeśli ktoś dysponuje choćby godzinką wolnego czasu, zapraszamy do nas, do naszego Stowarzyszenia Dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. I proszę się nie martwić, drodzy Państwo, że czegoś nie potraficie. Obsługa frontofokometru, choć brzmi ta nazwa bardzo dziwnie, jest bardzo prosta. Zapraszamy, zachęcamy. Czekamy na Was z otwartymi ramionami.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś u mnie przy 27 grudnia gościła
17: Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata w Poznaniu. Wszystkiego dobrego dla wszystkich z Państwa.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
3: Zmieniamy temat.
2: Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku to tytuł wyjątkowej wystawy w poznańskim zamku, mówi Dorota Żaglewska z tamtejszego działu wystaw.
18: Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy, to kocimiętka.
2: Kocimiętka, faktycznie.
18: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
2: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
18: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie mak, makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki.
2: Teraz przejdziemy sobie do następnej sali.
18: Tak, i już od razu widzimy decyzją kuratorki wystawy profesor Anny Król. Właściwie zawsze nam się mieszają te porządki. Sztuka współczesna występuje razem ze sztuką dawną. Młodopolscy artyści razem z żyjącymi artystami, artystkami. Dla kuratorki ważny był temat, sposób podjęcia tematu, a nie chronologia. Dlatego możemy na przykład zobaczyć zimowe pejzaże właśnie w wydaniu klasyka sztuki. Możemy podejść tutaj bliżej, bo to wymaga też trochę czasami takiego przybliżenia się. A więc na przykład Józef Czajkowski i taki pejzaż zimowy, a tutaj Michał Zawada, współczesny artysta, który obrazuje już taki bardzo niepokojący element, jakby odnoszący się do współczesnej naszej sytuacji.
2: Te ptaki, mianowicie... no właśnie, bo te ptaki są w locie, ale niestety...
18: No, one spadają po prostu. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy tutaj w tej pracy ze spadającymi ptakami trochę niewielki atlas ptaków. Możemy spróbować rozpoznać gatunki, to jest świetna, trochę taki szybki sprawdzian naszej wiedzy i tutaj orientacji w tym świecie.
2: Tutaj chyba widzę sikorkę, tak?
18: Tak, tak. Jest żuraw, jest czapla, jest łabędź, ale to są ptaki właśnie w takich niepokojących, byśmy powiedzieli, nienaturalnych pozycjach. Na wystawie to też proszę być świadomym, że zobaczymy właśnie nie tylko rośliny. Pojawi się bardzo wiele ptaków, także w wydaniu na przykład XIX-wiecznych artystów, akademików, którzy uwieczniali wręcz w takich studiach malarskich, ucząc się puls, jakie przyjmują ptaki, tego jak w różnych właśnie pod różnymi kątami pokazać anatomię tych zwierząt, no ale właśnie także już takie odwołanie się do kryzysu klimatycznego. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, widoki znad Dniepru, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników czy dziewanny.
2: Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a będzie można ją oglądać w poznańskim zamku do 6 grudnia.
9: Update Radia Kiss FM Poznań.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Teraz ostatnia reklama.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM Poznań. Hear me out w Radiu Kiss FM. Yeah, you know what
14: it is. W jednej piosence, nie wiem czy w pronto czy w czymś, masz człowieku, nie wiem co tam jest za słowo, ale masz takie płakał. Jest, nie, i nie wiem do czego, aha, nie wiem do czego to jest onomatopeja.
15: Ktoś mi to napisał ostatnio.
14: Ale jest dosłownie, jest takie, jak, tak jak Białas by zrobił blaka, to ty masz takie płakał. Tak, ja tam tylko, że to było przed płakał.
15: Ja tam słyszałem bardziej blaka właśnie. No. To jest sample, który w ogóle jakby tekstowo nie pasuje do tej piosenki, bo tam jest coś black up in my pocket, coś takiego.
14: A, no właśnie. No
15: i... Ale po prostu mega mi się rytmicznie spodobało i go tam rzucił.
14: I mówię, co jest grane? Kiedy to było? Czemu tu jest płakał?
15: Ale bardzo blisko.
14: No to co? To się okazuje, że już zaczęliśmy. To ja pozwolę sobie zacząć tak, jak sobie to tutaj napisałem. Największy talent czy największy industry plant tego sezonu? Hit na lata czy na lato? Tego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że to się okaże. MJ Deli, siemanko.
15: Cześć, miło mi.
14: Dzisiaj musimy porozmawiać naprawdę bardzo poważnie, kochani. Musimy poznać tego pacjenta. Bo no, wydarzyła się rzecz w polskim rapie dosyć niespotykana. Raz na jakiś czas jest tak duży utwór, że wszyscy o nim mówią. Ale nic o tym chłopaku jeszcze nie wiemy. Więc mam tutaj kartę pacjenta. Wiek?
16: 22.
14: Wzrost?
16: 179. Przepraszam, 180.
14: Waga?
16: Kurde, nie ważyłem się od maja, bo wtedy było naprawdę dobrze. I wtedy było 72, teraz pewnie jest 76.
14: Rozmiar stopy?
16: 42,5-43.
14: O, git, to możemy się zrobić wymiankę.
16: No, elegancko.
14: Stan cywilny?
16: Singiel?
14: No, dokładnie, Deli Supreme. Może to za suchar na samym początku. Nie wiem, czy ja teraz nie za głośno gadam, a ty nie za cicho mówisz. Nie wiem, jak to jest w tych...
15: Sorry, już się tutaj poprawiam.
14: W tych poziomach. Nie, jest chyba całkiem okej. Okay. Palący?
15: Tylko w towarzystwie, oczywiście.
14: Oczywiście i tylko na imprezach.
15: Tak jest.
14: Więc pijący?
15: Tylko w towarzystwie na imprezach.
14: To zdrowo zależy, jak często jesteś w tym towarzystwie i na imprezach.
15: No właśnie.
14: Ulubiona szama?
15: Nie, no dobra, nie będę zmyślał, no pizza.
14: Ulubiona płyta?
15: Oj, nie wiem.
14: Ciężko wybrać jedną, co?
15: Nie powiem ci ulubionego, ale mogę ci powiedzieć fajny, którego ostatnio słuchałem.
14: No.
15: Imigrant Fimi Guerrero.
14: Okej. Więc w takim razie ulubiony film?
15: No to ta sama kwestia, nie powiem ci jednego.
14: Wiesz, możesz powiedzieć ten, do którego nawiązuję.
15: Ostatnio byłem na fajnym filmie Zaproszenie Olivii Wilde, mega spoko.
14: Dlaczego hip-hop?
16: bo zawsze dużo słuchałem hip-hopu. Potem sobie troszkę eksperymentowałem z tą muzyką. To jak ona wyglądała kiedyś, no była kompletnie inna niż teraz. Ale jakoś tak krok po kroczku zbliżałem się coraz bardziej do tego hip-hopu i chyba w nim się czuję obecnie najbardziej komfortowo. Dlatego sobie wokół niego krążę.
14: Masz taki pierwszy impuls, po którym poczułeś, że ta muzyka najbardziej do ciebie trafia?
16: No tak szybkim strzałem dwa fajne momenty miałem. Raz jak nagrałem pierwszy traczek, co go tam sobie na SoundClouda wrzuciłem z kolegą, to strasznie mi się nie podobało, jak ja brzmiałem, bo wtedy to jakieś takie pierwsze styczności ze słuchaniem siebie, ale potem oddałem to komuś na jakimś Fiverrze, żeby mi to zmiksował i wyszło naprawdę spoko. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie nieźle. A potem, tak w sumie to nie było jeszcze tak dawno temu, jak jeszcze z półtora roku temu robiłem takie bardziej popowe, alt-popowe demówki po polsku, to w pewnym momencie nagrałem taką jedną bardziej rapową. I właśnie zwrotki były śpiewane, a refren był rapowany, tak trochę taki trochę nieoczywisty zabieg i potem jak z ziomkiem zrobiliśmy podkład, to naprawdę mi to wpadło w ucho. A potem też jakoś tak stopniowo przechodziłem po prostu coraz więcej w nawijkę, też jakoś oswajałem ze swoim głosem i tak dalej.
14: A takie jakieś wydarzenie, jakaś płyta, nie wiem, może jakiś koncert, coś było takiego w twoim życiu, że to usłyszałeś, to zobaczyłeś i dobra, zarapuję sobie.
16: Może Stormzy na Openerze, jak przyjechał na zastępstwo, nie pamiętam za kogo.
14: Za A$AP Rockiego, bo tak, go powinęli
16: tak,
14: go wtedy.
16: Tak, dokładnie. I on przyjechał dosłownie kilka godzin przed koncertem, go głosili, on przyjechał i po prostu no tak pozamiatał, że miałem takie kurde, no fajnie, fajnie.
14: I czyli głównie podobał ci się jego performance, czy głównie to, jakie miał numery i to jak składał, jak dynamiczny rap?
16: To i to. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że on się w tak jednak trudnych warunkach tak dobrze odnajdzie, bo ani nie przyszło mega dużo osób, tak jakby przyszło na A$AP-a. Ani też go nie słuchałem tak dużo jak A$AP-a, ale po prostu momentalnie jak się pojawił na scenie, to po prostu wiedziałeś, że przyjechał Stormzy i że no jakby to już to jest sprawa oczywista. On po prostu tutaj przyszedł zrobić dobre show.
14: Gnój. Tak, możemy, gnój możemy powiedzieć, ale już nie, bo Kamil będzie musiał pikać.
16: Nie. No, sorry, że tak nie podam ci może jakiegoś takiego jednego wydarzenia, po którym miałem jakąś eurekę. Niestety tak to u mnie nie wyglądało. Bardziej to się małymi kroczkami po prostu zbliżałem cały czas do tego hip-hopu. No, ale ten koncert był super.
14: A to wtedy pojechałeś na A$AP-a, wtedy na tego openera, czy pojechałeś na jakiś inny zespół, czy po prostu pojechałeś na openera? Ja tak na przykład mam, że dla mnie to przez kilka lat to były fajne wakacje. W ogóle mnie line-up nie obchodził. Jechałem sobie tydzień też nad morze, cztery dni tam.
16: Też. Nie pojechałbym nigdy, jakby był słaby line-up. A$AP był na pewno jedną z głównych atrakcji, na którą czekałem. Ale też znowu nie pamiętam reszty line-upu, ale zawsze się znajdzie, nie wiem, z 10 super artystów, na których chętnie pójdę.
14: A i tak się nie zdąży na każdego, na którego by się chciało. Co jest jeszcze z takich podstawowych pytań o hip-hopie? Kojarzysz może? Jestem ciekaw, jak bardzo jesteś intu, że właśnie jest, bo wiesz, że to są takie memiczne pytania, dlaczego hip-hop, skąd pomysł na okładkę? Czekaj, wiem, skąd ksywka? O!
16: A, ksywka. to powiem szybko ksywkę i potem śmieszną anegdotkę. Ksywka stąd, że to nie było też znowu coś takiego, że myślałem sobie, o tak, to jest idealne, właśnie mi to wpadło. Nie, chyba trzy dni po prostu siedziałem, miałem takie to nie. I M jest od Max, J jest od drugiego imienia Janusz, po tacie. Pozdrawiam tatę. A Deli jest od nowojorskich Deli. Poprawnie byłoby MJ's Deli, jeśli już. Ale MJ Deli jest bardziej dźwięczny, więc zostałem z MJ Deli.
14: Tak, łatwiej, no jakbyś miał MJ z Deli, to
16: no to już tak dobrze już nie wybrzmiewa.
14: Dochodzi ta jedna literka, bo Deli no to jest garmażeria, tak? Tak się to tłumaczy na polski najprościej?
15: Chyba tak. Nie jestem do końca pewien. Czekaj, wytłumaczysz, co znaczy garmażeria?
14: Garmażeria, no to są produkty, jak to najłatwiej powiedzieć, Kamilu, podpowiedz. Produkty z... Na przykład masz domową garmażerię, że możesz sobie kupić gotowe produkty takie, jakbyś jadł domowy obiad. Że na przykład pierogi możesz
15: tak,
14: kupić.
15: Tak, trochę tak.
14: Obiad taki po prostu przygotowany.
15: Tak, no to jest po prostu deli od delikatesen i tam po prostu zazwyczaj masz od cholery różnych jakichś street foodowych wariacji. Czy to od kebabów, czy burgery, czy właśnie domowe kanapki. I to wszystko jest bardziej właśnie w takiej no, domowej konwencji, bym powiedział. Wiedział niż restauracyjnej.
14: Ja wysłuchając twoich wcześniejszych rzeczy, tak mi się skojarzyło, że może MJ jest od Michaela Jacksona, ale to w takim razie nie w złą stronę poszedłem.
15: Tak, tak, manifestowałem sobie, że będziemy na tym samym
14: na tym samym poziomie rozpoznawalności. No słuchaj, jeżeli byśmy mieli przełożyć to, co się dzieje dookoła ciebie i to, co się dzieje dookoła utworu Deli Supreme, to myślę, że niewiele byśmy się pomylili, bo szał jest i ruchy są robione i dzisiaj stuknęła bańka na Spotify, jeśli chodzi o tworzenia. Serdeczne gratulacje.
15: Dziękuję bardzo.
14: Różne są głosy, o tym sobie na pewno też porozmawiamy, ale jest jeden taki, który mnie najbardziej boli, myślę, że możliwe, że ciebie też, że ten tekst jest o niczym, że ta piosenka jest o niczym.
15: A, okej. Okay. Ja myślę, tego...
14: Nie, to może to później poruszymy, zobaczymy, czy trafię też, ale chciałbym, żebyśmy się pobawili teraz w Geniusa. Mam proszę tekst twojej piosenki, więc jakbyś nie pamiętał, to proszę bardzo, przepraszam, że taki wymiętolony, ale
15: pamiętam,
14: no, sam widziałeś,
15: pamiętam.
14: Że latałem, ale
15: dzięki.
14: Chciałbym, żebyśmy teraz, wiesz, utarli nosa tym wszystkim, którzy piszą takie nieładne rzeczy, że ta piosenka jest o niczym, więc robimy live Rap Genius z MJ Deli o piosence Deli Supreme.
15: Okay, czy ja teraz śpiewam i ty mnie zatrzymujesz?
14: Nie. Myślę, że możemy po prostu przechodzić linijka po linijce w stylu, że czytamy.
15: Dobrze.
14: I...
15: Zaczynam od intra. Je, yo, czasem. Staram się tutaj set the mood, zaraz pojawia się bas, zaraz wchodzi refren, więc to jest tak, jakbym sobie podszedł do mikrofonu, otarł usta, powiedział yo, dobra, zaczynamy.
14: Rozgrzewka, tak. Wjeżdżamy, tak jest.
15: Tak, to wytłumaczenie było konieczne. No i co, refren. Czuję się trochę jak crash test dummy, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company. No, crash test dummy to jest taki manekin, co się go wsadza na przykład do furki, jak się testuje nową furkę i się robi crash test, czyli na przykład furka się rozpędza i ona wjeżdża w ściany i się sprawdza.
14: No, ale
15: czy
14: to
15: ta
14: jest
15: furka może przetrwać?
14: Tak jest, przekładamy to na ciebie, tak. Że wychodzisz z utworem i szerzej i czujesz się trochę tak jak crash testami.
15: No, czyli że się generalnie eksperymentuje i

0: jak chyba każdy muzyk.
1: Normalna sprawa.
0: Normalna sprawa. OK. Tutaj ta linijka pełni funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną i jest po prostu catchy.
1: I zażarła, jak wszyscy dobrze o tym wiemy.
0: I zażarła całkiem fajnie.
1: A to What You Say, co masz, to jest takie, co ty powiesz na to?
0: Co
1: powiesz na te wersy, czy...
0: Powiem tak, ja ten refren zajął mi zdecydowanie najdłużej, bo siedziałem nad nim jakieś bite 2 tygodnie codziennie w... albo w sypialni, albo w jakiejś tam komórce do nagrywek. I cały czas po prostu nie mogłem go dobrze złożyć, żeby był tak catchy, jak chciałem, żeby był catchy. I to What You Say dodałem po prostu na samym końcu, bo brakowało mi trochę właśnie wypełnionej przestrzeni. Mhm. Sam koniec, plus to się jeszcze rymuje z OK, więc miałem takie, że dobra, to jest spoko klamra kompozycyjna, możemy lecieć dalej.
1: Więc lecimy, zwrotka numer 1.
0: Kręcę bajerę, że robimy stadium tour, fake it till you make it. No, że ściemniam po prostu, że ściemniam, że... W sensie raz, że ściemniam, a dwa, że pokładam w to jakąś dużą wiarę, że to się może udać. No i to jest też jakoś tam bezpośrednie nawiązanie do tytułu tej piosenki, Deli Supreme, bo staram się tu...
1: Tak, tego nie powiedzieliśmy, bo tego chyba nie wszyscy wyłapali, że to jest bezpośrednie nawiązanie do filmu Marty Supreme.
0: Tak, dokładnie. No i tutaj jest po prostu nawiązanie do głównego bohatera, który cały film ściemnia i ściemnia i ściemnia i wchodzi w długi i... wszystko mu się też po części przez to sypie. No ale tutaj właśnie bardziej chodzi o to, że by po prostu pokładać
1: i
0: to
1: możemy sobie tak przełożyć
0: wielką wiarę.
1: Stadium Tour na jego, na te Mistrzostwa Świata.
0: Na jego Stadium Tour w Japonii.
1: Czy tak,
0: co? Właśnie nie do końca tour.
1: Co on tam chciał, nie pamiętam już, co on chciał wygrać, bo.
0: Bo chciał pojechać na Mistrzostwa Świata do Japonii. Tylko, że kurde, właśnie nie pamiętam, bo raz, że nie mógł zebrać siana na ten bilet, tak. A dwa, że ta komisja go tak naprawdę nie zaakceptowała, żeby on mógł wziąć udział w tym turnieju, tylko nie pamiętam, dlaczego to się
1: chyba
0: wydarzyło.
1: Chyba przez te jego wybryki podczas meczy, że on tam się tak wściekał, nie
0: możliwe.
1: Wiem, czy nie było czegoś takiego. Ja
0: możliwe,
1: też nie oglądałem
0: on się
1: przy premierze.
0: On się chyba też pokłócił z prezesem tego całego związku ping-ponga i on też go bardzo nie lubił po tych mistrzostwach, które przegrał. No, więc on się domagał rewanżu właśnie z tamtym gostkiem i bardzo zależało mu, żeby oczywiście wystąpić w tych kolejnych mistrzostwach. Co się... A dobra, bez spoilerów.
1: Nie, spokojnie to. Myślę, że w dzisiejszych czasach i tak wszyscy wiedzą po 2 tygodnie po co się dzieje w takich
0: no tak,
1: temat.
0: Ale po co spoilerować, jak ktoś nie obejrzał jeszcze?
1: Okej, okay, to jak obejrzycie film Marty Supreme i odsłuchacie później tę piosenkę, to napiszcie, czy te nawiązania są trafne.
0: Tak jest. Made it bad, now she want me bad, so I'm in her bed. No, zwykły, przewózkowy wers, gdzie po prostu się fajnie 3 słowa rymują. Bad, bad, bad. Będę se wspominał o the life I had. No, czyli po prostu walimy w to pełną parą i cały czas się staramy, żeby to pykło, nie? Black Thought powiedział, że I'm nice with it. Nie wierzyłem w to for a minute. No to jest chyba najfajniejszy wers. W sensie najfajniejsze backstory ma ten wers, ponieważ no ja studiuję w Nowym Jorku i został mi jeszcze rok i miałem z nim warsztaty. W sensie nie do końca warsztaty, co elective po prostu. Czyli taki przedmiot, który ma uważy. I on tam przez większość czasu po prostu opowiadał mega fajne historie z życia wzięte. O tym, jak na przykład, nie wiem, w piwnicy Jay Dilly freestylował głosem Busta Rhymesa i po prostu wszyscy byliśmy takie, że wow, jakby to jest najfajniejsza rzecz, jaką
1: słyszałem.
0: Poczekaj,
1: przepraszam, to były twoje wykłady, tak? Rozumiem.
0: W sensie wykładem bym tego nie nazwał. To była raczej bardzo kamera, to były bardzo kameralne zajęcia.
1: No, ale jednak, jak mówisz, że na studiach miałeś zajęcia z Black Thought, a przełożyć to pewnie na jakiekolwiek inne wykłady u nas, to wiesz.
0: Tak, odbiega to troszkę od naszych standardów.
1: Ale to poczekaj, puszczałeś mu jego muzykę, że tak ci powiedział, czy jak to wyglądało?
0: Już mówię. I pod koniec semestru mieliśmy, każdy miał tam zarapować swój numer przed nim.
1: Przed nim to było na żywo?
0: Tak, na żywo przed nim.
1: Okej. Okay. Normalnie inni na zajęciach też
0: tak,
1: byli?
0: Tak, każdy. Każdy musiał to zrobić. To było częścią zaliczenia.
1: Nice, czyli takie, że trzeba się nauczyć wierszyki wygłosić. W sensie nie porównuję poziomu, tylko rozumiem, że dla

0: Dla niektórych to może być bardzo stresująca sytuacja. Nie każdy ma tą łatwość, że może wyjść i, nie wiem, zapowiedzieć koncert na festiwalu albo zwyczajnie powiedzieć coś, nie wiem, swoim pracownikom w pracy, cokolwiek. Mhm.
1: No, na pewno stresik był też u mnie. No, ale zarapowałem numer... Też się do tego jakoś za długo nie przygotowałem, nie ukrywam. Zarapowałem po prostu numer, ten właśnie, o którym wspominałem, to tam na SoundCloudzie go kiedyś wypuściłem. No, jakby dalej uważam, że ta szesnastka jest mega spoko.
0: To było po polsku?
1: Tak, to było po polsku.
0: Czy było tak dużo wstawek angielskich, czy...
1: Nie, mało. Raczej znakomita większość po polsku i... Tam się może raz wykopytnąłem, język mi się poplątał, ale generalnie dowiozłem tę zwrotę dobrze. No i on do mnie podszedł i zbił mi pionę i miał takie syk.
0: Dał ci uznanie oczami.
1: Dał mi uznanie oczami, aczkolwiek jego oczu nie widziałem, bo on zawsze ma okulary przeciwsłoneczne.
0: Okej. Okay.
1: No ale dobre, miałem wtedy, że takie, no dobra, bardzo mi miło, ale też jakby widzę obecne okoliczności i też jakby traktuję to trochę with a grain of salt, nie? No i potem rok później byłem w barze z kolegą, którego rodzina już od bardzo od zamierzchłych czasów organizuje Newport Folk Festival. To jest taki festiwal, mam nadzieję, że się nie walnę, że to nie był jazz, ale to był folk chyba, tam gdzie Dylan wszedł z gitarą elektryczną i zrobił furorę i wielkie kontrowersje wokół tego były. No i on tam się kręcił właśnie na tym festiwalu i on też był ze mną na tych zajęciach i wpadł na Black Thotha, no bo on oczywiście też mógł się tam kręcić gdzieś na backstage'u z uwagi na tutaj no, jego rodzina to organizuje, więc oczywiście mógł się tam zakręcić. No i zbili piątkę i coś tam pogadali właśnie, że no super byłoby cię zobaczyć jeszcze na tym uniwerku, no bo on też akurat po prostu tam do nas wpadł na jeden semestr. To nie był pierwszy raz, kiedy on tam robił tego elektiva, ale potem zniknął chyba na kolejne dwa. I on powiedział, że no, ja też jakby bardzo mi się to podobało, chętnie bym wpadł, ale tam nie mam czasu, coś tam. I pogadali sobie trochę o tych zajęciach i z tego, co mój kolega mi powiedział, to Black Thought mu powiedział, że that Polish kid was so sick, czy coś w ten deseń. Nie mówię, że tak słowo w słowo powiedział, ale po prostu wspomniał o mnie i mnie skomplementował. No i... To jest chyba najfajniejszy komplement, jaki dostałem. Możliwe, że jaki dostanę kiedykolwiek.
0: Nigdy nie mów nigdy, ale jest to wielka rzecz na pewno.
1: Miałem koparę na podłodze przez następne pół godziny.
0: Przeszło ci przez myśl, żeby go zaprosić gdzieś kiedykolwiek na współpracę?
1: Myślę, że jakby się kiedyś udało, to super. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Bo wtedy to już na pewno będę industry plantem, ale takim industry plantem, że to się w ogóle w głowie nie mieści.
0: Spokojnie, o tym mięsku też sobie porozmawiamy.
1: Ale nie no, oczywiście, że chciałbym z nim coś nagrać kiedyś, no to jest jeden z najlepszych raperów ever. Może kiedyś zapytam.
0: Pozdrów go ode mnie.
1: Pozdrowie.
0: I od całej naszej redakcji. To mi zajmie chwilę, tak? Teraz tu?
1: Ale I Spirit zarobi na ten bilet, nawet jeśli to mi zajmie chwilę. No znowu nawiązanie do Marty Supreme, czyli że staram się zarobić na ten bilet i tutaj znowu też nawiązanie, że mieszkam w Nowym Jorku, jestem na emigracji i jednak no, staram się cały czas docierać do polskiego słuchacza, więc znowu, że tam zarobię na ten bilet, wrócę do Polski, trafię do naszej społeczności z moim materiałem. Eastside, no taki adlib po prostu, no bo znowu w Nowym Jorku jestem. To jest Deli Supreme, Easy Win, jak Billie Jean King, tenisistka, wybitna. Po prostu kolejne porównanie, że ściemniam, że wygrywam i że robię to dobrze.
0: Totalnie normalne w rapie, fake it till you make it, tak jak to nawinąłeś.
1: Tak, jestem piękny jak Timothy, znowu Braga, kolejne nawiązanie do filmu. Długie kroki, gdy robię loki, no tutaj żadnej głębi nie ma. Widzę Bariz, po trupach do celu Quo Vadis, idę po to, co moje, jak po pip. No, znowu, czysto przewózkowe linijki z fajnym flow. Zrobię wszystko, żeby wygrać, tak jak bohater Marty Supreme. No i potem wracam do refrenu.
0: Refren mamy.
1: To już było wytłumaczone. Spakowałem już cały mój carry-on, czyli znowu szykuję się do wylotu. Def Jam pisze DM, we should get him on.
0: Tak jest. I to jest moment, w którym ja bym się chciał na pewno zatrzymać. I myślę, że to też jest coś, co ty byś chciał powiedzieć, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, że właśnie oni tak powiedzieli, jak tutaj w tej linii, że DM, we should get him on.
1: Def Jam się do mnie odezwał po trzecim numerze, czyli czy ty też. I gadka była taka, że widzieli, że fajnie nawijam, że jest na to jakiś pomysł. I też było mi wspomniane, że fajnie prowadzę socjale i że po prostu wiem mniej więcej, z czym to się je, żeby jakoś tam siebie rozpromować. No i gadaliśmy sobie tak wstępnie o tym przez jakąś godzinkę. Oni mi powiedzieli jakieś tam swoje przemyślenia, co sądzą o tej muzie, jakie mają obawy i tak dalej, i tak dalej. No ale to była po prostu luźna gadka. No i wrócili do mnie z ofertą chyba miesiąc później. Byłem, wiadomo, w niebo wzięty. No ale to się też wiązało z tym, że potem zrobiłem sobie półroczną przerwę od wydawania numerów, bo chciałem po prostu dopiąć negocjacje i zależało mi na tym, że jeżeli ich już zacznę znowu wydawać, to żeby to robić raz a dobrze, już też ze wsparciem. I no i finalnie udało nam się w kwietniu dopiąć umowę. No i już na początku czerwca wyszedł pierwszy numer wspólny.
0: Bo to powiedziałeś, że po trzecim numerze. A jakbyś miał podać liczbę numerów, które miałeś wcześniej, nawet nie wypuszczonych, że one były oficjalnie czy na SoundCloudzie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to ile by to było? Ile jest tej swojej muzy od... Tak jak mi napisałeś na priv, że od 5 lat, to ile mogłoby tego być?
1: No to tak. Jeden numer na SoundCloudzie, dwa numery takie w ogóle jakieś alt-popowe po angielsku, co wydałem z 4 lata temu pod imieniem i nazwiskiem. Dwa numery, które wydaliśmy w zespole, też takim alt-rockowym. Pozdrawiam Olka i Borysa.
0: Pozdrawiamy, tak jest.
1: Więc to mamy 2, 4,
0: czyli wszystko, co nagrywałeś, to puszczałeś i tak w świat.
1: No nie wszystko. No wiadomo, że i potem jak już postanowiłem sobie, dobra, przerzucę się na ten polski, no to nasiekałem tych numerów, nie wiem, no... Wiesz, jak mówiąc o stricte demówkach, czyli nieskończonych numerach, no to z parę dziesiąt na pewno zrobiłem. A takich dopiętych to myślę, że max paręnaście. I do Def Jamu, jak poprosili mnie o demówki kolejnych rzeczy, to wysłałem 5 numerów. No więc troszkę się tego nazbierało. Nie wypuszczałem wszystkiego. No wiadomo, że tam nad warsztatem pracowałem. No, drobne.
0: Pytam, bo nie dlatego, że próbuję cię jakkolwiek umniejszyć, tylko chciałbym zaznaczyć i chciałbym, żeby też ludzie coś wynieśli z naszej rozmowy w takim stylu, że tak właśnie działa wytwórnia typu Def Jam czy jakakolwiek inna dzisiaj.
1: Tak.
0: Że jednym z ich głównych zadaniem są takie i funkcje, jakie spełniają osoby typu A&R, to są osoby, które zajmują się tym, żeby właśnie takiego MJ Deli znaleźć, który ma trzy numery na YouTube, ale widzą w nim potencjał, widzą, że coś może z tym być i będą wiedzieli, jak go poprowadzić. I tu na tym polega ta główna różnica, że do tych twoich największych zarzutów wobec ciebie, że tu nie było, wiesz, castingu, tu nie było sytuacji w stylu, że tworzymy go od zera, tylko ty już robiłeś muzę.
1: Nie było żadnego castingu. Realia rynku obecnie wyglądają tak, że jeżeli chciałbyś, żeby odezwał się do ciebie majors, to musisz wykonać lwią część pracy sam.
0: Oczywiście.
1: I musisz wiedzieć, jak się promować na socialach, nie stronić od tego. Musi być jakiś tam stały wzrost. Musisz konsekwentnie wydawać muzykę i jeżeli tego się dobrze słucha i też to, jeżeli to dobrze wygląda, bo to jak to wygląda obecnie jest prawie tak samo ważne, jak to brzmi, no to wtedy ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą i tak było w moim przypadku.
0: I to jest normalna, naturalna droga, powiedzmy to głośno i jasno.
1: Tak. A co do numeru, który wyszedł teraz i który się odbił szerokim echem, napisałem go, cały ten numer został napisany przeze mnie.
0: Tak, bo zapominamy powiedzieć, że w przypadku Industry Plantów to oni są w zasadzie tylko twarzami. Tak. Że cały
1: background... Ja też się chętnie odniosę do innych definicji tego słowa, bo teraz tym się rzuca na prawo i lewo i raz się tym mówi, że jesteś po prostu tam manufactured od zera,
0: nie, bo ludzie
1: a dwa, że po prostu, że też że wkładane są w jakieś niebotyczne sumy, żeby to poszło viralem. No i ani jedna, ani druga wersja nie sprawdziła.
0: Mylone jest... jak ja czytam zdanie... że pcha go duża wytwórnia, otwiera mi się nóż w kieszeni i mówię to w ogóle nie gryząc się w język i w ogóle nie chce mi się dyskutować z takimi ludźmi, bo to też nie da im się tego, mam wrażenie, przetłumaczyć. Że jak
1: no już ktoś postawił na tobie krzyżyk, to ciężko go przekonać. No,
0: już się, wiesz, komuś po prostu tak, koniec, kropka, ja widzę, że on jest na koncie Def Jamu, więc koniec. On nie jest, nie wiem, prawdziwym artystą od zera. Mhm. No, dlatego o tym rozmawiamy, bo może ty będziesz potrafił jakoś odbić tę piłeczkę normalnie niż tak jak
1: jasne,
0: ja, jak się denerwuję
1: bardzo
0: teraz.
1: Chętnie, ja się mogę odnieść do każdego...
0: Tak, zacząłeś od tych innych definicji
1: mogę
0: tego
1: się,
0: słowa.
1: Mogę się odnieść do każdej wariacji definicji tego
0: to
1: słowa.
0: To ile znasz, ile jest?
1: Kurde, no w sensie no, dwie są chyba teraz tej popularniejsze. Jedna, czyli taka, że jesteś po prostu stworzony od zera i że po prostu wziąłeś się znikąd, a druga jest taka, że niebotyczne sumy pieniążków są wpychane w promocję ciebie i że też w sumie się wziąłeś znikąd, ale reszta jest nieważna, bo po prostu kupę siana w ciebie pakowali i tyle. I tak, no to do tej pierwszej wersji ja ten numer cały wyprodukowałem sam, napisałem go sam, zrealizowałem się sam. W miksie i masteringu pomógł mi DJ Deszczu Strugi, którego serdecznie pozdrawiam.
0: Kurde, powinienem dzisiaj siedzieć w bluzie WWO w takim razie.
1: Następnym razem. Nawet w miksie miałem swoją cegiełkę, bo wokale też tam miksowałem sam. Więc od strony czysto muzycznej, no to nie, nikt mi nie pomógł. A jeżeli chodzi o te sprawy tam marketingowe i tak dalej, no kurde, wiecie, no ja jestem na licencji, czyli jestem właścicielem swoich masterów. Ja, do mnie należy finalna decyzja, jaką piosenkę wypuszczam, kiedy ją wypuszczam, jak wygląda finalna wersja tej piosenki. To nie brzmi dla mnie trochę jak coś, że jestem prowadzony za rączkę i ktoś mi mówi, co mam robić. Czy mam budżet marketingowy? Tak, oczywiście, że tak. Jestem na najzwyklejszym świecie development dealu dla małego artysty i dostaję po prostu budżet, który jest podzielony na singla, żebym mógł sobie chociażby zrealizować te nagrywki ładne, tak, teledyskowo tak, podobne, bo teledysk wrzuciłem okrojony mega, bo już mi nie starczyło.
0: Że bukujesz studio na Booksy i ono kosztuje 200 zł jak barber, no jednak trochę inaczej to wygląda.
1: Kurczę, na szczęście akurat studia nie muszę bukować, bo Universal mi udostępnia tak, swoje studia, natomiast ta piosenka została w 90% zrealizowana w mojej sypialni, więc tutaj nawet studio nie było użyte. Więc tak, no, żebym mógł sobie zrealizować te grania, które i tak notabene cały pomysł kreatywny jest realizowany przeze mnie i przez kolegę Marcela i Oliwię, z którymi pracowałem, zanim jakikolwiek Devram się do mnie zgłosił, więc to też jest nasz pomysł, tak, a tak, nie wytwórni.
0: Do tego też oczywiście dążę, bo to ja widziałem ciebie. Widzę cały czas tego samego chłopaka w tych trackach sprzed półtora roku i w tych teledyskach, co wydarzyło się teraz. Gdybyś ty miał być produktem i wiesz, prowadzony za rączkę i jak się to mówi, to ten track i pewnie teledysk wyglądałby zupełnie inaczej.
1: Tak, tak. Ja, oczywiście, że ja eksperymentuję ze stylem i to nie wygląda wszystko dokładnie tak samo. W każdym singlu trochę tam się staram jakoś szukać. Staram się jakoś ugruntować w jednej konkretnej jakiejś stylistyce, to mi troszkę nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że teraz jesteśmy na dobrym kierunku, ale to wszystko były decyzje, które były tylko i wyłącznie świadomie podjęte przeze mnie i też nikt mi tutaj nie dawał żadnych sugestii, jak to ma wyglądać. No, więc to jest kolejna, wydaje mi się, piłeczka odbita. No a trzecia, że zostały wpakowane jakieś niebotyczne pieniądze w promocję tej piosenki, no znowu muszę się nie zgodzić, bo bodajże, nie wiem, wrzuciłem 30 rolek z tą piosenką na TikToka. Żadna z nich nie była dopalana reklamami. Można to sobie porównać bardzo prosto. Jeżeli włączasz sobie rolkę, która po prostu strzeliła się w algorytm i która wykręca 900 tysięcy wyświetleń i ma 100 tysięcy polubień i dużo zapisów i komentarzy, żadna reklama ci nie wykręci takich wyników. I czy były odpalane jakieś reklamy? No pewnie, że tak. Na koncie DevJamu można sobie porównać, jak rolka ma 1 000 000 otworzeń i 5 tysięcy polubień i to wtedy widać, że była dopalana reklamą. Natomiast 95% ruchu, które ta piosenka wygenerowała, zrobiła to organicznie. No, zrobiłem to naprawdę najprostszą metodą, jaką się teraz wszystkim mówi, czyli jeden fragment zażarł i potem go wałkuję. Ja wiem, że to nie jest przyjemne.
0: Czy to był pierwszy fragment, który dodałeś, czy to zobaczyłeś,
1: tak,
0: że
1: to był pierwszy fragment, który
0: od pierwszego fragmentu to już było.
1: Tak. I tak jeszcze notabene z tymi budżetami. Tak, DevJam wpadł na pomysł, że wpakują we mnie niepotyczną ilość pieniędzy po tym, jak zobaczyli wyniki poprzedniej piosenki, gdzie każda rolka robiła po 300 otworzeń. Mieli takie strzał w dziesiątkę.
0: Tak, i to też rzecz do zauważenia, bo wszyscy piszą, że tę piosenkę ci wybili, to czemu nie wybili poprzedniej? Gdzie już współpracowaliście i razem ją puszczaliście.
1: Tak, no dobra, można snuć 1500 teorii spiskowych, okej, ale to wyglądało tak, że miałem beznadziejne wyniki przy poprzedniej piosence. Wrzuciłem jeden filmik właśnie z tym fragmentem, który zażarł i budzę się rano i zobaczyłem, że nie ma 300 wyświetleń, tylko jest 5000 wyświetleń. Myślę sobie, super, mamy przełom. I dalej po prostu robiłem to, o czym wspomniałem, czyli dzień w dzień postować ten sam fragment. Trochę do pożygu. Ja naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie jestem tego fanem i to nie jest tak, że mi to sprawia ogromną przyjemność, żeby codziennie wrzucać ten sam fragment, bo to jest męczące. Ale po prostu you gotta play the game, bo takie są obecnie realia.
0: Don't hate the player, hate the game.
1: Dokładnie. Więc znowu, zarzuty o jakieś horrendalne budżety i tak dalej są po prostu głupie. Te filmiki poradziły sobie organicznie. Możecie wejść na profil i to sprawdzić. Żeby odpalić reklamę, trzeba przekopiować jakieś unikatowe linki, których nigdy nie wysłałem w tej piosence. Bo na przykład w poprzedniej dopaliliśmy właśnie jedną rolkę reklamą i poszła tragicznie. I powiedziałem po 5 godzinach, błagam, wyłączmy to, bo to tylko się kasa przepala.
0: Okej.
1: Więc no nie, te zarzuty są po prostu do nietrafione. Jeżeli ktoś już sobie wyrobił zdanie, no to pewnie go nie zmienię, ale po prostu zagrałem tak, jak gra wymaga i piosenka po prostu obroniła się sama.
0: I udało się i twój TikTok też jest ciekawym stadium. I ciekawie można też odbić piłeczkę, przewijając go do samego dołu, jak nagrywałeś rolki do swoich pierwszych numerów, na przykład tam na tle Queensbridge, gdzie są właśnie dwa komentarze i kilkaset wyświetleń, to gdyby tak było, jak ludzie mówią, to już wtedy by to tak żarło, że i tak by było dopalone od samego początku. No.
1: Też mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Jakie to czasami potrafi być losowe. Jak rok temu Pronto zrobiło jeden viralowy filmik, który tam miał właśnie jakieś 120 tysięcy odtworzeń, to wtedy oczywiście, dobra, dalej wrzucałem i promowałem tę piosenkę. Wtedy zrobiłem jedno małe głupstwo, że właśnie wtedy wrzucałem różne fragmenty tej piosenki i wtedy już gorzej zażarło. To jest za mała próbka oczywiście, żeby postawić tezę, ale wtedy to szło dużo gorzej niż jak teraz zrobiłem jeden viral i katowałem ten sam fragment. No ale w pewnym momencie już mi się skończyły te rolki estetyczne z Pronto. Miałem takie, dobra, wrzucę starą piosenkę jeszcze raz. Wrzuciłem ten sam filmik z lekko przesuniętym fragmentem, który wcześniej zrobił 500 wyświetleń, a tamten zrobił 60 tysięcy, więc
0: no tak, TikTok to też jest loteria wielka.
1: To jest trochę loteria.
0: Lecimy dalej z tekstem, czy jeszcze coś odnośnie tych zarzutów, chociaż na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy.
1: Chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem.
0: Tu masz, a propos odbijania piłeczki, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk.
1: Tak, tam za to ping pong, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk, znowu tam za to ping pong, ponieważ mówimy o filmie Marty Supreme, odbijam piłeczkę, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć.
0: Ja to 2026, God, to się udało.
1: Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Znowu mega przewózkowy tekst. No, 666 God to wiadomo nawiązanie do Drake'a, a po prostu taka gra słowna, że 2026, no bo wydajemy w
0: to. To musimy się zatrzymać w takim razie przy nim. Czy to jest jakaś twoja inspiracja, idol tego typu?
1: bardzo go lubię. W sensie jakby koleś jest po prostu hegemonem.
0: Gigantem,
1: jest
0: tak.
1: Absolutnym gigantem. Uważam, że Iceman jest naprawdę całkiem spoko płytą.
0: Lubię tę płytę, uważam, że to
1: Whisper
0: jest...
1: Whisper My Name, tak. Taki sztos. Genialny
0: najlepsza, najlepsza, jaka wyszła w tym roku według mnie, bo tylko te słuchałem z zagranicy tego rapu.
1: No nie wiem, czy się zgodzę, ale płyta na pewno fajna. Bardzo go lubię muzycznie i uważam, że miał najlepszą zwrotkę w disie z Kendrickiem. Ostatnia zwrotka Family Matters to jest najlepsza zwrotka tego całego disu dla mnie w ogóle bezapelacyjnie.
0: Czyli powiedziałbyś, że on wygrał?
1: Nie.
0: Okay. Nie, ale zwrotkę miał najlepszą.
1: Absolutnie nie. Przegrał zdrowotnie, ale zwrotkę miał najlepszą.
0: Ale przy takim gigancie, jakim on jest, to...
1: Ciężko wygrać.
0: Nie wiem, czy on też... Nie wiem, czy on to jakoś teraz odczuwa bardzo.
1: No, liczbowo nie, a czy go ego boli dalej? Oj, bardzo, na pewno tak.
0: I chyba w Los Angeles nie zagra prędko koncertu, chyba że to się wydarzyło i teraz plotek
1: upłynął. Nie, czy ja wiem. W sensie...
0: Nie będzie blokował.
1: Nie wiem, jeszcze zaczekajmy pół roku i zagra.
0: Dobra.
1: Jakoś w to nie wierzę.
0: Dobra. A taki taki happening, jak on ostatnio zrobił, 20 dziewczyn versus jeden Drake, zrobiłbyś?
1: Nie.
0: A jak urośniesz tak jak on?
1: Nie, 3 razy nie, 4 razy dzień.
0: Wrócimy do tej rozmowy za 10 lat, kochani, kiedy to się właśnie wydarzy i ten shot będzie ci wyciągany.
1: Zrobimy czek wszystkich tutaj moich statementów.
0: Okej, okay, mamy...
1: To jest większe niż twoja dywidenda, to ewidentnie robię to konsekwentnie, to... znowu, czysto przewózkowe linijki... Słowo spoko pełni tu funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną, ponieważ po prostu fajnie wybrzmiewa.
0: Jedno z ulubionych słów raperów, wiadomo.
1: Też bardzo, tak, dokładnie, ulubione słowo raperów. Ostatnio powiedziałem komuś, że to brzmi jakbyś, nie wiem, tym bark otwierał sko.
0: Okej. Dobrze, taka onomatopeja.
1: Fajnie to brzmi, więc sobie to wplotłem, ewidentnie robię to konsekwentnie, a te brednie o mnie to fake agenda, wiadomo. Gadają, niech gadają. Robi się gorąco, już pytania mi wiercą, najpierw bad bitch na friendzone, sorry, ale mam...
0: To w sumie teraz o mnie tutaj, o nas, o tej sytuacji, że robi się gorąco,
1: tak,
0: to...
1: Tak, już pytania mi wiercą. Może nie konkretnie o to najpierw bad bitch na friendzone, ale tak, pytania mi wiercą, potem kolejna linijka, znowu czysto przewózkowa, sorry, ale mam na okurantkę z Odessą Zion, kolejne lanie wody.
0: Musisz powiedzieć o Odessa Zion, że...
1: Odessa Zion to jest też aktorka właśnie z Marty Supreme, ona tam grała... Chyba można powiedzieć dziewczynę Martiego.
0: Tak.
1: No tak, no bo potem oni mieli happy end razem. Modelką Dior, to też tutaj akurat to nie ma głębszego znaczenia, po prostu dalej przewózka, The Shit We Be On, przewózka.
0: No i jest podwójny, bo jest modelką Ozion, modelką Dior. Boże, Odessą Ozion, no tak, modelką Dior.
1: Bawimy się flow, Odessą Ozion, modelką Dior, The Shit We Be On. Kiedyś wypiję naważone piwo, ale na razie robię sobie własny ambience, czyli... Co tam kiedyś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie robię swoje. Już do mnie piją. Znowu tutaj gra słowna. Wypiję, piją do mnie. Pokazałem zwrotę, no i się w pierś biją. Sentinel Prime Transformative Kino. Tutaj niezwykle przemyślana gierka słowna. Sentinel Prime Transformers Kino. Wow.
0: No bo Transformersy, mamy Sentinela Prime'a jednego
1: tak,
0: tam
1: tak,
0: z
1: jesteśmy wielcy,
0: robotów.
1: Jesteśmy wielcy, lecimy dalej. Robię takie ruchy, że mi walnął Rico, o mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. No, robię duże ruchy.
0: Nie każdy wie, co to jest Rico też. A to jest też fajna przewieziona linijka.
1: No słuchajcie, Rico to są na przykład zarzuty, które miał postawione Young, tak? Za prowadzenie organizowanej grupy przestępczej. Więc nie ukrywam, że jakoś tą sytuacją się troszkę sugerowałem przy pisaniu tej linijki, aczkolwiek on ma dużo więcej złych rzeczy za uszami niż ja. Ale, w sensie allegedly, sorry, allegedly. Więc tutaj po prostu taka przewózka, że no, że już w ogóle bombki strzelił, nie? O mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. Znowu taka gra słowna, usłyszał o mnie wszędzie. Sprawdziłem, czy Tio po portugalsku to też jest wujek, bo miałem takie, że po hiszpańsku, a po portugalsku to jest, dobra, też działa. Krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. Mam krzywą przegrodę po tacie, pozdrawiam tatę i mam katar przez 180 dni w roku. Ale słuchajcie, mam krzywą przegrodę, ale breath control steel tight jak stilo, czyli wszystko jest okej. Okay. Nasty flow, więc mów mi Rico, znowu gra słowna, znowu Rico, tylko tym razem Rico nasty, a nie Rico zarzuty. Taka raperka. Jakby ktoś nie wiedział. No i potem wyje, mam, żongluję techniką, stopa bass, grube, chyba mają 100 kilo. Deli Supreme, jak Marty Igo. Przepraszam.
0: I to przejście też jest takie wymowne, że to, co mówiłeś, że miałeś przerwę, bo chciałeś właśnie dowieźć dobry materiał, a tu mamy dzbię na couple months. Czyli to jest właśnie, rozumiem, o tych kilku miesiącach, że wierzyłeś, że to nadejdzie. Znowu jest manifestowane.
1: Totalnie tak. Ale nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej. Ale dzięki, to jest akurat tak. To jest super wytłumaczenie tej linijki.
0: Czyli jednak muszę założyć to konto na Geniusie i to zacząć.
1: Zdecydowanie. Bezapelacyjnie. Tak, możemy tak powiedzieć. No bo trochę miesięcy minęło, zanim wróciłem z nowym materiałem, więc tak, super, dzięki. I'll believe it when it comes, the rush, I want it all day, all day, all day. No czyli po prostu chcę się czuć tak, jak kiedy robię muzę zawsze. No i znowu powtórka, jest Bynek Appleman's I'll Believe It When It Comes i wracamy z ostatnim
0: refrenem.
1: Powtórzeniem to, refrenu, ten moment, dwoma powtórzeniami.
0: Ten moment na przejściu, gdzie wjeżdża ten chór, to miałeś w głowie jakąś konkretną inspirację? To jest taki moment, taki można powiedzieć Kanye West moment trochę. Albo Childish Gambino z takich jego...
1: No ja jestem wielkim fanem i Childisha, i Kanye'ego, Gambino z 3005, tak?
0: Tak. Kawałek, no.
1: No to jest fantastyczny album. Nawet mam go na winylu. I też ten album jest dlatego mega fajny, bo go Ludwig Göransson wyprodukował, czyli ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Oppenheimera. Mhm. To jest ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Czarnej Pantery, do Sinners. Za Sinners dostał Oscara, za Oppenheimera też dostał Oscara. No koleś jest po prostu... No, brak słów, szczerze. Ale on jest chyba Szwedem. A jak wszyscy wiemy, Szwedzi po prostu kumają to lepiej od wszystkich.
0: Jeździ się do Szwecji na specjalnie nagrywać płyty, no, żeby oni zrobili te hity.
1: Dokładnie. No, fenomenalny producent, kompozytor. Tę płytkę też zrobił właśnie w takim dreamy, trapowym klimacie i ta płyta jest po prostu super. I czy miałem jakąś inspirację do tego fragmentu? Nie, ja po prostu, ja lubię, jak często w nutkach się bawię takim troszkę patosem właśnie, jak trochę to ten cinematic feel słychać i po prostu celowałem trochę z tym bridge'em.
0: Tak, dobrze, że to nie jest za długie, bo wtedy mogłoby to czuć za bardzo. Powiedziałem po polsku.
1: No tak, jasne. Z jednej strony to jest taki moment oddechu od tej nawiki, a z drugiej strony no tak celowałem z tym fragmentem, żeby to było, wiesz, takie patosowe.
0: Po tym numerze, kochany, czujesz teraz większą radość czy presję?
1: Powiem tak, że ostatni tydzień nie przestawały mi się łapy pocić, w sensie masa stresu. Nie tak, że cały czas, bardziej taka huśtawka emocji, że rano wstaję i myślę sobie, a potem godzinę później już siedzę cały po prostu zlany potem. Więc ja się kompletnie nie spodziewałem, że to tak zażre i no może liczyłem na to, że dobrze pójdzie, ale poszło aż za dobrze, można by rzec. Bo dlaczego tak mówię? Bo taki single to może być z jednej strony taki blessing, a z drugiej strony curse, że jeżeli, wiesz, teraz kolejne single nie będą na takim poziomie, to będzie cały czas tamten.
0: Wiesz, że drugi numer teraz zadecyduje o wszystkim. Drugi numer, mówię oczywiście w cudzysłowie.
1: Starał się już tak nie myśleć, że o wszystkim zadecyduje, bo to by było słabe.
0: My się tutaj...
1: Jak się nie uda z kolejnym, to będziemy grzać dalej, żeby się udało z trzecim, czwartym, piątym, szóstym. I takie trzeba mieć nastawienie. ale wiadomo, jasne, że mam presję. Ja przez tydzień nie mogłem się zdecydować, jaki utwór kolejny wydawać. Już miał być gotowy na wczoraj, w sensie w sobotę już miał być gotowy na wczoraj.
0: Że miał być już puszczony?
1: Nie,
0: czy miał być
1: w sensie sklejony, wysłany do miksu, masteru. No ale już podjąłem decyzję i mój Toxic Trade wygrał, czyli wjeżdżamy z przytupem,
0: a
1: z kolejnym numerem.
0: Ile w tych huśtawkach, takich jak mówiłeś, że rano było tak, później była ta presja i spocone łapy, a wcześniej taka wielka radość z patrzenia, jak to rośnie z dnia na dzień. Ile było w tym zasługi i tutaj już w cudzysłowie ludzi, że wiesz, tak jak są teraz te memiczne filmiki, że w poniedziałek każdy propsował, a w piątek każdy mówi, że to jest muzyka do picia maczy. Co to znaczy w ogóle? Czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Muzyka do picia maczy? Bo ja nie rozumiem tego.
1: Słuchaj, no to jest jakieś te pociski są wzięte z tego, że nutka poszła po prostu zbyt viralowo w pewnym momencie i już wtedy było takie Nie.
0: Co za dużo, to niezdrowo. Nie może mu się tak udać.
1: Co za dużo, to niezdrowo. Nie no, w sensie, tak na serio, nutka poszła viralem i wiadomo, że jak się coś popularne zrobiło, no to będzie na to dużo hejtu. Więc od tego nie uniknę i po prostu z tym muszę nauczyć się jakoś funkcjonować. Na razie moim pomysłem jest po prostu niesprawdzanie social mediów i się nie denerwowanie na zatas, więc o tych filmikach na przykład teraz od ciebie słyszę pierwszy raz, bo...
0: To z jednej strony przepraszam, ale cieszę się, że możemy też to skonfrontować.
1: Ale nie, to jest miłe akurat. W sensie takie, że no tak, zgadzam się, bo sam byłem świadkiem, jak sobie to sprawdzałem cały czas, jak wiesz. Jak te filmiki najpierw wykręcały tak jeszcze po 100-200 tysięcy i tak, że już szło naprawdę dobrze, ale nie tak, że naprawdę dobrze, to... 95-90% komentarzy to były same propsy, no a w momencie, jak już to tam skoczyło na te listy top 50 i wszyscy zaczęli do tego kręcić filmiki, no to już się troszkę narracja zmieniła, ale to znowu, no to jest normalne, no niestety to jest po prostu normalne i wydaje mi się, że najlepszym sposobem, jak mogę teraz sobie z tym poradzić, to po prostu wydawać więcej muzy i robić to konsekwentnie i dowozić tą muzą, a nie się przejmować na zapas jakimiś komentarzami.
0: I to jeszcze odnośnie komentarzy.
1: Że mnie pozdrawiają.
0: Tak, jeszcze nie. Ja to też nie wiem, o co chodzi. Ja już jestem dziadkiem.
1: To jest taki trend, który się wziął, nie wiem, z pół roku temu, czy coś takiego, że jak ktoś wypuszcza słabą nutę, to się mu pisze, to jest moja ulubiona piosenka, pozdrawiam cię po Tel Awiwu. No bo wiadomo, jaka jest teraz, jakie jest jednak nastawienie większości osób względem
0: Izraela. Czuję się,
1: jakbyś
0: mi tłumaczył, jak zrobić znak zapytania na klawiaturze, nie? Naprawdę. Nie.
1: Więc teraz to przyszło do mojej sekcji komentarzy.
0: Mnie też, no.
1: Tak. Jedna śmieszna rzecz, którą akurat widziałem, bo ktoś mi podesłał screena jakiegoś filmiku. I jak masz takie pasemko na dole filmików, że jak jest tam najczęściej wyszukiwane hasło związane z tym filmikiem. I było napisane MJ Telly Izrael, o co chodzi? I to było akurat mega śmieszne.
0: No i widzisz, internet jest takim niesamowitym miejscem, że mogą się wydarzyć takie rzeczy jak z tobą, a z drugiej strony może być też taki, no... Momentami straszny, bo to jest tak naprawdę, ty się mierzysz z tym na samym początku. W zasadzie powinienem zacząć tę rozmowę od pytania, jak ty się czujesz?
1: No, jest duży mętlik w głowie, wiadomo. Adaptuję się z dnia na dzień.
0: Jeszcze z tych takich komentarzy, wiesz, jakie jeszcze najczęściej się pojawia? Ja tu sobie to przerodziłem w pytanie, czy jesteś bardziej jak Shafter, czy jak Taco Hemingway?
1: Ani ten, ani ten.
0: A jak dobrze jesteś zaznajomiony z ich muzyką w ogóle?
1: Dobrze, bardzo dobrze. Tak mi się... Znaczy, mam nadzieję, że zaraz szybkie strzały nie padną w kontekście dobra, piąty trakta, pocztówka z WWA. Masz tak, to nie, ale słucham Shaftera. I w momencie, jak już poszła po prostu jakaś nawałnica komentarzy, że to jest Shafter, to już wtedy miałem takie, że...
0: Ale to jest
1: serio?
0: Nie. Ja to mówiłem u siebie, jestem praktycznie przekonany, w 100%, że to wynika tylko z tego, że ludzie znają Shaftera z jego stylu, że tak, z makaronizmów. I tylko dlatego to łączą.
1: Tak, też mi się tak wydaje, bo
0: nie ma żadnego innego punktu wspólnego, nic.
1: Zgadzam się. Wydaje mi się, że jednak Shafter raczej by tak szybko nie nawijał. No, po tak. pierwsze, on ma raczej laid-back styl, przynajmniej na tych starszych rzeczach. Mam te wstawki angielskie, aczkolwiek uważam, że i tak Shafter miał dużo bardziej takie witty, ciekawsze nawiązania do popkultury i dużo bardziej różnorodne niż chociażby to jest w tej piosence. Więc nie, to uważam, że to porównanie nie jest trafione, a to, że na tunie nawijam w pierwszej zwrotce i na refrenie, no to chyba nie jest wystarczający punkt zaczepienia, żebyśmy byli tutaj jakimiś bliźniakami sonicznie. Nie.
0: Bliźniakami na majku.
1: Nie, tak samo Taco.
0: No właśnie, skąd ten Taco?
1: Żaden Taco, ja nie potrafię tak dobrze nawijać storytellingowo.
0: Byś chociaż miał wąsy.
1: Gdybym miał wąsy, ale nie rośnie mi zarost, więc obawiam się, że nie będę mieć wąsa w najbliższym czasie. Ani nie nawijam tak storytellingowo, ani cała ta piosenka, okej, ma swoje backstory i ma swój kontekst, ale jest jednak dużo bardziej chaotycznie poskładana niż typowa piosenka Taco, więc znowu ani stylistycznie, ani strukturalnie to nie jest do siebie podobne, ani maniery nie mam do niego podobnej. No, chyba wystarczy, bo to już przeszedłem przez każdą najważniejszą kwestię.
0: Możesz jeszcze rzucić na przykład...
1: Śpiewam trochę więcej i też tego śpiewania będzie więcej później.
0: Tak, to prawda. Nawet na tych kilku singlach to słychać. Możesz rzucić jeszcze po ulubionym projekcie od jednego i od drugiego. No, tak, żebyśmy mieli jakąś fajną klamrę.
1: Okej. Kurczę, no Shafter... Pierwszy bądź drugi projekt chyba bym je stawiał na równi. Aczkolwiek pierwszy... Pierwszym każda piosenka jest dla mnie bezapelacyjnym.
0: Spoko, ja też
1: slaperem.
0: Nie wymówię tego tytułu. Ja nie wiem, jak to się nigdy czyta.
1: Och, de Voix, czy coś takiego?
0: Kamil, jak się czyta ten tytuł?
1: O. Dzięki, że zwróciłeś uwagę, że tutaj staram się wykręcić z tego. Audiotele też jest super. Pager, Martin Shkreli, Bigos, mm-hmm. Taco i Shafter. Genialne. A Taco?
0: Swoją drogą?
1: Taco nie wiem, bo nie jestem... Właśnie z Taco nie jestem aż tak osłuchany, jeżeli chodzi o płyty od deski do deski. Każda płyta ma super numery, ale tak, żeby spojrzeć na te albumy bardziej holistycznie, to tutaj mam trochę braki.
0: Żeby wskazać jeden projekt, to wskaż jeden numer.
1: No, taki najbliżej, taki, który ma miejsce w moim serduszku, najwygodniejsze miejsce w moim serduszku, to Nostalgia.
0: Już cię puszczam. Ja zawsze na koniec mam takie pytanie, dzięki któremu nasi goście mogą właśnie zapowiedzieć rzeczy, żeby mieli te 3 minuty na 30 powodów, żeby sprawdzać nadchodzące rzeczy. Ty jesteś tak świeżą postacią i tak naturalną postacią, którą ja tutaj widzę i przez ten czas, jaki rozmawiamy, że zadam to pytanie trochę inaczej. Mhm. 3 minuty na 30 powodów, dzięki którym ludzie powinni zostać z twoją muzyką i żeby byli ciebie ciekawi.
1: Dobra, nie obiecuję, że zrobię 3 minuty, ale cześć. Ja nazywam się Max, pseudonim MJ Deli i chciałem ciebie gorąco zachęcić do sprawdzenia moich najbliższych numerów. Będą różnorodne, ale też nie będą kompletnie odbiegać od stylistyki mojej poprzedniej piosenki. Jeżeli ci się spodobała, to myślę, że się nie zawiedziesz niedługo. Będą traki, które mają dużo energii. Będą traki bardziej nostalgiczne. Będą nutki, które wjeżdżają totalnie z przytupem. Drugie będą bardziej cinematic, bądź właśnie z takim patosem, jaki miała poprzednia nutka. Więc na pewno nie będziemy się nudzić razem. I myślę, że zainwestowanie w ten sound teraz to dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.
0: To byłem J. Deli, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było poznać i...
1: Śliczne. Bardzo dziękuję za zaproszenie i też mega dziękuję za wszystkie miłe słowa, które powiedziałeś wcześniej, bo naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło, że przyszedłeś, bo jestem przekonany, że
1: po płycie już
0: dzisiaj nie będzie chciało na wywiady chodzić.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Teraz ostatnia reklama.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy.

0: promocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Po reklamie. To jest radio.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Teraz ostatnia reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Po reklamie.
5: Radio

0: Reklama.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Teraz ostatnia reklama.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Po reklamie. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

0: No siemano. Tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Please leave a message at the tone. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Autopromocja. Reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikopodyl.

0: kortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?

0: Reklama.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
2: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofa.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Teraz ostatnia reklama.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM. To trenduje. Yeah.

0: reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: www.obuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych e-obuwie.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
4: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
22: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
0: Po reklamie.
23: To jest radio.

0: autopromocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechałeś zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja!
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
21: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
22: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Teraz ostatnia reklama.
23: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzedaży.

0: Do bliżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: reklama.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
6: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
20: Skoda.
21: Tomek!
20: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
25: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
26: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
25: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebiorek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
18: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Radio Kiss FM.
4: All the hits.
3: To trenduje.
4: Yes.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
10: To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
23: Teraz ostatnia reklama.
24: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
25: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Po reklamie.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety.

0: Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: A Rádio Kiss FM. Come on, mine.
1: Props and bangers.
0: Same hity.
2: Kiss FM. Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja

0: Táto promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, to Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.

0: promocja. Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
5: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
4: Super promocja!
6: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
0: Teraz ostatnia reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Radio Kiss FM.

0: to promocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra.

0: și fii de Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromoția. Reclama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
4: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
5: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
4: Super promocja!
6: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
0: Po reklamie.

0: Radio Kiss FM Poznań. Hear me out w Radio Kiss FM.
1: Yeah, you know what it is.
2: Jeżeli kliknęliście w ten wywiad, bo chcieliście posłuchać czegoś o komedii, dowiedzieć się o niej, poznać kulisy, no to nic bardziej mylnego, bo przez godzinę będziemy rozmawiać o rapie. Siemanko, Cezary.
3: Witam.
2: Umówiliśmy się...
3: A nie, poczekaj, przepraszam.
2: No?
3: Bo jest tak chyba w hip-hopowych podcastach, że się skleja piony. Ja nie wiem, to
2: zrzuć... Tak, na początku? Przeważnie na... Może żółwia możemy zrobić.
3: Aha, żółwia. Dobrze, dobrze.
2: Róbmy żółwia.
3: Dobrze, dobrze.
2: To już jesteśmy naprawdę po hip-hopowemu.
3: Tak.
2: Umówiliśmy się w DM-ach, że lecimy dzisiaj do spodu. Ze wszystkimi największymi ksywkami. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy jesteś na to gotowy.
3: Ja czasami rzucam takie deklaracje. No zobaczymy, zobaczymy. No.
2: Ja bardzo bym chciał, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była w takim tonie, jak ostatnio byłeś u Lotka i przez 2 godziny czy tam półtora rozmawialiście o programach typu reality show. To żebyśmy dzisiaj po prostu pogadali sobie o rapie.
3: Dobra. Mam dobry vibe.
2: O hip-hopie, a tu ze mną nie będziesz miał, myślisz?
3: No nie wiem. No,
2: okaże się.
3: To się, wiesz, ja tak wiesz, no jak ty mi mówisz, będzie grubo. No to ja mówię,
2: nie,
3: no,
2: jeszcze tak nie powiedziałem. Zakładam, że tak może być. Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili coś innego właśnie, że nie tylko kawa, ADHD i jak piszesz swoje, wiesz, teraz pogadamy może bardziej, jak piszesz swoje rapowe teksty, a nie swoje... Speciale,
3: jak to
2: przykład?
3: Powiedział kiedyś Panoramix, niczego nie obiecuję, ale do Egiptu pojadę.
2: No to zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, bo to nie jest też tak kompletnie od czapy, że ja sobie wymyśliłem, żebyś ty do hip-hopowego medium, hip-hopowego podcastu przyszedł, bo ty robisz rap. Czy ty to nazywasz, że robisz rap?
3: Nie. Ja to, wiesz, się dystansuję trochę od tego, nie, tak przynajmniej mentalnie. Mhm. Ale no robię, w sensie technicznie można to tak nazwać, że ja to robię. No,
2: no to pójdźmy teraz takim trybem tych najbardziej chamskich, najbardiej oczywistych pytań raperów.
3: One są bardzo dobre, bo często ustawiają sytuację.
2: Tak. Cezary, dlaczego hip-hop?
3: O, mega mocne pytanie. Słuchaj, no to jest tak, jakbyś zapytał, dlaczego chrześcijaństwo? No bo po prostu się rodzisz w pewnym miejscu i gdzie po prostu coś rządzi, no i nie da rady tym nie przesiąknąć po prostu. Nie da rady tym, mam wrażenie, że hip-hop no przez całe moje życie jest taką jakimś czymś, co nade mną, myślę, że nad wszystkimi chyba młodymi ludźmi w Polsce od 20 lat jakichś mniej więcej. Więc kurde, chociaż też nie było tak zawsze, że ja dopiero hip-hopem w zasadzie się zacząłem interesować od roku pamiętnego 2009.
2: Myślę, że tak. Tedy versus Peja. Kurde.
3: Tak, myślę, że dużo osób wtedy, tak. Że się hip-hop trochę się otworzył wtedy na inne rynki, na inne...
2: Bo to było wszędzie. Ja się dowiedziałem o tej sytuacji, bo widziałem w faktach, bo moja mama oglądała i była sytuacja z Zielonej Góry, że doszło do... niecnych czynów ze strony Ryszarda.
3: Tak, a ty byłeś wcześniej i się interesowałeś chyba?
2: Właśnie,
3: wszedłeś?
2: U mnie to wyglądało tak, ja lubię tę historię opowiadać, to nie jest o mnie dzisiaj, ale lubię to opowiadać, że ja jak byłem naprawdę takim gnojkiem kilkuletnim, to jeszcze dużo czasu spędzałem u babci, która miała cały pakiet telewizji z dziadkiem, bo dziadek był schorowany i po prostu siedział na chacie, oglądał telewizję, co miał robić biedny. I miał wszystkie kanały na świecie, gdzie ja miałem tą przysłowiową jedynkę, dwójkę i Polsat śnieżył. To tam było wszystko i była Viva między innymi i MTV. I na Vivie kiedyś było tak, że leciał teledysk jakiś, powiedzmy, nie wiem, Britney Spears Toxic, ale obok miałeś 3 następne klipy, które polecą. I ja po prostu całymi dniami siedziałem, czekałem na WWO, na Eminema. To były pierwsze rzeczy, które... Ja do dzisiaj pamiętam, jak ktoś mnie pytał o pierwsze wspomnienie z rapem, to mam dupę plastikową Eminema, jak w teledysku Without Me siada na jakimś po prostu tam, na jakimś takim przypadkowym przechodniu, bo ten klip jest taki tam komiczny, on tam paroduje chyba Supermana czy kogoś. Więc to niezły też w ogóle dwie strony, że tu WWO, chłopaki na trzepaku i lewa na górze, a Eminem tam wchodzi po budynku i udaje Supermana.
3: Na innym levelu, prawda?
2: Więc ja nasiąkłem wtedy, ale to nie było też tak, że już od wtedy wszystko śledziłem. Mam właśnie bardzo podobnie jak ty, że pamiętam, jak wybuchła ta sprawa Tedy Peja, czy tam Peja versus Tedy, ale też dlatego, że mniej więcej jakoś internet u mnie się pojawił, że tata poszedł, założył, podpiął kabel i można było wchodzić. Ale można było wtedy właśnie na przykład zobaczyć te newsy, o którym tu, tak jak mówisz, że to wyszło gdzieś dalej szerzej, to na różnych stronach, na różnych portalach było o tym pisane, gdzie w życiu byś się o tym nie spodziewał. I to był jakiś taki zapalnik, no nie? Że co tam się dzieje? Posłucham tego. No i...
3: Kurde, wiesz co, no mi się wydaje, że ten konflikt tych panów troszkę był takim czymś więcej niż samym konfliktem tych panów, bo ja to troszkę tak procesuję, że na przykład ja w tym bifie zobaczyłem, że trochę jest miejsce dla mnie w tej jakby kulturze, ponieważ do tego bifu ja miałem takie podskórne poczucie, że ja w ogóle, wiesz, dużo chłopaków ma to z tak zwanych dobrych domów. Ja nie wiem, czy byłem z dobrego domu, ja byłem raczej z grzecznego domu, powiedzmy, nie? Więc te treści, które, wiesz, jak masz mamę nadopiekuńczą i tatę nadopiekuńczą i nie możesz wychodzić zza podwórko, no to nie czujesz, żeby treści... O Jezu, już widzisz, no.
2: I już muszę sobie zapisać, minuta 10:27.
3: Aj, aj, aj.
2: Będę, piątaka będziemy tutaj wrzucać na każdym ten.
3: Dobrze.
2: Dawaj, TDP ja, jesteśmy.
3: Jesteśmy, już się nie zatrzymujemy. No więc wiesz, ja tak nie czułem, że to jest trochę dla mnie muzyka, no bo wiesz, rozboje, kradzieże, przemoc, no to były rzeczy, które jednak gdzieś tam mnie ten, no i wiesz, no hip-hopu, jak ja byłem mały, to słuchali, wiesz, kurde, ci chłopcy, z którymi mama mi się nie pozwalała kolegować, bo używają brzydkich słów.
2: I leciała firma z telefonu.
3: Leciała firma, oczywiście.
2: Rzeczy.
3: Różne, ten, ostrze noże i nożyczki, halabardy.
2: I pilniczki.
3: Aparat czeski, gwoździe pineski, sztyki, patyki, dywany i guziki.
2: WWO halabardy.
3: WWO halabardy, tak jest. No więc wracając do mojej jakże rozwlekłej historii, no to ja, wiesz, i wtedy troszeczkę Jacek Graniecki, wiesz, no bo to było starcie takie, hej, ja jestem z ulicy, ja jestem z Jeżyc, ty jesteś banan resortowy. Mhm. I wiesz, i wtedy miał na zasadzie takim, że się odpowiedział tak, wiesz, nawet tam był taki wers, że ja nie jestem patolem, mam ojca, matkę, dobry dom, wiesz, że to było takie, że ja tak, że tak, hej, ktoś się wstawił w ogóle za nami, grzecznymi w ogóle, wiesz, że,
2: okay.
3: Że jest przestrzeń, że jest przestrzeń w tej kulturze na osoby inne niż OGs, powiedzmy. No i potem w ogóle jeszcze mam wrażenie, że jeśli już analizujemy aspekt socjologiczny tego wydarzenia, no to wydaje mi się, że pan młody Matczak też z podobnymi się borykał rozterkami, co też słychać w jego takich początkowych rzeczach, wiesz, że on chciał być z getta, on chciał być, że się urodził nie tam, gdzie trzeba, żeby być członkiem kultury
2: hip-hop. Tak, on napisał przecież do preorderu płyty 100 dni do matury była dodawana jego praca, tylko teraz nie pamiętam, czy to była praca licencjacka, czy to było coś z matury, czy jakieś wypracowanie właśnie o TD.
3: Tak.
2: Tylko nie pamiętam
3: tytułu. On mówił CGM-y chyba u Rawicza.
2: Chyba u Flinta. Pozdrawiamy serdecznie. Wydaje mi się, że Flint tak. Rawicz raczej leczył wątrobę, czy tam nerkę, przepraszam.
3: Nie, od jarania to chyba co innego.
2: Nie, on mówił, że tam wszystko po kolei mu siadło, ale nieważne. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia życzymy. Wyszliśmy od pytania...
3: Czemu hip-hop?
2: Dlaczego hip-hop, tak. I że to... I że później ten TD i Peja. Pytanie drugie z tych takich najważniejszych dla raperów. Skąd pomysł na ksywkę? Bo ja tu mam, człowieku, wypisane tak. Chardy P, co jest oczywistym follow-upem do Ryśka, do Charlie P, umówmy się. Nie każdy zna ten jego jeden z aliasów, ale myślę, że mam rację, tak? Chardy P, Charlie P. Że
3: bardziej
2: to było...
3: do Cardi B.
2: Okej, okay. To nieźle przestrzeliłem. Ale mam jeszcze tak, Pontiac Bandit.
3: O, to jedna z moich ulubieńszych.
2: No i Ponciaty i Młody Ponti.
3: Pontiac Bandit. No, chyba właśnie chyba ostatnio skrystalizował. Ja ogólnie jestem fanem, ja jestem, wiesz, osobą wieloimienną i wieloksywową. Bardzo sobie cenię w ogóle, jeśli chodzi o Belmont Jacka, tą jego szeroką gamę określeń. Jeszcze miałem krzywdę Czardasz swego czasu. No wszystko to się bierze od Cezary Ponteski.
2: Po prostu. Tak, po prostu. To nie był ziomek z osiedla, albo tak jak koleżanka powiedziała do Bambi, że hej, ty mogłabyś się nazywać Bambi, ona jest Bambi, to...
3: No mniej więcej tak. Znaczy, no, nie wszystkie ja wymyśliłem. Na przykład podobne, analogiczne sytuacje, tylko na przykład mi nie powiedziała koleżanka, tylko kolega. No. Tak powiedział mi, Pontiac Bandit do mnie powiedział. Ja mówię,
2: bo to jest w ogóle prawdziwy samochód. Jakby ktoś nie wiedział, to istnieje takie auto jak Pontiac. Pontiac Bandit. Teraz ja nie wiem,
3: czy nie jeździł ten. Seryjnicy w Stanach chyba Pontiacami jeździli.
2: Uj. No nie wiem, ale jak zobaczyłem ten samochód, to mi się od razu skojarzył, że gdzieś na pewno w jakimś filmie, serialu grał główną rolę.
3: A bardzo możliwe. I słuchajcie, jeszcze jeden statement a propos, bardzo dziękuję za to pytanie. Dużo osób do mnie pisze, że otworzyła się restauracja we Wrocławiu Ponti, czyli ja to zrobiłem. Nie ja to zrobiłem, kochani, to są uzurpatorzy i ja w ogóle tego nie propsuję. Może mają dobre rzeczy, nie wiem. Znaczy jeszcze się nie otworzyła chyba, ale już...
2: Ale że oni nie napisali do ciebie na otwarcie, na współpracę, żebyś przyjechał i zrobił tam recenzję w stylu, nie wiem, Gracjana, to aż dziwne.
3: Najpierw się oburzyłem trochę, ale potem wszedłem, wpisałem Ponti, przecież to jest jakaś w ogóle... tak jakbym się denerwował, że wiesz, ktoś używa słowa chmura, no to jest ogólnie używane jednak słowo, ale to nie ja w każdym razie.
2: Okej, dobra. No to takie, wiesz, najważniejsze, już takie głębokie, to jest już takie pytanie po tych takich najbardziej podstawowych, prawda, kiedy osoba z lokalnej gazety robi z raperem, który przyjechał na dnie miasta wywiad, to zawsze musi paść pytanie, co cię inspiruje do pisania twoich tekstów? Rapowych. Trzymamy się przy rap łamany na hip-hop, tak jak półka.
3: Dobra. Co mnie inspiruje? Wiesz co? Kurde, bardzo, bardzo nie spodziewałem się tego pytania. No, inspiruje mnie najczęściej mój stan psychofizyczny, który odczuwam. Najczęściej mnie inspiruje jakieś moje właśnie takie... Jakiś mój ból. Jest takie, kiedyś jakiś chłop stary powiedział, ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
2: Nie wiem, nie znam, ale
3: to
2: jeżeli...
3: To jakiś chłop, co na historii, pan, jakiś z wąsami mi się kojarzy, jakieś sarmata, jakieś prawdopodobnie, jakiś Jakub Szela czy coś. Dajcie, napiszcie w komentarzach, tak kto jest. Napisał to.
2: Dziękuję, że to zrobiłeś.
3: Czy to cię satysfakcjonuje, ta odpowiedź, czy...
2: Jest okej, ale będziemy to rozwijać, bo ja twoich numerów... Słucham i przesłuchałem sobie, więc
3: co ty myślisz?
2: Podrążmy, bo ja bardzo mi się podoba to, że słychać, że to jest szczere i kompletnie nie na siłę. Że ty nie tryhardujesz w tym w ogóle.
3: Uważam, że tryhard to największy grzech XXI wieku.
2: I nie ma tam ani 0,001% w twoich kawałkach. Nieważne, czy w Pójdźce coś tam, czy w 140 wersów z, przepraszam, Knurowa, nie z Kunowa. I uważam, że jeśli chodzi o podwójne rymy, to naprawdę ci to wychodzi. Nie wiem, czy ty to liczysz, czy robisz to tak, wiesz, masz taki instynkt, że ta dwójka tu pasuje, czy masz tak, że a, dobra, podzielę sobie to słówko tutaj, pobawię się.
3: Nie, no słuchaj, ja nie robię tego od linijki, jak to pisał FNM. Ja raczej tak, wiesz, ja mam na przykład folder, znaczy mam w notatkach po prostu.
2: Masz telefon, myślałem, że wyjmiesz notatnik jak Pelson z tylnej kieszeni na teledysku.
3: Aż tak jak OG jak Pelson, to ja nie jestem, słuchaj. Ale mam taki swój folder, się nazywa hip-hop. No i na przykład, na przykład mam zapisany rym, że fajnie by było rym pod żaganiem, że coś się wydarzyło pod żaganiem i to zrymować do podżeganie do czegoś.
2: No tak.
3: Na przykład. Albo na przykład... Albo kontrachęci i kontrachęci, ale to myślę, że kontrachęci to już było ze trzy razy, tylko ja. No więc najczęściej jest tak, że wiesz, ja sobie biorę prysznic, że sobie...
2: Dzięki za info, dobrze wiedzieć.
3: Bardzo dobrze, chociaż nie, przepraszam, już bym cię wprowadził w błąd. Już mam wannę teraz na Bemowie.
2: O!
3: Bardzo polecam. Bardzo ciepłe kąpiele uspokajają układ nerwowy. Hip-hop, ale też wiedza. Więc na przykład, wiesz, robię sobie kąpiel i na przykład mi wpadnie jakiś rym, więc ja sobie go zapisuję i jak mi się zbierze coś fajnego, ktoś mi coś podrzuci, jakiś bicik, to sobie to nagram. Ale właśnie, no, tak jak mówisz, bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To jest, już mnie kupiłeś, już Kaziu Rabulas coś czuje, że ten podcast będzie taki jak z Lotkiem, bo już cię uwielbiam.
2: To nie. Dla widzów, którzy są tutaj pierwszy raz, bo jest Czarek, pragnę też powiadomić, poinformować, że nie uprawiam tutaj w żaden sposób Lizo. I myślę, że wiecie, jakoby oglądaliście różne moje rozmowy, to wiecie, albo nasz podcast Hear Me Out. To nie jest tak, że mówię tutaj, żeby było miło, tylko naprawdę tak uważam, bo
3: Ale też się ze mną nie ceregiel.
2: Bo to. Takich rzeczy na naszej scenie nie ma. Po prostu takiego fany comedy rap, to ja tutaj mam wypisane 3 ksywki, wiesz. A ty jeszcze nie robisz tego w stylu, że tak, teraz zapowiadam epkę i za tydzień na streamingach, tylko po prostu sobie wrzucasz raz na, kurczę, nie wiem, pół roku kawałek. A i tak to wychodzi.
3: Yeah.
2: A czy między tymi numerami, co wychodzą raz na pół roku, czy raz na miesiąc, czy różnie, to coś jeszcze powstaje, czy jest tak, że jest ten numer, dobra, wrzucamy?
3: Jest ten numer, dobra, wrzucamy.
2: Nie, jeden kawałeczek. Czyli w życiu byś miał ich ile? 15?
3: Może gdzieś. Ja też, wiesz co, ja też lubię hip-hop pod tym kątem, że ja na przykład jestem dosyć otwarty na featuringi i to jest na przykład, ostatnio się spotkałem z moim kolegą Piotrem Splinem z Gdańska, który też jest komikiem, też nagrywa. I wiesz, spędziliśmy sobie dzień, on mnie zaprosił na ficik. Dawno już się nie widzieliśmy w sumie. Każdy tam dość skrobnął. Ja też nie muszę się z tym, wiesz... normalnym stanie rzeczy bym powiedział, ale no nie przygotowałem się w ogóle, nie mam takiego, nie muszę się z tym ceregielić, no to też nie jest dobre słowo, nie muszę dbać o to, żeby, wiesz, był beat, nagrywka, coś tam, ktoś mnie zaprosi na ficika, ja mówię, słuchaj, ja to nawinę, przyjeżdżam, nawijam, ktoś potem się tym zajmuje, bo wiesz, zorganizować to tam, dokładnie, jakieś te wszystkie rzeczy. To
2: jak Góral mówił o dogrywce do miurze, ja pod takie bity to piszę w 6 minut.
3: O Jezu, Don Góralesko to jest mój spirit animal w ogóle, jak on ma, Jezus Maria, muszę to opowiedzieć, bo to jest niesamowite. To jest historia nie moja niestety, to jest historia z klasy Please Stand Up,
2: okay,
3: która w ogóle pokazuje, jak Don Góralesko jest totalnym szefem. Otóż jest sytuacja hotelowa, wieczorowa, jest sytuacja, że tam biesiadującym biesiadnikom zachciało się jeść. I została zamówiona pizza do hotelu. No i Don Góralesko otwiera panu pizzermenowi drzwi. I pan pizzerman z pizzą mówi: ja, Don Góralesko! Jezu, to mam wszystkie twoje płyty! Następnie Don Góralesko mówi: ta, to je... I zamyka drzwi. No i słuchaj, czy można być większym gigaczadem? No nie sądzę.
2: Czekaj, bo Góral był...
3: Bo ja ci przerwałem, a my
2: ja już tam... nie wiem, zostajmy przy tym.
3: A wiem, gadaliśmy o featuringach, tak. że Góral ma taki taką,
2: że ja rozwój. Się wciąłem z tym miło, że ja to piszę pod takie bity w 6 minut, a ty powiedziałeś, że dogrywałeś się do kumpla ostatnio i że spoko luzik, że fajnie się tak dograć.
3: Tak, fajnie, teraz na przykład teraz jestem szczęśliwy, że będę miał featuring też z moim ulubionym rapperem Michał Wojtek, Wrocław.
2: O!
3: Bardzo pozdrawiam.
2: O, bardzo fajna epka ostatnio.
3: Świetne. No, no jestem mega fanem Michała Wojtka.
2: Bardzo, długo go nie było też.
3: Długo go nie było, ja mu bardzo kibicuję i kurde, też chętnie się mu dogram, żeby coś tam przyświrować, że tak się wyrażę, klautu jego twórczości, ponieważ uważam, że warto.
2: Jak ktoś mówi ksywa Michał Wojtek, mam jedną anegdotkę, pozwolę sobie też zarzucić. On kiedyś, to było, nie wiem, 10 lat temu, zrobił jedną, jedyną rzecz, która jemu jako polskiemu raperowi się udała pod zagraniczny beat. Że nagrał pod instrumental Kanye'ego Westa Real Friends i zrobił to tak, że brzmi to bez przypału. Tak. I to jest jeden, tak, jedyny przypadek w Polsce, kiedy ktoś wziął zagraniczny instrumental i nawinął na nim po polsku i to brzmi dobrze. I to jest naprawdę zajebisty kawałek. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa numer w jego wykonaniu, ale myślę, że jak piszecie Michał Wojtek Real Friends, to i tak znajdzie, mm-hmm, nie? Więc polecam serdecznie, to jest świetny numer. On tam też się rozliczał, tam były jakieś akcje bardziej krzywe czy nie krzywe, ale no polecamy serdecznie. Tak, kurczę, tak. Kiedy to nastąpi? Z Michałem Wojtkiem.
3: Kurde, wiesz co, no mamy dosyć teraz, jesteśmy na takim etapie, że już jakiś czas temu się umówiliśmy na ten feat i Michał był u mnie właśnie na występie we Wrocławiu. Problem jest taki, że ja trochę lubię inne bity niż on i na przykład na bitach, które on umiejętność i których ja nie mam, więc na takich bitach, na których on się czuje świetnie, ja się czuję mniej świetnie. I wiesz, jak ja puściłem taki melodyjny beat mojej dziewczynie, wiesz, ja mówię, no to może do tego z Michałem Wojtkiem. A ona mówi, słuchaj, on cię zje dupą na tym bicie. Bo wiesz, ja na przykład potrzebuję takich bitów, które trochę mnie pchają do przodu, A dla niego to są, wiesz, no to chyba nawet Michał Wojtek mówił, że dla niego to jest w ogóle, takie bity to są łatwizny trochę, że one są takie... Znaczy nie, to nie jest oficjalna rzecz, którą on powiedział, tylko chyba właśnie Fistach mi o tym mówił, jego producent.
2: Tak, że, no, że dla niego by po prostu jest za prosty do nawinięcia i...
3: Dokładnie. Więc no ja tutaj, wiesz, muszę troszeczkę... Musimy się gdzieś spotkać w środku, żeby to, jeśli chodzi o taśmę, profesję, Wojciech Mans siedzi, stoi po prostu i ja chcę melodyjną.
2: Musimy teraz jakiegoś, wiesz, rapowego dziennikarza tutaj właśnie, albo Flinta, albo kogoś, że Flint stoi i rzuca te taśmy, tak. Ten beat, Shook Ones Part 2, pyk, po jednej nucie. To już nie ten program, to już zmieszałem. Dobra, no to był Góral, Michał Wojtek. Kogo byś jeszcze dorzucił do takich... swoich evergreenów, że Charlie P, myślę, że Rychu, kurczę, mam jakieś takie wrażenie, że pałasz do niego sympatią.
3: Lubię Rycho Peje, no? No, w sensie, ale ja lubię Rycho Peje, ale mniej za, bardziej za bycie Rychem Peją, w sensie bardziej, że on jest jakimś takim, w sensie podoba mi się to, jak on żyje, podoba mi się to, że on właśnie, wiecie, paradoksalnie, wiesz, że on nie udaje, wiesz, że jest młodszy niż jest przede wszystkim. Mm-hmm. Uważam, że się dosyć godnie zestarzał Rychu Peja.
2: Czyli mówisz, że chciałbyś w wieku 50 lat grać koncerty w piwnicach bez koszulki.

0: byli tym raperem. I naprawdę w ogóle, no to jest też taka rzecz, właśnie wiesz, tych dwóch powiedzieć, to jest tak jak powiedzieć, ktoś powie, że lubi tam Eda Sheerana, czy kogoś, ty wiesz, tak, czy jak, Katy Perry.
1: Lubię kuchnię włoską, carbonara i pizzę.
0: No. Tak, tak. Natomiast no mało, no kurczę, no.
1: Kurdele.
0: Kurdele, no, no uważam, że to są naprawdę wybitnie uzdolnieni mężczyźni młodzi.
1: Oczywiście, że tak.
0: Chociaż na przykład, no młody Matczak, to ja mam z nim taki problem, że on jest, że jest dwóch Matczaków trochę, że jest taki Matczak.
1: No on już chyba sam nie wie, ilu ich jest, no.
0: Prawdopodobnie tak. Że jest taki Matczak młody właśnie z pato inteligencji, jest młody Matczak z pato, jest młody Matczak bardzo, wiesz, wkurwiecie, jak witam konsumenta, bardzo samoświadomy, bardzo, wiesz, buntowniczy, bardzo w ogóle niedbający o rzeczy, a jest młody Matczak, który, wiesz, ma potrzebę pójść do jakiegoś streamera i powiedzieć: yeah, I'm famous rapper in Poland. Yeah, yeah, yeah.
1: Mówisz o sytuacji z Aishą Speedem.
0: Mówię o sytuacji z Aishą Speedem. Tak, Jezu, młody Matczak, co ty robisz? Przecież ty w ogóle nie jesteś... It's not młody Matczak, I know.
1: W ogóle nie jest potrzebne, nie? W ogóle nie. Kupuje starym willę w Hiszpanii, a tu się pucuje do kogoś...
0: No ale widzisz, właśnie to jest... Na przykład to jest to, co kiedyś miał, mi się wydaje, Bad Bunny właśnie. To jest ten taki kompleks trochę... trochę kompleks stanów, trochę kompleks pochodzenia. Że wydaje mi się, że właśnie Bad Bunny bardzo ciekawie się tego wyzbył, bo trochę wrócił do tych portorykańskich korzeni, ale no przez dłuższy czas, wiesz, no takie rzeczy jak związek z Kardashianką, takie rzeczy jak w ogóle pukanie do tych drzwi i tak czucie się wobec amerykańskiego przemysłu gorszym i takim no doskakującym. No wydaje mi się, że tutaj jest jakiś konflikt u pana młodego Matczaka. Niemniej, no kurde, no to jak on składa, w sensie jak ja go posłucham, wiesz, jak ja sobie włączę młodego Matczaka na bitach takich właśnie boom-bopowych. Jezus Maria, no to chłop. Kawałek Arizona 2013-2016, to ja po każdym występie, to jest w ogóle mój trasowy kawałek, wiesz, taki, żeby sobie z Grzesiem, mój support Grzegorz Wójtowicz, pozdrawiam, że jak zawsze po występie, to wiesz, puszczamy Arizonkę. No wyśmienite.
1: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo mam tutaj w notatkach jedną rzecz, którą wyłapałem, jak byłem na twoim ostatnim występie w Teatrze Komedia w Warszawie. Gratuluję w ogóle i wyprzedania, i świetnego występu. I wyłapałem tam jedną rzecz, którą jestem ciekaw, och tak, teraz sobie sam tutaj w ogóle sam sobie wyliżę, która leciała, jak ludzie się zbierali, która leciała z głośników po cichutku. Czy ja się nie mylę, że to była Ortega Cartel?
0: Kurde, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ponieważ po pierwsze dotykamy bardzo wrażliwej kwestii.
1: A, rozumiem. Czy to możliwe? Posłuchaj, bo chyba ktoś puszczał z telefonu, ale nie mam pewności, bo wiesz, ale to może nie tak zapytam. Czy ty lubisz Ortega Cartel? Czy ty wiesz, o czym ja mówię teraz?
0: Wiesz co, ja tylko znam... Powiem ci tak, to co leci u mnie...
1: To
0: ja
1: leciało, nie... ale to leciało tak cichutko, że nie wiem, czy ja ktoś oprócz mnie, oprócz takiej hip-hopowej głowy, z taką wiedzą, jaką ja mam i naprawdę z konkretnym zapleczem i ze znajomością ich dyskografii, wiem, który to jest Patro, a który to jest Peter Pitts, nie wyłapię, więc
0: już ci
1: nie
0: odpowiem.
1: Ma się
0: ja już, nie, oczywiście nie odwlekam się od odpowiedzi na to pytanie. Słuchaj, luta jest taka, że... Jeśli chodzi o identyfikację taką wizualno-estetyczną marki Cezary Pontewski, to za część również nie odpowiadam ja, tylko mój menadżer. W sensie, że tam w moim po prostu szeroko pojętym anturażu się pojawia estetyka i stylistyka mojego menadżera Sebastiana i też takiego w zasadzie współtwórcy firmy Cezary Pontewski, ponieważ no on, wiesz, estetycznie odpowiada za duże rzeczy. Między innymi reżyseruje moje specjale, a też wybiera muzykę do takich rzeczy, montuje, wiesz, ten cały set z kominkiem, więc najprawdopodobniej, no on ma też jakieś swoje tam rzeczy, których hip-hopowe, których ja w ogóle z tego uniwersum nie, wiesz, on tam jakieś, kurde, bracia Bryndale, Unda Dasey, jakieś Fisze Made, nie Fisze Made, jakieś, wiesz, łony, jakiś intelektualny rap dla prawych ludzi. Więc możliwe, że to słyszałeś, ale ja tak szczerze mówiąc nie wiem, co tam
1: okay. jest. Okej, czyli to jest pytanie do Sebastiana. Sebastian, jak to oglądasz? Please, daj znaka, czy to było to, czy nie
0: i
1: to.
0: I sprawdź, czy mamy to w zaiste.
1: dokładnie wiem.
0: Żebyś nie narobił przypału, Sebastian.
1: Miałem dodać. Ciekawe, czy chłopaki w ogóle są w zaiście. Wydaje mi się, że mogli o to nie dbać. Wydaje mi się, oni mieli bardzo, bardzo luźne podejście do tego wszystkiego.

0: Kiego.
1: A Ortega Carter to ja tylko kojarzę, tylko jeszcze dokończę o Ortega Carter.
0: Tak, przysuń się troszkę, bo tutaj...
1: Dobrze, oczywiście, bardzo przepraszam. Kurde, no.
0: Stresujące, strasznie, nie?
1: Żebyś nie przeklinać.
0: Czasami tam stawiamy takie kopytko, żeby nie odjeżdżać, więc ciesz się, że nie masz takiego, wiesz.
1: Słuchajcie, ja od razu przepraszam, że tak laflunię, ale muszę tak przekrygować, żeby nie przeklinać, żeby mikrofon...
0: I żeby nie obrazić żadnego rapera.
1: Nie obrazić rapera i uważać, żeby na rolki ktoś bez kontekstu, co może mnie skancelować, pójdzie.
0: Wszystko będziemy wycinać.
1: Bardzo dobrze. A Ortega Carter to kojarzę tylko, że jak byłem w liceum, to był jakiś kawałek Tedy Ortega Carter.
0: Oczywiście.
1: Taki zajebisty właśnie.
0: I znów.
1: Poczuj groove i mój rap. No cóż. Tak. No super.
0: Czyli ty jesteś... To jest właśnie to, dlaczego chciałem, żebyś przyszedł, bo ty jesteś w rap.
1: Oj, po same pomidory. Przepraszam,
0: bo pierwsze co, jak się spotkaliśmy przy kawce, to się zapytałeś, czy my będziemy w naszym podcaście, który tutaj mam i serdecznie zapraszam w podcaście Hear Me Out, rozmawiać o sytuacji PJPZ. Więc ty jesteś tak na bieżąco, czy to do ciebie dociera po prostu przez sociale, czy śledzisz sobie?
1: Nie, no słuchaj, no po prostu mi się wyświetla i ja po prostu jestem wtedy tak zajarany, że mój algorytm po prostu widzi źrenice poszerzające się i mówi, o, dajemy więcej temu kolesiowi, to.
0: No dobra, to w konflikcie PJPZ za kim byś był?
1: Kurde, no właśnie...
0: Znowu za Rysiem.
1: Właśnie ciekawe, bo rozmawiam o tym z moją dziewczyną i... No jeśli chodzi o, wiesz, no kto pokazał dominację, jeśli chodzi o tak na surowo.
0: Okej, no.
1: Można powiedzieć, że Rychu Peja pokazał większą dominację.
0: Słowa padły.
1: Więc tutaj na takim gruncie czysto męskiej rywalizacji można powiedzieć, że póki co, też wiesz, stan na 31...
0: Tak.
1: No natomiast, no jeśli chodzi o, wiesz, same podwaliny takie, powiedzmy, filozoficzne, no to tutaj można by się zastanowić, czy Ryszard ma rację z tym. Wiesz, czy Paweł z Ursynowa przegiął pałę.
0: Tak, mógł sobie nagrać, czy nie mógł?
1: Czy mógł sobie nagrać? No moim zdaniem mógł na przykład. Moim zdaniem nie ma to większego problemu. Tym bardziej, że Ryszardowi zdarzało się również nagrać z osobami, które, no mówiąc ogólnie, no nie cieszą się jakimś największą estymą wśród graczy typu OG.
0: Tak jest.
1: Na przykład wyciągnął rękę swego czasu do Young Multiego, co mi zresztą bardzo zaimponowało, tak szczerze mówiąc.
0: Było z Multim, było z Yankigim, w momencie kiedy oni, no Iggy może tak, ale Mulciak nie był wtedy jeszcze szanowany tak jak teraz, no głównie przez młodzież i przez streamy, co nie?
1: Ja właśnie jestem bardzo ciekawy, dlaczego na przykład, w sensie, że co, jakim kodeksem się kieruje Rychu Peja, że na przykład, bo naprawdę jestem ciekawy, co powoduje, że na przykład jest bezprzypałowe nagrać z Young Multim, a co powoduje, że jest totalnie przypałowe według niego nagrać z BDOS-em 2115, pełna ksyw.
0: Tak, bo to właśnie chyba bardziej o BDOS-a chodzi niż o Miu w tym przypadku. Tam też wchodzi w grę konflikt z poprzedniego roku między BDOS-em a Eripe, gdzie Peja był za Eripe i użyczył też instrumentala do Co Cię Boli. Ale skąd niechęć do
1: Pay? Było mi przykro, gdy Rychu wrzucił diss na mnie na story razem z Dexem, bo mam was za idoli i Berorysowi pękłoby serce. Przepraszam, nie mogę się postrzegać.
0: Ale bardzo proszę.
1: Świetne w ogóle.
0: Co jeszcze z bani polecisz, tak wiesz?
1: Jeżeli popą te congę, jeżeli popą są te esk.
0: Wiesz, takie klasyki tam, duże elo, wiem jak można skończyć, nie jeden po wyroku, a za nim list gończy.
1: To swego czasu kolekcjonowałem tego rodzaju, na przykład bardzo lubię ten. W sensie uważam, że takie całkiem memiczne są teksty bonusa RPK, jeśli chodzi o właśnie takie, na przykład wiesz. No
0: ty je paruwo, twoje zachowanie podłe śmierdzi gorzej niż...
1: Gdy ziomka wita pudło, bo ma przypał, to palcem nie kiwniesz, by mu pomóc. Chociaż, gdy był na wolności, nie dał ci krzywdy zrobić, jeszcze dał ci zarobić, gdzie wyraz wdzięczności z twojej strony. Leś, gdzie i co? Jesteś zadowolony? Bo ja nie. Na przykład, no takie fajne, nie?
0: To już, człowieku, taki idzie shot, że gdzie się mieliło.
1: Chłopcy, coś tam tylko, robicie dzisiaj.
0: Tylko uważaj, bo wiesz, z bonusem to różnie bywa też ostatnio, że tam szuka ludzi i tak dalej.
1: Szuka.
0: No i co można? Chyba ostatnio właśnie ulotka też BDS-a, że mój menago dzwoni. Było coś, ale już nie pamiętam przy jakiej okazji.
1: Mój menago kocham jak syna twiście by ku tego doi.
0: Tak jest, to z 5:05. Piąta pięć, klasyk od Bediego, który wszystko zmienił. Tutaj powiedziałeś przed chwilką, że nagrywamy 31 marca, więc jutro mamy
1: 1 kwietnia.
0: Czyli?
1: Prima aprilis.
0: Tak jest. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy mega szanowanym wielkim portalem hip-hopowym i robimy nagłówki na jutro, żeby ludzi, wiesz, pojajcujmy.
1: O,
0: że
1: fajnie.
0: To się wydarzyło, pojaj, wtedy się pogodzili. Co jeszcze takiego byśmy dorzucili do tego? Z takich, wiesz, że widzisz to na pierwszy, że masz takie, a no prima aprilis, ale po co oni to wrzucili? Co za cringe.
1: No właśnie, widzisz, no to musiało być, w sensie od razu się zajerałem, jak to powiedziałeś, no. Ponieważ uważam, że jest tutaj pewien potencjał w tym premisie, tylko że to by musiało być coś na tyle subtelnego, żeby właśnie, widzisz, no właśnie takie od razu krzykliwości, uważam, że nie, ale coś takiego ukazującego pewną prawdę o tej branży i o życiu ogólnie, ale właśnie takiego, kurde, żeby ludzie się nie szczaili, że to jest prima aprilis, a totalnie mogłoby być prima aprilis, a totalnie mogłoby się zdarzyć, kurde, no wiesz co, no na teraz to uważam, że chyba żebyśmy coś poburzowali wspólnie.
0: No tak, tak, tak.
1: Dobra, poburzujmy, to teraz ty się wypowiadasz, a ja się od tego odbiję.
0: Tylko żeby właśnie, żeby to było naturalne coś, no,
1: no
0: nie?
1: No właśnie, właśnie.
0: Kuchnia Olek, no musiałoby to być, no nie chcę mówić,
1: że... Kuchnia Olek?
0: Kuchnia Olek, żeby nie powiedzieć tak, jak ty już parę razy powiedziałeś.
1: No słuchaj, ja nie jestem zakontraktowany, ja jestem niezależnym artystą i mam taką...
0: Czekaj, nie chcę mówić, że nie wiem... że mamy
1: wiesz co,
0: zdjęcia...
1: Ja bym coś na przykład ugryzł, coś z kobiecym, coś z, właśnie z Fagatą.
0: No, ja mówię, takiego... że na przykład zagra koncert w kościele, czy coś i jest burza, albo że poszła poświęcić jajka, mamy zdjęcia. A nie, to prima aprilis, no, no. Jeszcze nieco, no, ale ja gadam, to... ale już zaraz święta, już mi się myli wszystko, bo...
1: Ale widzisz, ale fajnie jakby, ale ty, co ty mu wypuklasz tym żartem, no bo ja bym chciał coś uwypuklić, ja bym chciał pokazać reakcję ludzi, która by była na przykład niezrozumiała albo niewspółmierna, a byśmy przewidzieli
0: to. Nie, gdybyśmy jutro wrzucili newsa, że Fagata zagra w kościele, to człowieku.
1: Myślisz?
0: Gdzie by ją raz...
1: Ale widzisz, ale
0: Madonny to... nie chcieli wpuścić, żeby zagrała, to Fagatę wpuszczą do kościoła.
1: No ale widzisz, Kaziu, ale to już od razu, w sensie, no bo ja o tym mówiłem, właśnie dlatego ja zrobiłem ten wstęp, że to nie może być oczywiste prima aprilis, że ty już od razu operujesz na
0: bo
1: bardzo...
0: Bo ja już na bardzo najniższych, no wiesz...
1: Znaczy nie najniższych, tylko bardzo wyrazistych kontrastach, które są...
0: Ja nie robię komedii tak długo jak ty, okej? Okay? Byłem na jednym kursie impro.
1: Serio?
0: Tak.
1: A u kogo?
0: Zrobiłem. U Martyny Cytryny. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli
1: pozdro, Martyna
0: ogląda. Tak.
1: I jak było?
0: Otworzyło mi to głowę... To prima aprilis. Otworzyło mi to głowę totalnie... Ja to zrobiłem, żeby ci nie skłamać. Skończyłem nie w tym roku, tylko chyba z początkiem poprzedniego roku chodzić na te zajęcia. Od momentu, kiedy zacząłem chodzić na impro, na zajęcia, bardzo mało stand-upu mnie śmieszy. Impro dla mnie jest 30 razy lepsze i po prostu dala. Jak polecam serdecznie, przepraszam za warszawkocentryzm, ale wybrać się na przykład do resortu komedii, nawet w poniedziałki za 5 zł, na grupy po prostu, na grupy, które się uczą i zobaczyć, jak się cała historia buduje. No, czy takie rzeczy na przykład od Buchwalda i jego, no on jest w ogóle takim kocurem, że jak ja poszedłem na wielką...
2: Buchwald.
0: Tak jest, pozdrawiamy serdecznie i o twoim rapie też zaraz porozmawiamy. Jak poszedłem na jego wielką grę o nic, to ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, jak można tak po prostu wymyślać rzeczy już. Niesamowita to jest dla mnie rzecz i naprawdę mam tak, że tak jak miałem kilka ulubionych postaci w polskim stand-upie, to teraz mierzą mnie dwie może.
1: A mogę zapytać tak z ciekawości, jaki był taki przyczynek twój wewnętrzny, żeby pójść na coś takiego?
0: Taki przyszłościowy plan, że bardzo bym chciał na aktorstwo pójść i uznałem, że to impro teatralne będzie takim fajnym wstępem do jakiegoś takiego żeby się przemóc po prostu, no nie? Że wyjdę do ludzi, tutaj zagram scenkę, że nie wiem, udaję jeża i po prostu to był super plan. Jeszcze nie poszedłem na to aktorstwo ani nic, ale to był... Tak. Pomogło mi to mega i też w takiej zwyczajnej otwartości, że... Bo Martyna też ma takie podejście i ona ma to powiedzonko dajse i też zawsze powtarza na zajęciach zjeb... No i co z tego? I do dzisiaj jak nagrywam swoje rzeczy, czy tutaj, czy na TikToku, to nie jest też tak, że ja nie staram się polepszyć swoich rzeczy, co nie? Że to jest olewcze, tylko że takie... No i co z tego? No następny wywiad robimy i z tym będziemy gadać z Ponciatym godzinę ponad o rapie, gdzie nikt tego jeszcze nie zrobił, więc hej.
1: Pięknie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Byliśmy przy Prymy Aprilis, zostawmy to Prymy Aprilis. Może nam coś wpadnie do głowy w międzyczasie. Teraz tak, czy ty kojarzysz jakieś rapowe memy? Takie nasze polskie, wiesz, w stylu... mówię i o filmikach, i o zdjęciach, że tam Taco Hemingway stoi w korku, tego typu rzeczy. Masz jakieś takie ulubione? Coś ci przychodzi tak do głowy na wyszukajce?
1: Kurde, wiesz, za swego czasu na przykład byłem fanem tego mema, że nie kłóćcie się, to szkoda, żeby...
0: A, okej, okay, znowu Bedino.
1: Że to, tak, to jest mem. Fajnie było memowane. No ale jakoś tak szybko, właśnie, no wiesz, taki
0: ciężko.
1: Problem.
0: Ja sobie wypisałem parę rzeczy, ale totalne to są pierdoły, mam wrażenie, bo mam wrażenie, że cały czas mi czegoś brakuje. Bo na przykład, zostając przy Bedi, no to są jeszcze frytki belgijskie XXXXX, nie, L, nie wiem, czy znasz ten mem, że Bedi grał koncert i ze sceny zobaczył tam food truck taki, tam, czy tam są... A frytki XXXXXXL i tu wszystko na autotunie takim, więc to jest bardzo fajne, polecam serdecznie. Jak
1: poczekaj, czy ja będę, może tutaj usystematyzuję, no. Czyli dla ciebie mem to jest jednorazowe zdarzenie, czy jakaś rzecz, która jest potem modyfikowana i jest takim właśnie...
0: Tak, i to, że coś, co zostaje w... to jest takie powtarzane, powielane w polskim rapie, że możesz to też jakoś właśnie odnieść, że albo po prostu zabawna sytuacja. Niekoniecznie to musi być obrazek w stylu wilka WDZ wklejonego i że uważaj, bo ta sztuka leci na twoje siano i jest pies, który leci na sianie. Wiesz, takie stare, klasyczne memy. To niekoniecznie o to chodzi, no nie? Może to być tekst w stylu Kasba Agane trzymam w pamięci.
1: No, bardzo dobry. Kurde, wiesz co, no, wydaje mi się, że pewnie sporo takich jest, tylko stoimy teraz przed taką dużą biblioteką. I w ogóle jest tak szeroki, to jest tak szeroki, że w ogóle ja nie mam kluczyka do żadnej teraz skrzynki. Jakbyś mi trochę zawęził to, to pewnie by było, ale tak
0: z bani
1: to...
0: A freestyle Eldoki kojarzysz? Był to mem dla ciebie, czy nie?
1: Był.
0: Szoty w Eldo. Cezary Pontewski strzela w Eldoki. Puf, puf, puf.
1: Nie.
0: Freestyle Eldo Ureda w skali 0 do 10.
1: Słuchaj, no... Nie był to niefortunny freestyle, tak bym powiedział. No ja też nie chcę za bardzo, no bo mi się wydaje, że pan Leszek już, wiesz...
0: Mam w ogóle koszulkę jego zespołu, serdecznie pozdrawiam.
1: Tak jest. Kurde, nie chciałbym się... W sensie, że to już jest... Ja mam wrażenie, że to truchło już tak zostało pokopane tego freestylu, że...
0: Sam sobie troszkę to truchło zbudował.
1: Tak, no zdecydowanie, no wiesz, nie wiem, czy ty kojarzysz taki wywiad z Pakol TV właśnie, jak on tak próbował.
0: No i widzisz, to jest mem na przykład. Ale no, umówmy się, to był chamska rzecz ze strony Pakola, że on próbował go tak wtedy wziąć pod chuj.
1: A... He's just being Pakol, nie? W sensie, no, jak jesteś osobą, no to zdarzają ci się różni ludzie, którzy będą w różny sposób, no dobrze by było, będąc 40-letnim mężczyzną, przygotować się na to, że może ktoś być złośliwy, może ktoś po prostu sobie to przepracować, no, ale wydaje mi się, że pan Leszek już to przepracował, ponieważ kiedyś tam wrzucił jakiegoś posta PCO, więc już cały internet uznał, że okej, lekcja została odrobiona i tak to zostawmy, no.
0: Ciekaw jestem, zapraszam serdecznie, może kiedyś...
1: Jest taki materiał w ogóle właśnie o Eldoce właśnie ostatnio wyszedł. Ja lubię takie właśnie, nie wiem, czy to kojarzysz, takie... Jest taki nowy nurt w kinematografii, jak filmik na YouTubie od 20 do 40 minut opowiadający o jakimś nowożytnym zjawisku, często muzycznym właśnie.
0: Tak. Mhm. Dlaczego kiełbasy jaj tam upadły i tak, tak dalej, i tak dalej. I jest na przykład obok historia z Antino.
1: Moja dziewczyna to lubi oglądać takie, to jest najgorsza influencerka na świecie. I tak, a co to, najgorsza influencerka? Słuchajcie widzowie, co ona zrobiła? Ja tego oczywiście nie oceniam, ale no zobaczcie widzowie, i wszyscy... A jazda z nią, co to jest? To są całkiem niezłe rzeczy.
0: To o którym raperze byś taki filmik zrobił, że najgorszy raper w Polsce?
1: Ale... Słuchaj, no nie...
0: Kaziu, nie no, musisz mieć kogoś takiego, że... ta proporcja fejmu do skillsów nie pozycjonuje tej osoby tak wysoko.
1: Okej, dobra, bo okej, zróbmy to. Ja na przykład nie jestem fanem Kubana na przykład.
0: O, widzisz, bardzo ciekawe.
1: Nie.
0: No, ponieważ iż albowiem 40 argumentów, tak? Na luzie.
1: Kurde, wiesz co, na przykład ja nie lubię tych jego podwójnych, w sensie one mi się wydają odlinikowe. W sensie one się, że na przykład słucham kawałek Oki i Kuban, najlepszy dzień, i tylko do zwrotki Okiego. Tak samo w ogóle, ciekawostka, jest kawałek Dicho z Fagatą, gdzie ja słucham tylko zwrotki Fagat.
0: Okej, okay, no to jestem przekonany, że teraz by się poleciało z pamięci.
1: A czekaj, jak to leci?
0: On na sobie outfit, siedem koła, ciało jak butelka,
1: Coca-Cola. I coś tam dosyta, jak McDonald's. Lubię tylko...
0: Fart i gości, stara szkoła.
1: Więc no cóż...
0: Rozumiem, Kuban, no. Jeszcze kogoś dorzucisz? Do gromadki?
1: Ale właśnie, ale ja bym chciał, żeby wiedzieć, do jakiej gromadki. Jakbyśmy sobie nazwali ten przehype, w sensie ktoś, kto budzi powszechną sympatię, a do mnie nie trafia? Czy to jest
0: tak.
1: to, co się dzieje?
0: Super. Nie wymyśliłbym tego lepiej.
1: Dobrze, dobrze. Ja na przykład, to będzie bardzo kontrowersyjne, co ja powiem teraz. O Jezu, ludzie oszaleją, to co ja teraz powiem. Także ja nawet się zastanawiam, czy to powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo to jest, o Jezu, o Boże, chłopie. Słuchaj,
0: no,
1: nie jestem fanem, uwaga, Łony. Co ty na to?
0: Wrzuciła mnie do friendzona, bo mam bebzona, bo nie mam iPhone'a, bo nie słucham rapera typu Łona i nie słucham rapera typu Kęki.
1: Skubaniutki, nice one.
0: No, to dlaczego nie Łona?
1: Kurde, nie wiem, wiesz co, coś jest, w sensie, oczywiście, i tutaj też, obowiązkowy, w sensie, mój ogromny szacunek do pana Łony.
0: Oczywiście.
1: Ogromny szacunek. Łona to jest rapowa Abelard Giza, uważam. W sensie, że to jest taka persona, prawa persona, która stoi i jest w ogóle, wiesz, to jest koleś, który jest dla mnie totalnie OG. W sensie, on jest OG w takim rozumieniu... O, jeszcze na przykład chciałbym, jeśli chodzi o OG, wyróżnić bardzo Gipsika, ponieważ Gipsik, uważam, jest totalnym OG, jeśli chodzi o w ogóle spójność postaci i bycie w ogóle true, bycie true for the game. I na przykład ja uważam, że Łona też jest true for the game, natomiast w ogóle ja nie mogę tego słuchać w ogóle.
0: Tam jest, czy to jest dla ciebie za mądre, czy to jest dla ciebie za gęste, że jest za dużo treści?
1: Jedno i drugie. Za gęste, za mądre, zbyt konceptualne, zbyt... Ja na przykład, wiesz, ja mam takie podejście do muzyki, że ja je traktuję użytkowo troszeczkę, że ja...
0: Okej, no.
1: Ja je potrzebuję, wiesz, do uzyskania pewnego stanu emocjonalnego u siebie i dlatego na przykład też lubię BDS-a, bo ja idę do BDS-a i on mówi... I mój wewnętrzny ten taki chłopiec coś mówi... Tak,
0: ja też kocham mamę.
1: Ja też kocham mamę, wiesz? I co by się nie działo, to...
0: Zbija mi kortyzol słuchanie Kizo.
1: O, też zdecydowanie. Uwielbiam Kizo.
0: To jest twój tekst.
1: Szczerze mówiąc, Kizo, Jezu, to jest definicja... Kizo to jest trochę polski Tomek Kołecki. Znaczy rapowy Tomek Kołecki. Chociaż Żabson uważam, że to jest Tomek Kołecki, tak jeśli chodzi ten. Uwielbiam Kizownika.
0: Wrzuciliśmy do worka, który do ciebie nie trafia, wrzuciliśmy Kubana, wrzuciliśmy Łonę, no to dajmy jeszcze kogoś, żebyśmy mieli takie top 3.
1: Czekaj. Łona. Kurde, no ale, no dobra, no nie będzie, no. Kuban, Łona. Kurde, czekaj.
0: Może ja tu mam... wiem.
1: To weź mi po.
0: Ja mam tu przecież jeszcze. To mówił Pontek, są moi ziomble, nie słucham Paluch i Kweba Ombre.
1: Były strzały, pada Kwebo w pewnym momencie. Ale to raczej... To się ja bardzo cenię Kwebo na fide i na przykład lubię niektóre numery, na przykład takie bardziej freestyle'owe. Akurat to była taka odbitka, bo on zaczepiał po prostu moich kolegów, nie? W sensie, to jest odpowiedź na wers polscy stand-uperzy, coś tam, którzy myślą, że są zabawni.
0: A tak, na Romantic Psycho w trzecim kawałku. Jest tak, przy
1: tak,
0: tobie.
1: Tak, przy mnie właśnie akurat. To były strzały do mnie. nie, no ale akurat, no wtedy nie byłem fanem za bardzo... Kurde, no teraz tak głupio, no bo akurat z panem Kwebo to gdzieś tam ostatnio nawet mieliśmy okazję gadać i coś tam. I jest to w ogóle osoba bardzo spoko. Więc no ja bym raczej już tutaj to zachowawczo może, się z tych słów wycofał.
0: Może ten paluch, co był wcześniej. Czy boisz się?
1: No palucha się boję.
0: Trochę ja też bym...
1: Paluch to jest... W sensie, że no paluch to jest osoba... Chociaż też, no w sensie... Na przykład moja dziewczyna lubi palucha bardzo. I trochę mnie przekonała do palucha. Że paluch jest trochę... Jest taki właśnie... Ja go szanuję na przykład, że on, wiesz... Że on nie ma potrzeby jakiejś tam fleksowania się specjalnego...
0: Tam tylko codziennie wrzuca, wiesz, Panamery albo G-klasy na stories, ale to tak, to ten.
1: Aha, okej, okay, dobrze. To chyba tych informacji nie miałem.
0: Ale to tak mimochodem, wiesz, a no jadę umyć, to wrzucę, że mam wodę na bańkę.
1: No, też mi nie siedzi. W sensie, jak ona mi powiedziała na początku relacji, że słucha palucha, to ja byłem taki W ogóle to jest śmieszne, że...
0: Prześmieszna sytuacja, bo miałem tak podobnie z moją Olusią, pozdrawiam serdecznie. Ja zawsze byłem w rap i ona dobrze wiedziała, my się znaliśmy wcześniej, zanim zostaliśmy parą. I powiedziała mi kiedyś, że miała dosłownie takie wątpliwości, że jak ja się będę z nim spotykać, jak on słucha takiego gna. No, ale potem puściłem jej właśnie na przykład, nie wiem, Ortegę. Miętę.
1: Proszę bardzo.
0: Vito Bambino, który też przecież rapował bardzo mocno. No i jakoś się udało Janka rapowanie. Takich, wiesz, od większych rzeczy. A teraz to razem właśnie wiksujemy do Kizownika i mój miły, powiedziałem jakiś czas temu, że pogadamy o Buchwim, o Buchwaldzie. Nie wiem, czy ja mogę mówić Buchwi, jak chyba może raz w życiu rękę mu podałem, ale może mogę. Czy ty w ogóle jakoś rezonujesz z tym, co on robi, jak on sobie rapuje? Bo uważam, że jesteście na bardzo podobnym poziomie, wiesz, że on też nie tryharduje i też mi się bardzo przyjemnie tego słucha.
1: Słuchaj, no, Maciej Buchwi, to jest mój wieloletni kolega. Z czasów takich, no powiedzmy, stand-upowych, jesteśmy obaj zajawkowiczami. Stworzyliśmy razem sporo rzeczy. Ostatnio nawet dostałem zaproszenie do projektu Lil Piotrus i Buchwi.
0: Kolejny feat.
1: Kolejny feat. Znaczy już on się wydarzył.
0: Tak?
1: Mam kawałek z Buchwi.
0: Okej, okay. A no bo luźną bitwuchę.
1: A luźna bitwucha też, tak, oczywiście. No kurde, na Buchwi, no tam wiesz, idzie jak przecinak. On nie bierze jeńców. On jest za bardzo osobą taką, wiesz, kompetytywną. Tym wszystkim. No tak, no rzeczywiście. Jest to mocny gracz.
0: A on wydał płytę, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś.
1: Tak, no ja nie zrobię. No w ogóle my mieliśmy propozycję wspólnej nagrać płyty.
0: Okej.
1: Okay. Od dosyć prominentnego działacza hip-hopowego.
0: No właśnie, to jest na mojej liście, że co w momencie, kiedy przychodzi wielki pan wytwórnia albo majors, albo typu polski niezależny, których jest w tym momencie chyba trzy.
1: Ale potem ja ostatnio oglądałem, że on jest oszustem, ten co tam, taki dosyć znany chłop, ale nie chcę go naimplikować. No słuchaj, nie ma takiej możliwości. No ja w ogóle od razu powiedziałem, bo cała ekipa...
0: Nie chcesz tego zbierać w całość, ani narzucać sobie czegoś takiego, że tak do, kurde, czerwca muszę 10 numerów im nagrać.
1: Stary, powiem ci tak. Dostaliśmy propozycję jako właśnie luźna bitwucha nagrać płytę. No i wszyscy oczywiście, wszystkim się zapaliły openery w oczach.
0: Tak. Polish Hip Hop Festival, Rapstacja, Before Siedlce, Dni Miasta, co tam jeszcze są, Dni Kwiatów, wszystko tak. Po kolei, że wszędzie będziecie grać.
1: Zapalił się jakiegoś rodzaju potencjalny splendor. No i ja niestety musiałem powiedzieć, panowie, no way, nie ma takiej możliwości. I w ogóle jeden z członków to był na mnie po prostu jawnie
0: wrukwiony.
1: Wrukwiony? Jak to? To jest...
0: No, ale to czy akurat... to był MF Dron?
1: Nie. To był MF Dron. I proszę już nie drążyć.
0: Okej.
1: Okay. Ale no, ja mówię, facet, czego nie zrozumiałeś? Nie chcę tego robić.
0: No dobra, dlaczego?
1: Słuchaj, no bo to, co ja robię, jest fajne, dlatego, że ja to robię w takim natężeniu, z takim mindsetem. I jeżeli... Ja to powiedziałem chłopakom. Chłopaki, wam ludzie piszą, że to jest lepsze niż PR Rap. Że to jest w ogóle lepsze niż mainstream.
0: I łapaliście poczówkę.
1: I jeżeli wy uwierzycie, że to jest prawda, to zniknie ten czar. W sensie, na tym polega cały czar tego, że ludzie mogą pisać w komentarzu: wow, komika tak nawinął. No tak nawijasz jako komik, który nawija tak, jesteś dobry wtedy. Ale jak nawijasz jako pełnoprawna osoba, ja się nie czuję pełnoprawnym twórcą muzycznym, i nie chcę być tak oceniany, dlatego ja nawet, stary, żeby mieć to poukładane w głowie na gruncie filozoficznym, ja nawet nie ustawiam monetyzację tych swoich kawałkach, bo ja nie chcę na tym, w sensie ja chcę czystej zajawkowości z tego i dlatego uważam, że to jest fajne, dlatego bardzo mi miło, że mówisz, że to jest no tryhard, bo to jest no tryhard, bo jeżeli, bo to jest, uważam, moja siła jedyna w zasadzie, no bo wiesz, ci goście, którzy robią rap, no to robią rap poważnie, to są poważni ludzie, którzy się szkoleni.
0: To jest ich zawód.
1: To jest ich zawód, wiesz. A ja na przykład, moja jedyna siła w zasadzie jest to, że ja nie muszę robić na przykład teraz nowofalowego rapu, bo na przykład ja nie umiem, ani się w tym nie czuję specjalnie, tylko wiesz, robię jakieś rzeczy na jakichś innych bicikach, jakie mi się podoba i, no i to dlatego ma swoją magię, no i warto tą magię zachować, wydaje mi się.
0: Masz rację. Zastanawiam się, czy ja tutaj mogę coś takiego dorzucić, czy się czegoś przyczepić, ale...
1: Ale no tak, odrzuciłem wiele rzeczy. Odrzuciłem takie rzeczy, bo... żebyście pało lili
0: za propozycje,
1: za takie propozycje, co ja odrzuciłem. Albo fitów, albo wiesz, rzeczy. No, stary. Jak to nawijał ten typ bez szacunek budzi, nie to, co przyjmujesz, a czego odmawiasz.
0: Oczywiście, że tak. Nie to, co
1: i odmawiasz. Też potem Jan rapowanie... Mnie nie obchodzi, ile coś tam zarobiłeś, ale odmówiłeś. I kogo na dłużej masz niż chwilę, to jest też prawda.
0: To jest, uwielbiam rzucać takimi cytatami w sytuacjach, wiesz, zwykła życiowa sytuacja, ale jak jestem przy kinie, to nie ma szans, żebym nie nawinął kawał czasu, już minął od kiedy postawili tu multikino. Po prostu...
1: A czyli ty też jesteś takim zapamiętywaczem...
0: Lubię, mam konkretną bibliotekę tego w głowie, ale w momencie, kiedy to się stało moim zajęciem takim turbo cały czas zajmującym głowę, to widzę też, że nie mam aż tyle miejsca, żeby na przykład z nowych, świeżych, bekowych wersów zapamiętywać. Ni cholery, to raz na jakiś czas, jak naprawdę coś wleci na pętli, ale po prostu przy sprawdzaniu tego wszystkiego, przy mieleniu tych singli i tych płyt, to już ulatuje. I co najlepsze, albo w sumie najgorsze, ze wszystkim tak mam. Na przykład zauważam, że co obejrzę, to już nic nie pamiętam. Ale to po prostu nic. Nie wiem, co się działo po prostu 10 minut wcześniej, typu nawet oglądając Królową Przetrwania. Nie wiem. To już jest po prostu tak stiktokowany i przepracowany, przepełniony robotą MUSK. Ja mam takie pytanie zawsze do moich rapowych tutaj gości hip-hopowych, że wiesz, jak to jest. Przychodzą, bo trzeba podpromować płytę i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że w ten piątek wychodzi twoja płyta, która nazywa się, tak jak pisałeś tu kiedyś, gdzie ja to miałem, miała być Normicka Jazda.
1: O, fajne. Bandycka Jazda, bandycka, czekaj, to chyba tak. Firma Bandycka Jazda była, nie?
0: Nie, Bandycka Jazda to była Fagata.
1: Aha.
0: Może firma też, nie pamiętam.
1: O, w ogóle, okaże się... a propos firmy, pozdrawiam Boskiego Romana, który mi przesłał płytę swoją.
0: O, widzisz.
1: I Boneza, który mi przesłał płytę swoją.
0: Tak, bo ty pisałeś gdzieś to i ja to gdzieś tu mam i teraz sobie nie mogę tego rozczytać oczywiście, bo nie wiem czemu sobie tego nie wyboldowałem, ale pod jakimś jednym z takich pierwszych twoich wrzutek typu rap było, że to może zapowiada, a może nie, epkę Boże, Normicka Jazda. Więc wyobraźmy sobie, że Normicka Jazda wychodzi w piątek i ty masz teraz... 30 powodów, żeby ludzie sprawdzili twój nowy materiał, czas start. Dla ciebie to jest twoja kamera.
1: Powiem ci, Kaziu, że mi jest ciężko wykrzesać energię, żeby podpromować coś, co rzeczywiście jest. Więc jeżeli ja mam się produkować do czegoś, czego nie ma...
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wejdź w rolę. Jesteś, teraz masz czapkę z prostym daszkiem do tyłu, koszulkę, wiesz, koszykarską, pod spodem t-shirt biały, buty, wiesz, mamy drogie buty, ale mamy jeszcze droższe buty. Mamy, myślę, że spokojnie jakiś limitowany model Jordanów z Off-White'em. Wiesz, przyjechałeś tutaj właśnie też G-klasą. I ta płyta, wszyscy na nią czekają. To ma być, miałeś beef z tym, rozstałeś się z żoną, upadła ci wytwórnia, wszystko się wydarzyło i na tej płycie po prostu ma być wszystko wyjaśnione, wszyscy na to czekają.
1: Okej, no to ja bym chciał zrobić jakiś wtedy taki reverse marketing. Ja na przykład uważam, że Taco Hemingway, Jakub Grabowski robią to świetnie, że właśnie jak wszyscy na to czekają, to ja już, wiesz, ja nie chcę do tego namawiać nawet. Słuchajcie, ja to wam dam, że to w ogóle jak... Bo to jest śmieszne, że w ogóle Taco Hemingway na przykład to w ogóle robi jak Bóg, dosłownie. W sensie, że on daje kamienne tablice i ludzie tak, daj nam! Ja
2: Ale co on tu... Dobra, dam nam! O Jezu! Zobacz, zobacz, zobacz! I wiesz, wszyscy tak... Co on tu miał na myśli? Co on... No...
1: I tak się, to robi, uważam. A nie się chodzi i mówi, słuchajcie, naprawdę to jest dobra płyta. Naprawdę, w tym roku już... Normicka jazda.
0: Zabrakło tylko sprawdź to.
1: I ważne hasło. Kupujcie polskie rap płyty.
0: Ładnie, miałem taką koszulkę. Sprawdźcie kawałki od Cezarego, sprawdźcie jego stand-upy, speciale i też
1: zajmijcie się czymś fajnym.
0: Na stronie, powiedz stronę swoją, tam gdzie można
1: kupić.
0: Dokładnie. Sprawdźcie też tam, niech chłopak ma na tą kawę, bo jak wszyscy wiemy, kawa na mieście jest droga. To był Cezary.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Kaziu Rapgaz, pozdrawiam wszystkich rapowych świrów. I czy my już możemy skleić taką pionę, wiesz, hip-hopowo-podcastową?
0: Jak powiem ostatnie zdanie, które już będę mówił.
1: Dobra.
0: To był Cezary, to był Kaziu. Do następnego. Pa, pa. I teraz piona. Ło, nawet siadło.

0: reklama.
1: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
2: Tak, podobny do naszego.
1: No właśnie, równie piękny.
2: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
3: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
4: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
3: Super promocja!
5: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
0: Po reklamie. KISS FM. Radio KISS FM Poznań. Hear me out. W Radio KISS FM. Yeah, you know what
6: it is. Jeżeli pojawia się możliwość porozmawiania z Oliwką Brazil, to ja nie pytam po co. Pytam kiedy i za ile. Siemanko, Oliwka.
7: Hejka, cześć słodziaki.
6: Cześć.
7: O, to było dobre. Dobre to było.
6: Tak, bo tutaj się, wiesz, ludzie lubią tak pisać, że o, ile wam zapłacili za wywiad i tak dalej. Widzimy się, ponieważ mamy tutaj naprawdę świetną raperkę i porozmawiamy sobie dzisiaj o rapie. Bo spędziłem wczoraj z tobą cały dzień, tak naprawdę. Nie osobiście, tylko internetowo i przejrzałem sobie wywiady, których teraz zaczęłaś więcej udzielać. Kiedyś tak nie było. I zauważyłem jedną rzecz, że wszyscy z tobą rozmawiają o wszystkim, tylko nie o muzyce.
7: No właśnie, ja też to zauważyłam. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia o co.
6: Ja wiem też, jak ty jesteś otwartą osobą. Poznaliśmy się parę miesięcy temu i jak nie masz problemu z opowiadaniem, z naprawdę ze swoimi wielkimi emocjami i o swoim życiu. I bardzo to szanuję. Zobaczymy, jak nam się potoczy dzisiejsza rozmowa, w którą stronę pójdziemy. Ale bardzo bym chciał zrobić właśnie z tobą taką rozmowę, no naprawdę, że pogadamy dzisiaj sobie o rapie dla hip-hopowych głów dzisiaj, jakby ktokolwiek miał wątpliwości, że Oliwia to nie jest rap, jak to można nazywać rapem, to po tym wywiadzie nikt już tak nie powie.
7: Okej, okay, let's go.
6: Na początku krótka formalność i bardzo bym chciał, żebyśmy to sobie jakoś ustalili, żebyś to wyjaśniła, bo nie wiem, czy to można nazwać transferem, czy to można nazwać zmianą drużyny, ale dla mnie jest dosyć niejasna sytuacja teraz twoja na linii tu wydawca, tu management, tu publishing. Jakbyś mogła wytłumaczyć, jak to wygląda, bo tak, tu w Warnerze wychodzą numery, tu mamy promocję przez Bailaela, a tu jest jeszcze publishing z Sony. Tak?
7: No tak.
6: Bo na przykład ostatni twój singiel, no to jest podpisany pod Warnerem, nie pod Bailaela.
7: Tak, wiesz co, ja z Warner Music mam jeszcze kontrakt, który jakby jest na tą płytę, która będzie wchodzić, mam nadzieję, we wrześniu. Więc na razie jestem w Warnerze, managementem jest moim Tamara i Kuba z Bailaela. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować, bo stary, ja od zawsze, nawet jak miałam poprzedniego menadżera, cały czas mówiłam, że Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, że ja chcę mieć Tamarę i cały czas się kłóciłam z tym menadżerem i w końcu po tylu latach znajomości udało się to doklepać, z czego jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że mogę z nimi pracować. Wiem, że też jest Sony Publishing, to wszystko jest jeszcze takie pogmatwane, ale jeżeli będę chciała jakoś odnieść się do tego, to zrobię sama.
6: Okay.
7: Dajcie mi jeszcze czas. Na razie skupiam się po prostu na płycie, jest super wszystko u mnie, moja drużyna jest zajebista, mega się cieszę, że mam tych ludzi i że mogę pracować z tak w ogóle wspaniałymi i mądrymi ludźmi, bo Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, serio. Ona się nie pierdolą, ona jest najlepsza.
6: No dobra, to podaj przynajmniej 18 argumentów dla tego.
7: 18 argumentów. Ja nawet nie muszę żadnego podawać, ja po prostu o tym wiem. Wiesz co, to jest też takie coś, że ja tak samo z moją muzyką nie muszę kogoś przekonywać, że potrafię rapować, nie muszę udowadniać, jeżeli ktoś to rozumie, to rozumie, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno, wiesz, jakby mądremu nie musisz tłumaczyć, głupi nie zrozumie i tyle.
6: Naturalną drogą przez to, że teraz to jest Bailaela, tak to powiedzmy, był numer z Leosią. Wy się znacie naprawdę kupę czasu. Ja wczoraj właśnie sobie przeglądając twój pierwszy teledysk, ona przecież była na Big Mami. I to zaowocowało dopiero, znaczy nie, były stonerki, teraz był ten numer i nie myślałyście o czymś więcej, o jakimś większym wspólnym projekcie.
7: Myślałyśmy i mam nadzieję, że w przyszłości się to wydarzy. Ja Leosię znam tak naprawdę od 2021 i ta znajomość gdzieś tam cały czas była, raz trochę mocniej, raz trochę mniej, ale nigdy w żaden sposób się jakby ja o niej źle nie wypowiadałam i wiem, że ona też w mój sposób nie. To nie jest taka znajomość rapowa, tylko ja czuję się blisko jej rodziny. Ona też ma wspaniałą mamę, którą poznałam, z którą jestem w stałym kontakcie i czasami było tak, że nawet jak z Sarą nie rozmawiałam, to i tak miałam kontakt z jej mamą. Więc bardzo się cieszę, że mogę ją mieć obok siebie. Jako przyjaciółkę, ziomalkę, nawet siostrę. Ta nasza znajomość bywała momentami trudna, ale nigdy w życiu się nie wyzywałyśmy, nie plułyśmy sobie w twarze, wiesz co dziś. I tak naprawdę rok temu się spotkałyśmy, jak jechałyśmy na sam festiwal, bo Sara mnie zaprosiła, żebym z nią pojechała na Stany jako gość specjalny i sobie wszystko wytłumaczyłyśmy w twarz. Mhm. Wszystkie jakieś takie, wiesz, no bolało mnie to, a mnie bolało to. Przyklepałyśmy sobie piątkę i teraz jest super. I też ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że cieszymy się, że to wszystko nas nie poróżniło. Bo w tej branży jest ślisko, wiesz. Pójdziesz na jedną imprezkę, pójdziesz do studia, a ona powiedziała to na ciebie, a ty będzie z nią trzymać, a Oliwka powiedziała to. I my mówimy, Boże, Sara, jak dobrze, że nas to wszystko nie poróżniło i że cieszę się, że jesteśmy obok siebie w tym wszystkim i możemy na siebie liczyć. Ja przed wydaniem TAF z Sarą zrobiłyśmy jeszcze piosenkę jedną, która miała w ogóle wyjść, ale stwierdziłyśmy, że może to jeszcze nie jest ten czas i zrobiłyśmy piosenkę TAF i mi się naprawdę bardzo dobrze z tą kobietą współpracuje w studiu. Ona jest przezajebistą artystką, że ja z chęcią na nią patrzę i dużo w ogóle się od niej nauczyłam. Nasze chemie są szalone. My poprzednią piosenkę zrobiłyśmy od zera chyba w 2 albo 3 godziny, a TAF to w ogóle, nie wiem, 1,5, góra 2. Że po prostu, wiesz, ona stoi, wbija, ja stoję, wbijam. Trudu. Naprawdę top. Top mi się z nią pracowało i mam nadzieję, że coś zrobimy jeszcze dużego.
6: No to chyba możemy powiedzieć, że mamy już taką nawet niedelikatną zapowiedź. No, ja czekam na to, bo ja bardzo bym chciał, żeby ta nasza scena kobieca się rozwijała, no bo ostatnio robiliśmy sobie taką gierkę tutaj redakcyjną na TikToku, zgadywankę, jakim raperem, raperką jesteś i jak trzeba odgadnąć raperkę, no to jest tak, że mamy te, no wiesz, 10 najbardziej znanych nazwisk i to jest wtedy dużo łatwiejsza zabawa, a jednak na przykład taki duży projekt, jakim byłaby wasza wspólna płyta czy epka, no to jednak siłą rzeczy pcha do przodu jak najbardziej, kurczę, no całą, no nie chcę powiedzieć podgatunek, tylko po prostu kobiecy rap. No.
7: To prawda.
6: Słuchaj, jak ja powiedziałem, że chcemy pogadać o rapie, to pogadajmy o tym rapie od samego początku. O takich początkach, gdzie słyszałem w jednym z wywiadów, że byłaś nastolatką, siedziałaś na ławce w parku i słuchałaś BDS-a Eldorado.
7: BDS-a, Białasa, Solara, Lil Wayne'a, Young Money, kiedyś w ogóle jeszcze było, tam była Nicki, Drake, Lil Wayne, piękne czasy, Tyga, na takiej muzyce się wychowałam.
6: No właśnie, chciałem dopytać, co tam jeszcze było takiego, bo Solar, Białas to wiem, Bedi wiemy, tu wiemy jeszcze, że Lil Wayne, co jeszcze mogło,
7: Drake'a bardzo dużo słucham, Drake'a, byłam w nim totalnie zakochana i zauroczona, ale też bardzo słuchałam różnych gatunków, bo ja słucham jakby, wiesz, wszystkiego na raz i nie wiem, już mówiłam na początku, że dla mnie najlepszym artystą na świecie od zawsze i nigdy nie będzie lepszego jest Michael Jackson. Ja totalnie byłam w nim zakochana i to jaką on miał aurę wokół siebie, to jak on śpiewał, jak on czuł muzykę całym swoim ciałem, jak on tańczył, jak ja oglądam jego klipy, oh my goodness. I powiem ci, fun fact, nigdy o tym jeszcze nie mówiłam i to nie jest żart, potraktuj to poważnie. Ja jestem obsesyjnie zakochana w Michaelu Jacksonie. I to nie jest żart. Przysięgam ci, ja po prostu, dla mnie to jest ideał mężczyzny wizualnie i muzycznie. Ja. Moje ziomalki tego nie rozumieją, tak jak ty robią minę i się pytają mnie, i co, tak ci się podobał, z tym ten nos mu odpadał co chwila, a ja mówię tak, stara, gdybym ja była jego żoną, 10 razy dziennie bym ten nos podnosiła, przyklejała, dawała buziaka i tanecznym krokiem szła do kuchni gotować mu obiad.
6: Właśnie, chciałem dopytać, o którego Michaela chodzi.
7: Każdego. Każdy jego wygląd.
6: A film widziałaś? Ja nie widziałam. Jestem ciekaw jak.
7: Widziałam, mega. Polecam ci, żebyś obejrzał. Wow. Byłam w szoku. Wiem, że to syn jego brata chyba grał, albo tam wujka, coś takiego. No, podobieństwo było... Ciężko czasami było rozróżnić. Wszystko się zgadzało. Nie wiem, ile się przygotowywał ten pan do tej roli, ale wow.
6: Jest w ogóle taka ciekawa historia, bo on grał w latach 90. w Warszawie na lotnisku Bemowo.
7: Ja wiem. Bo mojej koleżanki z podstawówki tata był jego ochroniarzem. I jak się wchodziło do niej do domu, to był większy niż telewizor, większy niż dom, portret we dwoje, jak on stoi z Michaelem Jacksonem. Rozumiesz to?
6: Boże, ale musiało być wtedy zazdro, co?
7: Ja do niej przychodziłam, żeby stać i oglądać ten portret 1000 razy dziennie na przykład. Po prostu stałam i... Jezu, jaki on jest piękny, jaki on jest idealny, kocham go.
6: Chciałem tylko dopowiedzieć, że tam, no jak to w Polsce w latach 90. Różnie bywało, tam w ogóle są historie, jak się poczyta wspomnienia ludzi, że tam chyba było 100 tysięcy osób na widowni, ale mogło być równie dobrze 120 tysięcy na przykład, bo mnóstwo ludzi weszło po prostu na ten teren, że już ochrona nie dawała rady i...
7: Nie dziwię się.
6: To były naprawdę ciekawe czasy. Czasami chciałbym
7: gdyby
6: wrócić.
7: Przysięgam ci, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy jakby żyli w tych czasach co on i mogli iść na jego koncert, albo nawet byli na bieżąco, jak on wydawał tą muzykę. To zazdro po prostu mega, bo ja oddałabym teraz wszystko, żeby po prostu zobaczyć jego show. Żeby zobaczyć, jak on się porusza, jak on śpiewa ten wokal, wiesz co, to tego się nie da odwzorować, nigdy nie będzie lepszego artysty, I don't give a fuck. Dla mnie nigdy.
6: Okej, a pamiętasz pierwsze wspomnienie z nim? Od czego to się zaczęło?
7: Tak, pamiętam. To nie pamiętam, jaka to była stacja, myślę, że to była MTV, bo już wtedy, po tym jak puścili chyba Billie Jean na tym MTV, jak on był pierwszym afroamerykańskim artystą, którego puścili. To pamiętam, że leciała piosenka Thriller. Przez to, że ja mam obsesję też na punkcie horrorów, strasznych rzeczy, kryminatorium, to jest to. Ja zobaczyłam ten teledysk i mówię... Ojeju, to jest to. I od tamtej pory już zaczęłam go słuchać i oglądać. Szkoda, że już...
6: A kojarzysz może... To zostajemy przy tym Michaelu, bo to też będzie rapowe. Eminem parodiował go w teledysku.
7: Kojarzę, jakże podpalił głowę. W sensie włosom się podpaliły.
6: Tak, i było właśnie...
7: I blue gasił.
6: Tak.
7: Żałosne.
6: On właśnie chciałem zapytać, jak na to patrzysz.
7: Kurde, ja rozumiem, że nie wszyscy artyści muszą się lubić, szanować, bla bla bla, ale wiesz, szydzić z czyjegoś wypadku jest dla mnie czymś obrzydliwym i f***im. I nawet jeżeli ja kogoś nie lubię, a komuś, nie wiem, ktoś by się podpalił na scenie, albo złamał nogę, cokolwiek by się nie wydarzyło, nigdy w życiu, nawet by mi w najgorszym scenariuszu nie przyszło, żeby z tego szydzić, żeby to parodować, bo no to jest straszne, stare. Myślę, że podpalenie się jest najgorszym bólem i wiesz, na lata zostają, do końca życia zostają blizny i nie wiem, jak można z tego szydzić i sobie żartować. Myślę, że po prostu on był takim królem, że z tej zazdrości ludzie stwierdzili, aha, spaliły mu się włosy, no to podpalmy kogoś podobnego na klipie i potem niech ugasi to w toalecie. No, tak, żałosne.
6: Eminem miał tak, że parodiował te gwiazdy w zasadzie od samego początku, no nie? To było chyba w kawałku Just Lose It, to już był tak mniej więcej 2004 rok, chyba płyta Encore, więc już troszkę tam, więc już po tych kilku latach, po tym jego największym boomie, po chyba 2-3 lata po The Eminem Show, ale też jest świetna historia i też zarzucę anegdotką, że później po czasie Michael Jackson wykupił katalog Eminema i zarabiał na jego muzyce.
7: Słyszałam. To jest swag. No i ktoś mi powie, że on nie jest po prostu królem. To jest taki swag i ja po prostu mam takie coś z tym Michaelem, że ta jego aura. Ja nie umiem ci tego opisać po prostu. Jego aura. To jaki on miał w ogóle głos, jak on mówił, jak on się uśmiechał. On był taki słodziak, że ojeju. Czytałam ostatnio, że jego żona pierwsza, w ogóle jego pierwsza żona była córką Elvisa Presleya, wiesz o tym?
6: Nie miałem pojęcia.
7: To była jego córka, skumaj w ogóle dziewczynę, tata Elvis Presley, mąż Michael Jackson, może być w ogóle lepiej, nie wiem.
6: Słuchaj, ja to totalnie rozumiem i totalnie to szanuję. Też się kochałem bardzo. W Hermionie Granger.
7: Okej.
6: Więc wiesz, myślę, okay.
7: Cieszę się, że mnie rozumiesz.
6: Myślę, że ja nie jeden. Chyba z Frostim o tym rozmawiałem, bo on jest w ogóle takim turbofanem Harry'ego Pottera, że ma na nodze mapę Hundsfotów wytatuowaną, opowiadał u nas na wywiadzie. pierwsze wspomnienie z Michaelem mamy? To jakie masz pierwsze wspomnienie hip-hopowe, rapowe?
7: Myślę, że to będzie jakaś piosenka Nicki Minaj typu Super Bass.
6: I to też teledysk widziałaś w telewizji?
7: Tak, bo ja pamiętam, że ja nie miałam w domu kablówki. MTV, moja ciocia miała na Radzyminie i zawsze do niej jeździłam i po 23 były takie zakazane teledyski z czerwonym kluczem, których ja nie mogłam oglądać, ale ja zawsze siedziałam i oglądałam i pamiętam, że to chyba była Nicki Minaj Super Bass, coś takiego. To jest jakieś takie moje pierwsze wspomnienie, kiedy chyba zobaczyłam, że kobieta rapuje. Że jakoś tak to pamiętam. Mogę się mylić, mogło być tysiąc rzeczy wcześniej, ale to jest moja pierwsza teraz taka myśl. Zakochałam się w tym teledysku, bo ona miała kolorową perukę, potem ta peruka świeciła w ciemności. Ona też miała, wiesz, była wąska w talii, miała duże pośladki, miała duże piersi, miała piękne białe zęby, miała crazy rzęsy. I ja miałam takie, kto to jest? Czy ona jest królową? Wiesz co, to było takie moje pierwsze wspomnienie i ja uważam, że Nicki Minaj do tej pory jest królową rapu. Jest bardzo dużo super raperek, takich jak Cardi, Doja, Sexy, Icy, ale myślę, że Nicki jest królową. Ona jest matką, moim zdaniem.
6: Nadal?
7: Tak, nadal. Że jakby to się nie zmienia. Że ona może już nigdy w życiu nie wydać żadnej piosenki. Ja wiem, że ona robi jakieś krzywe, dziwne ruchy, ale ja mówię teraz o muzyce, nie o sobie. Myślę, że ona muzycznie jest królową rapu i wszystkie kobiety, które teraz rapują, to Nicki tak, nie wiem, to Flow miała 10 lat temu. Wiesz, w ten sposób wymowy miała 10 lat temu. I tej takie... Ona to 10 lat temu robiła, co najmniej.
6: To ja znowu zarzucę anegdotką. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam serdecznie przesłuchać. Na płycie Kanye'ego Westa My Beautiful Dark Twisted Fantasy jest numer, na którym jest między innymi Jay-Z. Mówię o numerze Monsters.
7: Tak,
6: I ona wszystkich z tego kawałka zjada. Ona niesamowita jest.
7: Bo jest królową rapu. Ona rapuje lepiej niż mężczyźni. To jest szalone. Kobieta rapuje lepiej niż mężczyźni, ale...
6: Ale o tobie też tak można powiedzieć, hej.
7: Oh yeah, thank you.
6: Bardzo proszę.
7: Dziękuję bardzo.
6: I to też się często pojawia w opiniach takich w internecie. No to nie jestem odosobniony. To myślę, że ty też to dobrze o tym wiesz.
7: Ja nie czytam opinii w internecie.
6: Już nie.
7: Że ja jestem za stara, ja mam 25 lat. Zdałam się przyjmować kimś, kogo ja nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Ja nigdy twarzą hejtów nie dostałam. Tylko raz w życiu na koncercie w Białymstoku, co powiedziałam, mordo, ty się projesz, a ty stoisz pod sceną z podrułą J-Shocka. Raz w życiu miałam 19 lat, to był chyba mój drugi koncert w życiu. Raz w życiu. I nawet gdybym nie odpowiedziała, to nikt by nie wiedział, że takie coś się wydarzyło, bo to był jeden cwaniak, który stał i coś krzyknął. To nie tak, że tłum siedział. Tylko cwaniak coś krzyknął, dlatego że w poprzedniej piosence do niego zaśpiewałam 6 sekund, i pokazałam na niego i on się on chciał odbić piłeczkę. No niestety słabo mu to wyszło, potem został zgazowany i wypłacony z klubu. Ciebie zostaw już tego chłopa biednego, dajcie mu spokój.
6: Jeszcze byście zrobili Zieloną Górę Volume 2 bez sensu. Chcemy w ten hejt wjeżdżać, czy sobie odpuszczamy?
7: Kurde, myślę, że ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, są ludzie, którzy mnie kochają i płaczą, jak mnie widzą, i są ludzie, którzy po prostu pewnie się na mnie krzywo spojrzą i taki jest świat. Nie ma osoby popularnej, influencera, piosenkarza, artystki, których po prostu wszyscy, oprócz może Michaela Jacksona, nie wiem, ale wiesz, każdy, kto tworzy cokolwiek w internecie, ma hejt. I to jest normalne. I myślę, że ty nawet robiąc wywiady też masz jakieś czasami nieprzyjemne komentarze i wszędzie gdzie to jest. No, ja też jestem taka, że stary, ja mogę nawet, nie wiem, uratować Afrykę przed głodem albo przed strasznymi chorobami kiedyś w przyszłości, a ludzie i tak mi coś zarzucą, że coś tam było nie tak, coś tam było nie tak. Wiesz co, dzi? Aaron Giewo, odejdźcie do mnie.
6: To jest niesamowite, bo ty dobrze to ujęłaś właśnie, że to jest w internecie.
7: Powiedziałeś,
6: że ja na przykład robiąc wywiady na pewno mam komentarze i wjeżdżałem w internecie już dobrych kilka lat. I miałem też tak, że jak chodzę na koncerty, ale mówię o kiedyś, chodziłem na koncerty, jak ktoś do mnie podbijał, to raczej się spodziewałem, że ktoś po prostu, że dostanę od kogoś lepę, bo komuś się nie podobała moja opinia o jakiejś płycie czy cokolwiek. Co ciekawe, nigdy w życiu, przez te kilka lat, jeszcze nikt mi nic nie powiedział w twarz, nie? To jest naprawdę, to trzeba sobie w pewnym momencie uświadomić, że ludzie to robią tylko w internecie.
7: Tak.
6: I naprawdę tylko tam, nie? Ja miałem, teraz byłem w Sławie i wiesz, nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj, ani ty, ani widzowie, żebyście pomyśleli, że łapę nie wiadomo jaką poczówkę, ale naprawdę miałem problemy momentami, żeby przejść na przykład z jednej sceny do drugiej i wszystko po prostu bardzo w bardzo przyjemnej atmosferze. To gdzie są ci ludzie? Siedzą po prostu zakompleksieni na chacie i tyle. Ja polecam serdecznie. Najpierw, zanim ktoś napisze komentarz, to zastanowić się, czy jakbyście przeczytali coś takiego o sobie, to by wam było miło. Nikt też nie dał
7: ja
6: wam...
7: ja w ogóle nie wiem, komu się chce. Ja w ogóle, stary, ja nigdy w życiu z ręką na sercu nie napisałam jakiegoś inaczej. Tak, jak ktoś mnie obraził jakoś mocno, to odpisałam, wiesz co chodzi. Ale jak ja czasami patrzę te komentarze, to są po prostu długie, jak nie wiadomo co. Ja mówię, tak. Oh my goodness, boy, ty masz obsesję na moim punkcie.
6: Co nie?
7: I by się nigdy nie chciało siedzieć i czegoś komentować. Jeżeli ja czegoś nie lubię, to czegoś nie lubię. Nie lubię tej muzyki, nie słucham. Nie lubię kogoś, nie gadam z nim, nie podaję mu ręki, tyle. Nie, wiesz o co chodzi, to jest mega proste dla mnie. A ludzie po prostu myślą, że tacy, którzy mnie niby nienawidzą, mają największą obsesję, bo wiedzą wszystko co do joty. Wiesz o co chodzi, co do joty.
6: Kurczę, ciekawe, gdzie teraz ja jestem w takim razie, jak się przygotowywałem.
7: Nie, no to jakby ty się tym zajmujesz, to normalne.
6: No to nie, to zostawmy hejterów, bo tu już naprawdę już...
7: Nie ma sensu już.
6: Kompletnie bez sensu, ale myślę, że fajnie możemy sobie połączyć Nicki Minaj chociażby swoim pierwszym numerem Lollipop.
7: Oh yeah.
6: Chociaż teraz na przykład jak powiedziałem ten tytuł na głos, to mi się skojarzyło z numerem Lil Wayne'a.
7: Trochę tak.
6: Najlepszy chyba jego utwór.
7: To prawda.
6: Ale skojarzyło mi się chociażby okładka singla nawet, którą miałaś, była cała taka różowa i to na pewno wtedy Nicki miała...
7: Myślę, że na pewno Nicki miała ogromny wpływ na to, ale też tą okładkę zaprojektowała mi chyba na tamte czasy... Ja nie wiem, jak to się nazywa, PowerPoint czy coś takiego. Ja jestem mega słaba z tych wszystkich technologii. Moja ziomalka z Marek, bo nie miałam pieniędzy na to. Nie miałam na to pieniędzy i powiedziałam do niej, Monia, co ja mam zrobić? A ona, wiesz, ona kumała te rzeczy. Ona jako pierwsza tak naprawdę chyba miała te musicali, czy musicali wtedy było. Więc tak. Ona kumała te wszystkie jakieś duru. I ona mi to zrobiła i powiedziałam, tak, to jest super, dodajemy to. Więc zrobiła mi to za darmo, nie było na to żadnych pieniędzy. Tak samo jak na piosenkę. Ja piosenkę Lollipop nagrałam za... wkłady do... Piłam ziomalowi kłady za 15 zł.
6: Tak jakby zapłaciłaś za sesję w studiu tymi wkładami.
7: Bo nie miałam pieniędzy. A on powiedział, że dobra, kup mi wkłady i to był Syru Baby w ogóle, którego pozdrawiam. On robił moją pierwszą piosenkę w życiu Lollipop. I mu zapłaciłam wkładami do jego. Nie miałam pieniędzy, byłam biedna mega.
6: I one od razu się pojawiły po pierwszych dwóch utworach u Smolastego?
7: Nie, Lollipop się nie pojawił u Smolastego.
6: Znaczy, nie, mówię, bo później był Ghetto
7: Playboy
6: i później
7: Playboy.
6: Było Oh Daddy.
7: I potem było Oh Daddy.
6: I o tych dwóch mówię. Czy ten hajs już przyszedł z tymi pierwszymi dwoma utworami?
7: Ja za Oh Daddy nie dostałam złotówki.
6: Nie dostałaś?
7: Nie dostałam złotówki za Oh Daddy. Playboya chyba też nie. Za Lollipop... Nawet nie wiem, czy tam są jakieś pieniądze do odebrania. Po prostu to wrzuciłam na YouTube i nigdy później...

0: bardzo fajne jest to, co powiedziałeś, że jak za cztery piosenki mogę zgarnąć 10 tysięcy, ale myślę, że najważniejsza w tym jest droga do tego. Wiesz, w momencie, kiedy już stajesz się osobą rozpoznawalną, to pracowałaś na to. I to też ta kwota, którą dostajesz za te, wiesz, pierwsze kawałki, to niech ona też rekompensuje to, że przez, nie wiem, 5 lat robiłaś numery do szafy i po prostu modliłaś się o to, żeby móc żyć z muzyki, nie?
1: Trochę tak, ale ostatnim, o czym ja myślałam robiąc muzykę, to są pieniądze. I myślę, że każdy, nawet jakiś mój pseudo teraz pracownik, z którym kiedyś pracowałam, doskonale o tym wie i zawsze to powie, bo ostatnie, o czym ja myślałam, stary, to są pieniądze, współpracę, kampanie i nawet to, żeby być rozpoznawalną. Ja po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że my też mamy prawo rapować o tym i śpiewać i głośno. To nie tak, że tylko faceci nas słuchają. My też możemy to robić, my też możemy się na nich i w ogóle...
0: Ja powiem więcej, to od was zależy.
1: No właśnie, też mi się tak wydaje, że to od nas zależy. Jak mi boli głowa, to baj, nie ma gadki, wiesz co chodzi. Więc po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że dla mnie, moim zdaniem, przyszłość jest kobietą. I chciałam to po prostu nieść, pokazać, że zwykła dziewczyna z marek, naprawdę tam nie było u mnie, jak mnie tak to mnie jedyne jak mi ktoś mówi, kariera podana na tacy, Smolasty, Warner Music, stary, ale kto by w ogóle pomyślał, że dupka z marek, która rok wcześniej pisała maturę, która całe życie to manifestowała, jakby to wszystko przyjdzie. To, że do mnie odezwał się Warner Music, super, jestem mega za to wdzięczna. Ale jakby, gdyby nie Warner, to myślę, że jakaś inna wytwórnia by się odezwała, bo po prostu byłam pierwszą raperką tak naprawdę tak szybko, która się wybiła i zaczęła śpiewać o tym i o tym. Więc jakby to było normalne, że do mnie przyjdą jakieś oferty, ale bardzo irytuje mnie to, jak ktoś mi mówi, a to zrobił Smolasty, to zrobił Smolasty, to nie stary, nie zrobił. Po prostu nagrał ze mną piosenkę, zaprosił mnie do tego. I co ja mam zrobić, żeby mnie do tego zaprosił? No każdy by to przyjął, w szczególności, że na tamten moment był moim ziomalem. Znaliśmy się, kumaliśmy się, więc to było normalne, że on się zajerał moją piosenką, bo ją zobaczył na YouTubie Lollipop i mówi, dawaj, Brazylia, nagrywamy. No i tyle.
0: A dlaczego powiedziałaś był?
1: Nie mamy z tobą kontaktu.
0: Okej, okay. Coś wydarzyło się konkretnego,
1: czy... W stosunku do przyjaźni nie mamy z tobą kontaktu, nigdy nie będziemy mieć. Czasami tak bywa.
0: Mam tutaj zapisany jeden wątek, który pamiętam. Zobaczymy, czy będziesz chciała do niego wracać, czy nie. Pamiętasz, jak on był w Hyde Parku u Stanowskiego lata temu?
1: Nie mamy ze sobą kontaktu.
0: Okej.
1: Okay. Wiesz co, ja jestem z Marek, stary. Dla mnie przyjaciel jest przyjacielem. Nigdy nie na przyjaciela. Nawet jak zrobi no, powiem mu face to face. Ale nigdy nie pójdę do osób trzecich i powiem cokolwiek na niego.
0: Okej. Okay.
1: Nigdy w życiu, stary. Dlatego ja mam ziomalki po 15 lat, nawet dłużej z przedszkola, stary z podstawówki, nawet z... Co jest przed przedszkolem?
0: Zerówka? Zerówka jest później. Co? Żłobek!
1: Ze żłobka mam jedną ziomalkę. Wiesz, co, nawet jej nie pamiętam ze żłobka. Potem jakoś się skumałyśmy, jak byliśmy starsze jej po zdjęciach. Więc jeżeli... Dla mnie ktoś jest przyjacielem i mam go w sercu, to jest moim przyjacielem. Zrobisz, no powiem ci to, nie będę cię klepać po plecach, jak coś wiesz. Nie wiem, jesteś facetem, zdradzić dziewczynę, okej, masz 24 godziny, żeby powiedzieć jej o zdradzie, albo ja powiem. Let's go! Wiesz, o co chodzi? Nie pierdź się w tańcu z moimi przyjaciółmi, ale to jest przyjaźń. To jest przyjaźń i nigdy nie będę moich przyjaciół gdziekolwiek obgadywać. Ostatnie, o czym bym pomyślała, to żeby iść i kogokolwiek medialnie obgadywać.
0: Okej, okay.
1: Wiesz co,
0: szanuję.
1: Bo było dużo momentów, kiedy działy się straszne jakieś tam rzeczy i ja nigdy nie poszłam i nic nie powiedziałam, bo to jest frajerskie, to nie jest jakby po mojej stronie. I było mi bardzo przykro wtedy. To było dla mnie taka pierwsza czerwona
0: Ale
1: flaga.
0: Ale mówisz o tym, tak, o tej jego wypowiedzi.
1: Tak, to była taka moja pierwsza czerwona flaga. Miałam takie what the fuck, serio. Kumam, że bało mi jego, mam 19 lat, kumam, że niepotrzebnie zrobiłam to z Multim, tą akcję, to też było takie głupie, mi do tej pory jest wstyd, ja o tym cały czas opowiadam, to było wszystko niepotrzebne, ale ja żyłam pierwszy raz, ja żyję pierwszy raz, stary, no, każdy popełnia błędy, wiesz co chodzi, i po prostu było mi bardzo, bardzo, bardzo przykro, bardzo było mi przykro, bo on rozpoczął jakąś kolejną falę hejtu na mnie, w tym wszystkim. I to było mega niepotrzebne, to było mega dziwne. Ale wiesz, wybaczyłam mu, poszłam dalej. Ale niestety nie przetrwało i się cieszę, że nie przetrwało.
0: Okej, okay, pozdrawiamy?
1: Nie.
0: Nie pozdrawiamy. Ale zapraszamy na rozmowę Smolastego jak każdego innego. kto ma ochotę, ale po tym

0: tych dwóch numerach u niego już poczułaś, że zaczęło się spełniać to twoje wymarzone życie raperki, bo ty zawsze powtarzasz, i to mi się bardzo podoba, że ty nigdy nie chciałaś być piosenkarką, tylko zawsze chciałaś być raperką.
1: Zawsze.
0: W którym momencie poczułaś, że to się spełnia?
1: Myślę, że bardzo szybko to poczułam. Myślę, że już jak wydałam Big Mami, bo ogólnie Big Mami, ona chyba na tamte czasy, stary, nie chcę cię oszukać, ale w tydzień zrobiła 3 miliony wyświetleń na YouTubie.
0: Okay.
1: Czy tak dosłownie, że góra 2 tygodnie. Mhm. Ja wtedy miałam takie, co jest? Naprawdę? Tak, takie liczby to robi? Ludzie to sprawdzają, każdy się tym jara, wszyscy tego słuchają. Ale myślę, że te pierwsze koncerty, kiedy ja faktycznie stanęłam na scenie i zobaczyłam, że ludzie znają moje teksty na pamięć, że dziewczyny mają jakieś banery, Olitka, kocham cię, że mają koszulki z moją twarzą i naprawdę to się niesie, ta muzyka się niesie, one znają od wersu do wersu, od tekstu do tekstu. Miałam takie, ja chyba jestem popularna, ja chyba naprawdę to się wszystko spełniło, o czym marzyłam, ja jestem raperką, no, one znają się z moimi tekstami, te dupki, naprawdę, wiesz co chodzi? I zawsze jak zostawałam po koncercie i gadałam z nimi, to one były takie wyzwolone. One mi mówiły, że one przez moją muzykę czują się pewniejsze siebie, że one mają w mężczyzn, jeżeli mężczyzna jej czegoś zakazuje, to ona do niego mówi, posyłaj soliwki Brazil. Wiesz co chodzi? Że jakby one, ja zobaczyłam taką nową falę po prostu kobiet, które wyszły ze skorupy i otworzyły się jak taki piękny kwiatuszek i one teraz rządzą światem, one mają... To był chyba ten moment, to był na pewno ten moment.
0: Dzięki twoim numerom.
1: Tak, dzięki moim numerom.
0: Totalnie się będziemy trzymać teraz dookoła tych raperów,
1: okay.
0: Bo to już kilka razy u ciebie słyszałem i nawet przygotowaną mamy jedną gierkę później na TikToka odnośnie Szpaka. I ja jestem ciekaw, skąd to się wzięło, to simpowanie do niego takie?
1: Simpowanie do niego? Co to znaczy simpowanie do niego? Lubię go.
0: Okej. Okay.
1: Kurde, lubię go.
0: Ale jako całokształt? Muzyka plus wygląd,
1: Musimy to rozdzielić, słuchajcie. Ja miałam chyba 16 albo 17 lat, jak słuchałam sobie Szpaka piosenek właśnie też. I miałam takie, ojej, ale on jest super, wiesz co? Że ojej, jaki on jest przystojny, to jest tak, to jest mega, mega, mega. Ale potem, jak zaczęłam robić muzę, coś ciekawe, i wyszła Big Mami piosenka, to on był jednym z chyba pierwszych tak bardzo popularnych raperów, którzy do mnie napisali. Po prostu napisał, że ta piosenka, tego brakowało, coś w tym stylu. No i potem poznaliśmy się gdzieś na jakimś festiwalu chyba na Mazurach i właśnie to był taki moment, że okazało się, że jest wspaniałym człowiekiem, że jest wspaniałym mężczyzną, że jest mega, mega dobry i po prostu do rany przyłóż, więc czemu mam go nie lubić? Myślę, że jest też królem rapu w Polsce. Tak też zaśpiewałam w piosence.
0: Tak.
1: Po prostu lubię tego chłopaka. Lubię go, jest super mężczyzną, jest super kolegą z branży i tyle. Nie ma tu żadnego drugiego dnia, żadnego simpowania, żadnego zakochiwania się albo kraszowania. Nie, w ogóle nie. Tylko po prostu mam takie coś, że nawet nie umiem być na niego zła, jakbym miała być. Że mam takie, dobra,
0: a
1: lubię
0: to,
1: cię.
0: To też może jest trochę na takiej zasadzie, że nie chcę mówić za wszystkich i nie chcę gloryfikować, ale że niewiele mamy tak szczerych osób właśnie w branży.
1: Tak mi się właśnie wydaje, że on zawsze od tych pierwszych kawałków był mega szczery i też mega imponowało mi to, że właśnie odstawał na dobry sposób od reszty, że on totalnie śpiewał o takich właśnie ludzkich problemach i jakie życie jest naprawdę i jak ciężkie jest życie. I to mi zawsze imponowało i bardzo chciałam go poznać. I w momencie właśnie jak go poznałam, to okazał się super mężczyzną i miałam takie, to jest dobry chłopak, on jest królem rapu.
0: W pierwszym numerze, który tak bardziej wypłynął od niego, czyli Bajka, na szerszą skalę to właśnie był ten kawałek. Właśnie są wersy dokładnie takie, jak mówisz. Tak. To było naprawdę od samego początku u niego. To myślę, że tym właśnie sobie zaskarbił taką widownię i później to, że poszedł do Palucha, to właśnie to było po tym numerze, no nie? Dlatego mówię też, że pierwszy taki bardziej znany. Ty, jak jesteśmy przy raperach, ja mam takie jedno zdanie tutaj od ciebie, wyszczególnione. Ja powinna być w kategorii raper roku.
1: Koniecznie.
0: A nie boli cię troszeczkę to, że nie udało się jeszcze zgarnąć raperki roku nigdzie?
1: Nie mam się ścigać w tej kategorii.
0: No słuchaj, 3 ostatnie lata wygrała Bambi.
1: Still. Z kim mam się ścigać?
0: Z Leosią.
1: Która nie, to moja przyjaciółko. Ja nie będę się z nią ścigać. Dajcie jej nagrodę. Oddajcie za mnie jej. Oddajcie za mnie jej. Nie, ja się z nią nie ścigam nigdy. Ona jest tą raperką i koniec. Wiesz co, Dzip? Czy mnie to boli? Nie. Nie, ale czy fajnie by było wygrać? Tak. Tak. Więc... to jest moja odpowiedź.
0: Okej, okay, no na razie mamy jedną galę, na której by się to mogło wydarzyć. Zobaczymy, czy jakoś się będzie sytuacja rozwijała. Może się gdzieś będzie jeszcze, kurczę, szansa. No, nie tylko w jednym miejscu. Jeszcze tak wracając do początków i trzymając się tych raperów, nie za wcześnie wydarzył się u ciebie fit z Białasem? Bo wiem, że uwielbiałaś jego rap
1: nie
0: i
1: wydaje
0: nie miałaś
1: mi się.
0: Tak, że...
1: Myślę, że to było mega słogowe. Stary 19 lat, fit z Białasem. Miałam 13, jak go słuchałam na ławce w Marka. Kto? Kto? Ja? Nie wydaje mi się, że za wcześnie. Nie wydaje mi się totalnie, że za wcześnie. To było spełnienie moich marzeń i ja w ogóle zacznijmy od tego, że jak ja zobaczyłam Białasa na planie teledysku, to ja się chowałam w garderobie. Bo ja się go tak wstydziłam, ja byłam nim tak w ogóle... Ja nie mogłam w to uwierzyć, że to się dzieje. Ja nie mogłam... Pamiętam, jak on mi wysłał piosenkę, jak się dograł, to ja miałam takie... Białas mi się dograł, jeszcze mnie zjadł na tej piosence, no jakby inaczej, wiesz, miałam takie co... Zanim puściłam moją ziomarką do psyka, to powiedziałam, zobaczcie jak mnie zjadł, zobaczcie jak mnie zjadł, ale dobra, weź, puszczaj już to, ja mówię, nie, nie mogę w to uwierzyć, ja się tak jarałam, że mam z nim ten fit, to było takie po prostu spełnienie marzeń i myślę, że to musiało wydarzyć się w tym czasie, w którym się wydarzyło i ja jestem też takiego zdania, że ja mam całą drogę napisaną od momentu moich narodzin przez moją mamę. Ja mam całą drogę napisaną, wszystko co miało się stać w tym czasie miało tak być, wszystko co nie miało się stać też miało tak być. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy. Tak musiało być, takie jest życie.
0: To już wjeżdżamy troszkę w taką sferę przeznaczenia na przykład?
1: Bardziej wiary? Bardziej mojej wiary.
0: Wiary?
1: W Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
0: I też w miłość mamy.
1: Tak. Miłość mojej mamusi.
0: Ciebie.
1: Tak.
0: Mam takie też zdanie z kolei od twojej mamy.
1: O nie! Gadałeś z nią?
0: Nie,
1: podaje mnie?
0: Przepraszam. To jest,
1: jeju, jak dobrze.
0: To jest twoja wypowiedź, ale bardzo mnie to uderzyło. I chciałem poruszyć ten temat już chwilkę, bo tutaj porozmawialiśmy, więc myślę, że jest na to dobra pora. Twoja mama kiedyś się ciebie zapytała, czy jest jeszcze szansa, że ta muzyka cię tak skrzywdzi. Tu troszkę wracamy do tego hejtu, ale no to jest bardzo mocne zdanie. W którym momencie to było?
1: Wiesz co, ta w ogóle ta rozmowa była całkiem niedawno z moją mamą. Mhm. To jest, pamiętam, że to jest chyba z poprzedniego wywiadu, który udzielałam, ten wers jakoś.
0: Już sam nawet nie pamiętam,
1: tak,
0: ale...
1: Tak, i myślę, że przed tym wywiadem to było góra 2 miesiące, że jakoś tak rozmawiałam z moją mamą, siedziałyśmy sobie i mówiłam, o fajnie, teraz się wszystko układa, tutaj to, tutaj tamto, opowiadamy o jakichś nowych projektach, o których nie mogę powiedzieć, ale mojej mamy oczywiście, że mogę powiedzieć i ona powiedziała, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszy, ale zastanawia się, czy właśnie ta muzyka, tak jak powiedziałeś, mnie jeszcze tak skrzywdzi, bo moja mama powiedziała mi, że cieszy się, że jakby jej córka spełnia największe swoje marzenie, bo moja mama od zawsze wiedziała, że ja chcę być raperką. Ona czasami tu już miała taką głowę i mówiła, jeju, nie wiem, wyłączcie jej tą muzykę, ja już nie daję rady. Co ona w ogóle po tym angielsku śpiewa, co ona rapuje, a ja nawet nie znam angielskiego, tylko when I wanna be, when I wanna be, yeah,
0: Nicki Minaj
1: po prostu. I ona wie, że ja spełniałam swoje największe marzenie, ale ona też wie, jak bardzo to mnie zniszczyło psychicznie. Że były momenty, że moja mama mówiła, że ja nie poznaję własnej córki. I to nie było tak, że, nie wiem, ja byłam jakąś patologią, że robiłam jakieś krzywe akcje, tylko po prostu ja byłam tak smutnym człowiekiem. Ja byłam w ogóle całe życie mega szczęśliwym, chaotycznym, ADHD dzieckiem, głośnym, śpiewającym. Co chwila nowe hobby, co chwila oprócz muzy, to się nigdy nie zmieniało. Ale ja mamo chcę na tańce, ja chcę rysować, ja chcę to. Jedna lekcja, koniec. Wiesz co, dziś cały czas coś. Uciekałam w każdym sklepie. Mama mnie musiała gonić w ogóle. Jakiś taki mały szogun po prostu, z której miałam takie loki, miałam takie afro. Więc wyobraź sobie, jak ja musiałam, mały grubasek, słodki dziedziuś biegnie w tym afro, moja mama mnie goni, to musiało być tak śmieszne. I ja zawsze byłam mega wesoła, mega szczęśliwa, bezwstydna w ogóle, cokolwiek się działo, ja pójdę to, zaraz pogadam, załatwię. I wiesz, i moja mama nagle, nie wiem, widziała mnie, jak ja leżę 6 miesięcy w łóżku i płaczę i nie wychodzę do ludzi i to było dla niej na pewno straszne przeżycie. No, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, co ona musiała czuć. Że ze szczęśliwego dziecka chaotycznego nagle ja mówię, że mi się nie chce żyć, że ja to wszystko... i że najlepiej jakby mnie tu nie było, bo ja nie dam sobie z tym wszystkim rady. Więc myślę, że ona po prostu w ten sposób kierowała te słowa do tego, jak kiedyś to znosiłam. jestem tak silna i dojrzała, że to się nie wydarzy. Ja też, wiesz, jakieś pierwsza na przykład jakaś drama w internecie, no to ja nie wiedziałam, z czym to się wiąże, jak to się je, bo nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Teraz już, jak jestem tyle lat, wiem, jak to wygląda, że ludzie, wiesz, tydzień coś ci wypomną, potem zapomną o tym totalnie i nie będą o tym pamiętać, bo ktoś kolejny coś na przykład odpierdzieli albo coś. I też mam takie coś, że jestem już tak dojrzała, stara, ja jestem, to też moja przyjaciółka Julka mówi, że trochę tęskni za starą Oliwką, bo ja jestem bardzo zimna już. W sensie wiadomo, że nie do rodziny i przyjaciół, ale jak coś się na przykład dzieje, to mam takie, dobra, Ruda, co mnie to chodzi? Co, jakby Jula ma takie, ojoj, kocham cię, ale czasami tęsknię za tą taką Oliwką, która po prostu jest taka, wiesz, ale myślę, że muszę obrać trochę taką skórę, bo jak nie będę mieć tej skóry, to będę cierpieć i znowu to wszystko będzie leżało, bo ja nie będę miała siły pracować, tworzyć i w ogóle, więc ja po prostu muszę się ubezpieczyć na przyszłość w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze rozumiesz, ale muszę dla siebie, muszę. No tak, muszę, tak, bo się uduszę.
0: To też z czasem wyrabia się taka ściana, a tak. Wręcz nawet taka obojętność po prostu już na to
1: tak,
0: wszystko.
1: Tak, tak, tak. No jestem taka, że nie, moja rodzina jest w stanie mnie skrzywdzić i moi przyjaciele. To jest w stanie mnie skrzywdzić naprawdę i rozumieć, ale nikt poza tym.
0: Nie osoby trzecie.
1: Żaden mój eks, żaden mój przyszły partner, żaden związek romantyczny, żadna jakaś znajomość, nie wiem, nieudany fit, nieudana kampania. Co mi to obchodzi? No żyje się raz, ale rodzina jest jedna. I przyjaciółki są moje zawsze, moje przyjaciółki są moją rodziną, więc moja rodzina jest w stanie mnie tylko skrzywdzić, a wiem, że nigdy to się nie stanie. Niby nigdy, nie mów nigdy, ale ja za moją rodzinę ręczę. Zabijcie mnie za moją rodzinę. Jakby oni... Wow. Wow.
0: Zastanawiałem się, czy zadawać to pytanie, ale powiedziałaś tutaj o tym skrzywdzeniu. Kurczę, wiesz co, chcę zapytać o tatę, bo ja też słuchając wywiadów i twoich wypowiedzi o nim, naprawdę podziwiam cię, że jesteś w stanie nadal nazwać go tatą.
1: I kochać.
0: To jest niesamowite. To jest coś, co ja na przykład oglądając te wywiady, nawet myśląc teraz, nawet pytając się ciebie o to, ja odbierałem to bardzo też personalnie przez moją historię. Nawet teraz czuję, że troszeczkę mi się głos załamuje.
1: Wiem.
0: I no to jest wielka odwaga. I trzeba mieć też w sobie niesamowitą siłę i niesamowitą miłość. I może zadaję to pytanie tobie właśnie, żeby odnaleźć ją też trochę w sobie i też kogoś komuś ją wskazać, żeby odnaleźć.
1: To jest ciężki temat.
0: No wiem.
1: To jest bardzo ciężki temat. Nie wiem, co mam ci tak naprawdę powiedzieć, bo ja nie znam mojego ojca. Ja go widziałam na sprawach sądowych i nie wypadł najlepiej. Widziałam go na zdjęciach moich. Nawet nigdy w życiu nie widziałam nagrania takiego z kaset, że nie wiem, on mnie trzyma małą i coś do mnie mówi. Ja nawet nie wiem, nie znam jego głosu do momentu rozprawy. W sensie nie wiedziałam, jak to brzmi i nie wiedziałam, jaki jest. Do tej pory nie wiem, ale to jest mega dziwne, ale on jest moim tatą. Jakby nie patrzeć, nie wychował mnie i nic z tych rzeczy, nie dał mi nic tak naprawdę oprócz bólu, ale przez niego i przez moją mamę ja jestem na tym świecie, ja mogę tutaj siedzieć, spełniać swoje marzenia, poznawać wspaniałych ludzi i to jest mega toksyczna i dziwna miłość, ale to nie jest tak, że ja go nienawidzę. Ja nie jestem w stanie go bronić za to, co zrobił, bo nigdy w życiu nie będę bronić kogokolwiek, kto skrzywdził albo zostawił dzieci. To jest dla mnie straszne. Nie ma w ogóle, dzieci są niewinne, dzieci są od Boga. Nigdy bym go nawet nie broniła, nie przeszłoby mi to przez myśl. Ale ja go kocham w bardzo dziwny sposób. I mam czasami sny, że mi się śni, że my mamy kontakt i jest super i że ja mu wybaczyłam. I że ja się na niego nie gniewam, bo to nie jest tak, że ja go kocham, ale się nie gniewam i że mi nie jest przykro. No jest mi przykro. Jakby mój tata mieszka ode mnie 3 ulice, tak 3-4 ulice ode mnie na Markach. No i to jest takie, wiesz, uczucie, że za każdym razem, żebym jeździła setny raz dziennie tą drogą, ja zawsze mam takie, tam mieszka mój ojciec, w tym domu mieszka mój ojciec, no nie? I ja nie wiem, jaki on jest. Nic o nim nie wiem. Ale go kocham. Dziwną, toksyczną miłością, ale go kocham. I nawet nie wiem, jak mam komuś pomóc albo poradzić z tym sobie, bo ja nie sądzę, że ja sobie z tym radzę. Że wiesz, ja mówię, że go kocham, ale nie wiem, czy ja sobie z tym radzę, że myślę, że to jest człowiek, który jest w stanie wywołać najszybciej u mnie łzy. Że jak ja bym go zobaczyła, to już ja bym uciekła. Ja bym w ogóle chyba poszła w inną stronę, pobiegła. Bo to jest niewiarygodne, że nie znam mojego ojca. To jest niewiarygodne, nieprawdopodobne i nie życzę tego nikomu, dlatego ja tak bardzo codziennie modlę się, żebym znalazła kiedyś wspaniałego męża, bo ja z moją Wiktorem siostrą strasznie przeżyłyśmy to. To nie jest tak, że to trwało dzień. Mi się wydaje, że to są takie już urazy i pustki w psychice i w tym wszystkim, że to już będzie do końca życia. Tego ja chcę mieć po prostu wspaniałego męża, jednego, którym będę mieć tą piątkę dzieci, czy ile Pan Bóg da, żeby on, po prostu moje dzieci miały ojca takiego, wiesz, ojca, bo mi brakowało takiego męskiego charakteru w domu. Oczywiście miałam ojczyma, żeby nie było, ja w ogóle mojego ojczyma bardzo kocham, bardziej niż mojego prawdziwego ojca. Kocham mojego ojczyma, bo mnie wychował, bo mnie wspierał, bo jest przy mnie, mam więcej do niego takiej szczerej, prawdziwej miłości, tamtego kocham toksyczną miłością, nie wiem, co to jest, gubię się w tym czasami. Ale wiesz, to jest jednak styl takie coś, że kocham mojego ojczyma jak ojca, ale wiem, że tam jest mój tata, tu jest mój ojczym, ale ten ojczym jest moim tatą, ale ten tata jest moim tatą i to jest tak zakręcone i pokręcone, że ja do tej pory się w tym wszystkim gubię. Że nie wiem, jak miałabym ci poradzić, nie wiem, jak komuś miałabym sobie poradzić, bo sama sobie z tym nie radzę. Sama sobie z tym nie radzę. I to jest dla mnie szalone, jak on mógł nas zostawić. Dlaczego nas zostawiłeś? Nie układało ci się z moją mamą w małżeństwie? Okej, tak się dzieje czasami. Czemu my jako córki poniosłyśmy konsekwencje tego, że ty, nie wiem, nie kochałeś już naszej mamy, albo mama ciebie, albo były jakieś awantury? Co my do tego miałyśmy, stary? Ja miałam rok, czy tam półtora roku, ja byłam babykiem malutkim, który nawet nie siadał pewnie i nie trzymał sam butelki z mlekiem. Co ja zrobiłam nie tak? Co moja siostra, która miała 4 lata, zrobiła nie tak? Nigdy nie znajdę odpowiedzi na to pytanie. Mój tata nie chce mnie znać. Mój tata mówi, że nie ma dzieci i it is what it is.
0: Straszne jest to zdanie, też już słyszałem je od ciebie i nie chciałem, że sam zapowiedziałem, że bardzo chciałem, żeby była to rapowa rozmowa, ale żeby to źle nie zabrzmiało, ale nie da się u ciebie tego oddzielić, twojej historii, twojej rodziny od twojej muzyki.
1: Nie da się tego rozdzielić, no. Dlatego myślę, że ludzie tak często o tym zapominają trochę o tej muzyce i gadają o tym wszystkim, bo ja dużo w życiu przeżyłam. Ja dużo w życiu przeżyłam i ja nie jestem jakąś tam, wiesz, pustą laseczką, haha, Beka, Oliwka Brazylia, 160 kg wzrostu, Oliwka Brazylia, grupa, szpróbla. Ja nie jestem tym typem, nie jestem, po prostu. Jeżeli ktoś tak mówi, uważa, nie znam je totalnie. Ja dużo przeżyłam strasznych momentów w moim życiu i myślę, że to też mnie w pewnym sensie ukształtowało, bo jestem mega charakterową kobietą. Ja czasami mam takie, no w sumie jak miało mi wyjść z tym facetem, jak on charakteru nie ma? Dzwoni do Rudy Weruda, w sumie jak nam miało wyjść, jak on nie wie, co jest 5? On nie kuma na migi, to jak mi miało z nim wyjść? Jestem mega charakterna jestem taka, wiesz, twarda baba, ale przy tym wszystkim jestem mega romantyczna i słodka. Więc to jest taki miszmasz i ludzie czasami mi nie wierzą, się pytają, no jak to jest, że ty wierzysz w Boga i jesteś romantyczna, a śpiewasz, że... Cała ja, po prostu ja.
0: Ojejku, sam, tak jak mówiłem, sam nie wiedziałem, czy chcę poruszać i teraz...
1: Czujesz minusy tego?
0: Nie, minusy w żaden sposób, bo to są wszystko bardzo ważne rzeczy i oczywiście robimy tutaj, jak najbardziej kręcimy się dookoła muzyki, dookoła rozrywki, ale tak jak powiedziałem, no nie da się tego oddzielić. Ale chyba wracamy do muzyki.
1: Ja.
0: To mieliśmy pierwsze wspomnienie z Michaelem, pierwsze wspomnienie rapowe, to jakie masz pierwsze wspomnienie z Dodą?
1: Pierwsze wspomnienie z Dodą. Moja siostra była kiedyś łyżwiarką figurową i jeździła w Gwiazdy Tańczą na Lodzie jako statyści, coś takiego.
0: Mhm, pamiętam ten program.
1: Ja kocham ten program i miałam wejścia co tydzień na każde na każdy tamten. I ja po prostu
0: nagranie.
1: Doda była dla mnie królową, ja byłam w niej zakochana, ja byłam w niej zauroczona, ona miała tron. Pamiętam, że ja podeszłam do Dody w koszulce High School Musical.
0: Aha.
1: Ja. Powiedziałam do niej: Doda, ty jesteś królową, ja cię kocham. A ona powiedziała: tak? Coś takiego, no nie. I ja wtedy mogę autograf, mam nawet gdzieś z nią zdjęcie, ale nie mogę tego w ogóle znaleźć. Miałam kiedyś to na naszej klasie, ale nasza klasa już nie istnieje, usunęli to. Więc nie mogę tego znaleźć, ale po prostu ja nie wiem, ja od zawsze też kochałam Dodę. Dla mnie to było w ogóle jej reklama lodów. Jeju, jakie to było przekminione na tamte czasy. To, że ona w ogóle chodziła w tych wszystkich fejkowych ciuchach i mówiła: oczywiście, że to jest oryginalne.
0: Ale Maja, podaj torbę.
1: Maja, podaj torbę. To, jaką ona miała pewność siebie. I to też myślę, że mnie trochę ukształtowało, że...
0: Dokładnie do tego dążę.
1: Chyba tak, że ja po prostu miałam takie: okej, okay, ona wie, z czym się je to wszystko. Ona jest królową Polski. Dla mnie ona była królową Polski. Ja nie żartuję. Dla mnie ona była królową Polski. A jak wyszła jej piosenka Bad Girls albo XX, jak ona była niegrzeczna, jak ona wkłada sobie węża do buzi, do jamy ustnej, to ja miałam: kocham ją! Ona jest tak samo jak ja, po prostu kocham tą kobietę. I jak się z nią spotkałam, to wszystko jej to powiedziałam. Na jednym wdechu jej to wszystko powiedziałam.
0: Nie, ona powiedziała: I feel you.
1: Chyba powiedziała, że we good.
0: Między nami spoko. Właśnie do tego dążyłem, bo nawet w sposobach twoich wypowiedzi idzie to wyczuć, że jarałaś się nią od zawsze.
1: No, ona mi się zawsze mega podobała, w ogóle była mega sexy, zawsze miała fajne ciuchy i w ogóle jak ktoś mi w ogóle mówił, że do niej potrafi śpiewać, to ja miałam takie: dobra, weź się zamknij, no nie? Weź się, nie odzywaj. I też miałam takie coś, że żeby nie było nie pod względem wizualnym, ale jak ja ostatnio obejrzałam o Dodzie ten jej program na
0: Był,
1: Prime.
0: Tak.
1: Stary, ja oglądałam to z moją mamą i ja po prostu poczułam, jak ja bym przeszła jej drogę, a ona moją trochę. Że stary, ja też byłam blokowana i stopowana i też nie miałam nigdy w życiu żadnej kampanii i współpracy i coś tam i to mi zarzucali. Wiadomo, że teraz jest więcej raperek, więc każdy coś zarzucają, ale ja jak byłam tam, wiesz, zawsze w 21, to wszystko szło na mnie. Mnie nawet nie było w pomieszczeniu, a i tak ktoś by powiedział, że to Oliwka powiedziała. Wiesz co, Dzi? Mnie nawet by nie było tutaj, a i tak ktoś by powiedział... I tak by ktoś powiedział, że to byłam ja. I z Dodą było też tak podobnie, że ją stopowali, blokowali i próbowali uciszać, ona się nigdy nie dała.
0: To ciekawe, że musisz naprawdę ją lubić, bo ja jak obejrzałem ten program...
1: I stop, jak ona była wyzwolona...
0: Okej.
1: Okay. Oh my goodness, ja to oglądam moja mama do mnie mówi: o, wy to jesteście chyba spokrewnione, no nie. Ona po prostu była taką wariatką, no, ona cały czas mówiła, że i w ogóle coś tam. Oh yeah, she's queen. Yeah, she's queen.
0: Muszę o to zapytać.
1: Dobra.
0: Myślę, że teraz już możesz się troszkę spodziewać, dookoła czego to może być, ale co poczułaś, jak zobaczyłaś ją razem z Fagatą na Narodowym?
1: To ja wiedziałam od dawna.
0: No ale jak już się to wydarzyło, nie było to jakimś takim strzałem, że tutaj było pierwsze ogłoszenie, a niekoniecznie u ciebie?
1: Nie. Miałam takie: okej, okay, it's okay, nadal kocham Dodę, nadal nie powiem na nią złego słowa, nadal chciałabym z nią coś zrobić. No i co, mam, nie wiem, wyzywać teraz nagle Dodę albo coś? No nie, ja mam do niej zbyt dużo, czemu mam to robić? No po prostu tak stwierdziły, okej, okay, luz, nadal kocham Dodę, uważam ją za wspaniałą artystkę, mega mądrą kobietę i mam nadzieję, że kiedyś coś stworzymy, jakby styl, nawet jakby z moim największym wrogiem na świecie stworzyła płytę albo 8 płyt i trasę koncertową, no to Czemu miałaby tego nie zrobić, skoro to nie jest, powiedzmy, jej wróg, tylko mój? Ja jestem na tyle dojrzałą kobietą, że stary, to nie jest takie coś, że na przykład, nie wiem, ja nie słucham kogoś muzyki, to moje ziomalki nie mogą słuchać tego artysty. Albo przy mnie nie słuchajcie tego artysty, bo ja go nie lubię. Ja jestem dojrzałą kobietą, niech każdy słucha, kogo lubi i tyle, no. Wielokrotnie moje ziomalki puszczają piosenki i artysty, których nie przepadam. I nie śpiewam, tylko mam takie: dobra, a możemy po tej piosence puścić moją? Wiesz, o co chodzi? Dobra, słuchajcie, ale czy możemy moją zaraz puścić? Jakby wymieniamy się. Ja jestem dojrzałą kobietą. No, nie każdy musi się disować z tym, kim ja. I tyle.
0: Czyli nie poddymimy. No i nie kochani, poddymimy. Przepraszam, nie poddymimy. Już jesteśmy mamy.
1: Ze mną ciężko poddymić. Ja mam taki luz.
0: Teraz!
1: Kiedyś? Boże, przepraszam, ale kiedyś to po prostu nie trzeba było nic robić, ja po prostu pietlałam coś i
0: Tak było, no już wspominałaś o tym, o tej dramie z Multim. No.
1: Tak, Boże, jakie to było głupie. Multi, przepraszam, po raz setny. Mam nadzieję, że kiedyś go spotkam, bo chcę do niego podejść i z nim pogadać.
0: No to może trzeba
1: podać
0: też...
1: Podać mu dłoń.
0: Myślisz, że chciałby kawałek zrobić z tobą?
1: Nie wiem, ale mega bym chciała, stary, bo ja byłam jakaś taka pokazana w ogóle, co ja napisałam. To jest taki wstyd, jakby moje dziecko takie coś napisało, bym ją złapała. Chodź tutaj do domu, wyrywam kabel z internetem,
0: tak,
1: głupoty piszesz.
0: Tydzień,
1: dwa lata, do 18 roku życia. Multi jest super artystą, super muzycznie wyróżniający się jego styl, jego ciuchy, jego brzmienie, jego koncerty. Z tym jest artystą. Bardzo chciałabym coś z nim stworzyć, naprawdę chciałabym z nim coś stworzyć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Proszę, żeby to było możliwe. Mam nadzieję, że może kiedyś się przetniemy i się polubimy, bo on jest mega zabawnym mężczyzną, mega goofy. Ja, i stary, ja teraz oglądam jego te live'y i te shorty, przepraszam. To jest mega śmieszne i zabawne i ja mam takie same poczucie humoru. Wiesz co, że ja mam takie, jak ja oglądam, jak Young Multi komentuje makówkę, to ja nie mogę ze śmiechu, jak krzyczę, ja się śmieję na całe drono, nie? To jest moje must have, to jest po prostu zjeść coś dobrego, mieć dobre, egzotyczne picie, jakieś kwaśne mega i oglądać Multi komentuje makówkę. I piesek obok mój leży i ja to oglądam i już koniec. Do snu nawet mogę to oglądać.
0: No to nie pozostaje nam nic innego, jak wyciąć to teraz, zszotować, oznaczyć Multiego i róbcie numer. No, może będziemy tym...
1: Mi się wydaje, że on pomyśli, że ja sobie tak kupię, ale naprawdę nie. Ja tak nie pi***lę, serio. Ja też miałam takie coś, stary, że ja nigdy nie chciałam do niego pisać jakoś na Instagramie, bo miałam takie, że pisanie to co to jest. Ja zawsze od tamtego czasu, kiedy to się wydarzyło, kiedy zrozumiałam, że to było coś dziwnego i w ogóle wydroślałam, miałam takie, ja muszę go spotkać. Po co ja mam do niego pisać, albo hej, Multi, sorry, coś tam. To jest takie dla mnie lamusowate. Ja chcę się z nim spotkać, podać mu rękę, spojrzeć mu w oczy i go przeprosić face to face, nawet jak on powie, dobra, stara, było minęło, a rągie, ja chcę go przeprosić face to face i z nim po prostu zamienić kilka słów. Bo tak się u mnie robi na markach, tak się
0: tak
1: u nas
0: się generalnie robi normalnie.
1: No, nie wiem, czy w tych śliskich czasach tak się robi, ale tak. Wiesz co, tak mnie bracia nauczyli.
0: Bo generalnie, teraz jak szukam tak w głowie, to na czym to stanęło? Bo to, że Multi komentuje twoje numery, jak wypuszczasz nowe kawałki, to jest jakby okej, okay, to jest jego praca tak naprawdę. Teraz, no nie jest streamowanie. Ale w tej całej historii, gdzie w ogóle ty się stałaś memem, znaczy nie ty, tylko
1: ta wypowiedź.
0: Dzięki...
1: Bendoesa ta
0: tak,
1: wypowiedź.
0: No bo wiesz, to się stało takim rolling joke'iem, że cokolwiek teraz się dzieje na polskiej scenie, to pierwszy albo drugi komentarz jest słuchajcie, kurczę, Kinizi Merioki, nie warto, pogódźcie się, nie warto, żeby młodzi ludzie się kłócili, no nie?
1: Co chyba właśnie stanęło na tym, co Bendoes dodał. Chyba tak mi się wydaje, już coś tylko z tego nie pamiętam, ale to tyle, był... To był chyba ostatni wątek tego, tak mi się wydaje.
0: Trzeba zrobić w drugą stronę teraz, żebyś ty odpaliła live'a, jak Multi wyda płytę albo jakiś singiel, to żebyś teraz ty, wiesz, streamowała i w międzyczasie, przepraszam bardzo, wywiad z Dodą.
1: Mówiłaś,
0: że
1: to by
0: że
1: było
0: powinnaś.
1: Coś, ja bym chciała, no, tylko że my cały... Oj, to by było mocne. Naprawdę, to by było mocne. Ona jest mocną kobietą z charakterem, tak jak ja.
0: Oliwka Brazil robi wywiad z Dodą. Myślę, że możemy to zorganizować.
1: Ona się nie boi, stary. Ona się nie boi, ja też. My się nie boimy. Jak ja ją zobaczyłam, to ja wiedziałam, że ona się nie boi. Aż się zdziwiam, że nie jest Marek.
0: Ale też nie tak bardzo daleko.
1: No.
0: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że mówiłaś, że właśnie, że kiedyś byś poddymiła, kiedyś byś była bardziej taka pod aferki, tak to nazwijmy.
1: Ja nawet nie sądziłam wtedy, że to jest poddymianie. Teraz ludzie to robią specjalnie i jakby na tym się często projechał kariera, że one codziennie coś po prostu poddymiają. Ja w tamtym momencie nawet jeszcze to nie było popularne słowo poddymiać. To weszło chyba te poddymianie, jak zaczęły być te fame MMA, coś tam, że poddymianie. Ja tego stary nie robiłam, żebym ja była clickbait albo coś, no bo za każdym tym poddymianiem stało to, że ja kończyłam ciężko psychicznie i wiesz, i mój menadżer mówił, nie wytrzymam z nią, zero wywiadów, co ty p***lisz, no nie? A ja mówiłam, ja będę tak mówić, jak ja uważam, bo ja mam charakter i ja nie będę się rozmawiał w język. Dla mnie to nie było poddymienie, to była po prostu nieokrzesana 19-letnia dziewczyna, która myślała, że w ogóle całe życie na jednej piosence będzie jechać i jej się wszystko należy, ona jest najlepsza i w ogóle i coś tam. Ja nigdy w życiu bym siebie nie polubiła z tego czasu, jestem tego pewna, ale żyłam pierwszy raz.
0: I dziękujemy bardzo wam. Napiszcie, z kim jeszcze powinniśmy zrobić wywiad. Do następnego. Pa, pa.
1: Bye. Hear me out.
2: Out w Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is.

0: kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
1: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
0: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
1: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
4: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
3: Super promocja!
5: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
2: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
2: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
1: Super promocja!
3: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
0: Po reklamie.